Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Rok Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Kolejne spotkanie w audycji Obrazy z historii Kościoła, księża, kapelani, w ogóle Kościół i żołnierze wyklęci, ponieważ te tematy zazębiały się w historii naszej, no trudnej, bardzo bolesnej historii XX wieku. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj zarazem historyk, nauczyciel historii, ale także odtwórca, tak? Czyli uczestnik tej żywej historii, tej formy uprawiania historii, która najbardziej przemawia do mnie, czyli rekonstrukcji historycznej, czyli uczestnik grupy rekonstrukcji historycznej żołnierzy NSZ, tak? Dobrze mówię?
2: Grupy rekonstrukcji historycznych Narodowych Sił Zbrojnych.
1: Narodowych Sił Zbrojnych. Michał Gruszczyński, którego serdecznie witam.
2: Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Panie Redaktorze.
1: Zanim zaczniemy mówić dokładnie, jak to tam było z tymi księżmi, kapelanami, żołnierzami wyklętymi, no to musimy sobie powiedzieć parę słów w ogóle, o czym będziemy rozmawiać, czyli takie najprostsze definicje na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania. Kapelani, tak? Niby każdy wie, kto to są kapelani, kapelani wojskowi. Jak ktoś czytał przygody dobrego wojaka Szwejka i postać feldkurata Katza pamięta, no to niby wszystko wie, ale z drugiej strony jest mnóstwo nieporozumień o tych kapelanach. Na przykład takim najczęściej powtarzanym stereotypem, nieprawdziwą informacją jest to, że kapelani to są tacy księża, którzy modlą się o zwycięstwo własnej armii, święcą działa, żeby lepiej zabijały przeciwnika. Jak to tak naprawdę było z tymi kapelanami?
2: No, to jest to krótko powiedzieć można bzdura i to bzdura totalna. Przede wszystkim kapelani są wsparciem moralnym dla żołnierza. Proszę Państwa, każdy kto przeszedł kiedyś szkolenia wojskowe albo był w wojsku, bardzo często od podoficera rozpoczynającego zajęcia słyszy: jesteście tu po to, żeby nauczyć się zabijać. My w naszym kręgu kultury łacińskiej, dla nas zabijanie ludzi nie jest czymś normalnym. To nie jest kultura turańska, to nie jest inna kultura azjatycka. W związku z tym bardzo często też kapelan jest po co? Żeby uspokoić człowieka, który jest jednak oderwany od rodziny, bardzo często rzucony w wir wojny.
1: No to jest kompletna anomia. Przez całe życie uczą człowieka nie zabijaj, a tu nagle znajduje się w warunkach, gdzie jest premiowany za zabijanie.
2: Tak, to jest dokładnie, ale to jest jeszcze coś innego, bo bardzo często ktoś ma wątpliwości, czy ja dobrze zrobiłem, że pozbawiłem kogoś życia. I w tym momencie pada, my nie potrafimy często odróżnić zabójstwo, morderstwo. I tu z tego wynika, ale bardzo często jest człowiek, który, no też niektórzy się mogą śmiać z tego, odciąga człowieka od grzechu, żeby nie poszedł, wiadomo, tam, gdzie jest jeden z dwóch najstarszych zawodów świata, no bo zostawił tu jednak w kraju rodzinę, albo żeby nie zrobił innej bzdury. I też człowiek, proszę Państwa, bardzo często bywa, dla nas Polaków najpiękniejsze święta rodzinne, Boże Narodzenie, a nasi żołnierze są gdzieś daleko. I to różne myśli chodzą po głowach. No nie daj Bóg, niech nagle dopadnie go przysłowiowa chandra i się rzuci na pasek. No to jest coś przykrego, więc choćby nawet ktoś, kto będzie nas wspierał duchowo, ktoś, przy kim możemy zrzucić jakiś ciężar, czyli ta spowiedź, bardzo często też pogardzana, a jednak wielka rzecz. Ktoś, kto się wyspowiadał kiedyś tak naprawdę od serca, sam wie, jaki tonaż on przy tym konfesjonale zostawił. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale jak on na przykład te grzechy nasze zdradzi. Ja mówię, proszę Państwa, za to jest bardzo wysoka kara. No ale myślę, że nie odchodźmy za bardzo od tematu.
1: Czyli, jak to mówią, w okopach przed natarciem nie ma ateistów.
2: Tak.
1: Nie tylko polska armia miała i ma w swoich szeregach kapelanów. Armia amerykańska, właściwie większość armii na świecie ma te osoby, które mają spieszyć przede wszystkim tym wsparciem duchowym, prawda? Tak. I armia przedwrześniowa, armia II Rzeczpospolitej również miała kapelanów, a ponieważ była armią tak naprawdę wielonarodową i wielowyznaniową...
2: No musiało być. Tak naprawdę II Rzeczpospolita, proszę Państwa, to są zaledwie 2/3 Polaków. Reszta to są...
1: Etnicznych Polaków.
2: Etniczni. Reszta to jest tak, jakbyśmy patrzyli statystycznie. Ukraińcy, Żydzi, Białorusini, Litwini, Niemcy, Czesi, Słowacy. I myślę, że ktoś by się jeszcze znalazł. Może Rumunii nawet, bo też żeśmy sąsiadowali przez chwilę.
1: I mamy tam prawosławnych, mamy luteran,
2: mamy kalwinów,
1: wyznawców religii mojżeszowej, bardzo licznych,
2: tak,
1: nawet muzułmanów.
2: Nawet muzułmanów, tak, mamy specjalną jazdę, przecież muzułmańską, która później została odtworzona w szeregach w ramach odtwarzania pułków w Armii Krajowej. Także...
1: I każda z tych grup, zgodnie chyba z konstytucją, tak? Czy jakieś przepisy to regulowały, że każda z tych grup wyznaniowych miała prawo do własnego kapelana.
2: To już było ustalone z biskupem Galem 9 listopada 1918, że właśnie odtworzenie kapelanii w wojsku i była jedna rzecz, zresztą kapelania była nie tylko w wojsku, bo tak jak odchodząc na chwilkę była także i w policji, i w więzieniu i tak dalej. Co można jeszcze powiedzieć o tych wszystkich pułkach? Przede wszystkim, proszę Państwa, w 1918 roku Polska się odtwarza i dookoła prowadzi wojny ze wszystkimi. To są Litwini, zapomniana wojna, bo najbardziej znane to są wojny tylko z Niemcami i z Sowietami. To jest wojna z Czechami, to jest wojna z Ukrainą. Ci ludzie idą na wojnę. Każdy chce choćby nawet in articulo mortis
1: pojednać się.
2: I w tym momencie powstają. I chcę powiedzieć, że po raz pierwszy właśnie regularni kapelani powstają w okresie międzywojnia. Bo wcześniej są duchowni w wojsku, ale oni są jakby towarzyszą. A tu już są wpisani niejako z paragrafu, z artykułu.
1: I to są duchowni tych wszystkich wyznań, tak, o których wspominaliśmy.
2: Tak, wszystkich wyznań chrześcijańskich oraz wyznań, byśmy powiedzieli, niechrześcijańskich największych, czyli wyznania mojżeszowego, jak i muzułmańskiego.
1: Czyli są także rabini polowi, można tak
2: rabini,
1: powiedzieć.
2: Rabini, mami, oczywiście zresztą, niestety smutna rzecz jest, ale rabini także ginęli i to po jednej, mordowani, bo to trudno jest nawet nazwać, że są zabijani przez jednych i przez drugich. Jednym z pierwszych rabinów, z pierwszych oficerów Wojska Polskiego, którzy zostali zamordowani w Katyniu, to był naczelny rabin Wojska Polskiego.
1: Właśnie, to jest ciekawa rzecz, rzadko podnoszony fakt.
2: Tak, i wszyscy po prostu byli w tym. Chcę powiedzieć, że jak jesteśmy teraz przy Katyniu, że nie można tego nazwać przypadkiem, ale dokładnie 23 grudnia 1939 roku wszystkim naszym oficerom zabrano kapelanów. I to były pierwsze ofiary mordu katyńskiego.
1: I to tych wszystkich kapelanów porówno. Ta zbrodnia w jakiś sposób zrównała wszystkie wyznania, wszystkie narodowości zamieszkujące Rzeczpospolitą, drugą Rzeczpospolitą.
2: Tak, zresztą panie redaktorze, no mieliśmy teraz niedawno rocznicę pierwszych wywózek na Syberię. I wspominał swego czasu jeden, nie pamiętam, czy Ukrainiec, czy Białorusin. Powiedział taką rzecz. To, co się nie udało zrobić Polakom przez 20 lat, bolszewicy zrobili w 3 godziny. Po prostu wszystkich uznali za Polaków, wagony i na wschód.
1: Wróćmy teraz do drugiego członu naszej dzisiejszej audycji, czyli żołnierze wyklęci. Niby temat popularny od lat kilku, często się te hasła pojawiają, ale sam nieraz zaskakuje się, jak dla wielu osób z różnego pokolenia, nawet chyba bardziej z tego średniego, nazwijmy 50-latków, hasło to nie budzi żadnych skojarzeń. Już więcej kibice Legii 20-letni potrafią na ten temat powiedzieć niż właśnie 50-latkowie.
2: To jest wynika z tego, że ci ludzie zostali jakby odcięci.
1: Ci ludzie, czyli...
2: Niestety to tak zwane średnie pokolenie, bo ja sam wiem, jak ze swoją ukochaną mamą, zresztą mamo, pozdrawiam ciebie, czasami debatuję właśnie na temat żołnierzy wyklętych. Dla mamy jest to jednak lekkie science fiction. Kim jest? Jeśli ludzie przez kilkadziesiąt lat byli głównie faszerowani literaturą fachową w cudzysłowiu, biblioteczka Żółtego Tygrysa, to o czym mamy mówić? Jeśli z żołnierzy wyklętych robiło się bandę z wyrodnialców, złodziei, morderców, gwałcicieli, no w różnej kolejności, to no tam ten kościół jakoś nie pasował. A jak był kościół, no to ksiądz czasami w tych opracowaniach szedł jakby w zawody, w piciu wódki, w rabowaniu i oczywiście od razu, jak szli tam ci mordować, to od razu im dawał, brzydko mówiąc, z automatu rozgrzeszenie.
1: Ale przeszliśmy tutaj już do
2: przeskoczyliśmy
1: działalności trochę żołnierzy wyklętych, tak?
2: Tak.
1: Natomiast trzeba sobie w sposób taki krótki powiedzieć, kim oni tak naprawdę byli, tak? Często spotykamy takie określenie podziemie poakowskie, ale ono nie jest do końca precyzyjne. O co chodzi, tak? Znaczy, naprawdę, skąd oni się wzięli?
2: Może tak, najpierw wróćmy jeszcze do kapelanów. Proszę Państwa, to byli ludzie w stopniach oficerskich. To jest bardzo często. Wiem, że był kiedyś projekt taki, żeby minimum był stopień kapitana, żeby miał kapelan narzucony. A jeśli mówi o podziemie połakowskie, jest trudno powiedzieć, bo my dzisiaj widzimy Armię Krajową, czy Narodowe Siły Zbrojne, czy

0: co ze sobą zrobić. Dlaczego? Komuniści, którzy są na tych terenach, mają dobrze te tereny, mają dobrze wszystko rozpracowane. Okoliczna ludność wie dobrze, kto był w którym oddziale i u kogo. Ci ludzie nie mają gdzie wrócić. Siedzą dalej w lesie. I bardzo często, czy jakiś oddział rozbity, czy tak jak nasze oddziały przedzierające się z kresów wschodnich, łączą się, przypuśćmy, z Wileńszczyzny wyszedł oddział 300-osobowy, przeszło 50, ale przychodzą na teren nieznany sobie. No ale tu jest 20 chłopa. Oni znają ten teren, znają wszystkich, powstaje oddział 70-osobowy, doświadczony. I tak powstaje, proszę państwa, podziemie. A czy to jest podziemie poakowskie, po NSZ-owskie, to już wszystko zależy od dobrej woli historyka, albo od złej.
1: Wróćmy znowu tej opowieści o kapelanach w wojsku, bo okres II wojny światowej, tak jak Polska wyglądała z Londynu, czy wcześniej jeszcze z Paryża, zanim Francja nie skapitulowała, Polska miała być terenem powstania zbrojnego. Na odpowiedni czas, jeżeli warunki będą do tego odpowiednie, uderzenie aliantów, różnie to sobie wyobrażano, i powstał pomysł stworzenia tutaj zakonspirowanej armii, tak? Najpierw Służba Zwycięstwu Polski, później Związek Walki Zbrojnej, później właśnie Armia Krajowa. I jak każda armia podporządkowana legalnemu rządowi, miała swoje normalne struktury. Jak wyglądało kwestia właśnie opieki duszpasterskiej?
0: Więc to wyglądało tak. Duszpasterstwo było tylko w dwóch formacjach. W Armii Krajowej i u narodowców. Pozostałe, jak bataliony chłopskie, czy o tych, co to nie będziemy się w tym zacnym radiu mówić. Coś takiego nie istniało. I oni byli, i oddziały, czy Armii Krajowej, czy Narodowych Sił Zbrojnych, były wzorowane, cała struktura sztabu była wzorowana na strukturze sztabu przedwojennego, czyli oddział pierwszy organizacja, oddział drugi wywiad, kontrwywiad, trzeci szkolenie i tak dalej. No i w pewnym momencie mamy też Wydział Duszpasterski. Duszpasterski i często ludzie, którzy przed wojną byli duszpasterzami w pułkach piechoty, przy dywizjach i tak dalej, są także duszpasterzami tych środowisk. Potrzebne dlaczego? Najpierw ludzie są wszyscy rozgoryczeni klęską 39. Największa klęska w naszej historii. Jak się okazało, jedna z największych, bo jeszcze lepsze czekały przed nami. Tak. Jest żal. Nie wiadomo, co się dzieje. Dlaczego? W ciągu 4 tygodni przestaje istnieć średnie państwo w Europie.
1: Zwane 7. mocarstwem świata.
0: Tak. Chyba to było 3. czy 4. armia pod względem liczebności. Bardziej liczebna to już była chyba tylko armia, no wiadomo, sowiecka, francuska i niemiecka. Polska była 4. czy 5. A tu nagle, brzydko mówiąc, no, przejechali się po nas straszliwie. I co robić? Więc tu jest także potrzeba ludzi, którzy będą wspierać to społeczeństwo. Tak jak niektórzy dzisiaj by poszli do psychoanalityka, położyliby się na kosetce, coś tam porozmawiali, tu potrzeba jest czasami tego człowieka, który z ambony powie parę słów. I to jest pierwsza rzecz duszpasterzy, duszpasterstwa. Kolejną jest rzeczą przekazywanie informacji do rodzin. Pani mąż żyje, jest tylko w niewoli. Albo niestety pani mąż zginął. Dlaczego? Został zamordowany, mimo że oddał się do niewoli. To jest też taka funkcja. Dalej. Jako że Polacy mają w sobie naturę wiecznych insurrektów, co się wzięło, gdzie się chłopi czy mieszkańcy okolicznych miasteczek, wsi chodzą po lasach, zbierają broń. Gdzie się broń zbiera i chowa? W kościołach. I to jest pierwsza rzecz.
1: Na chwilę przerwę, ta scena, nie wiem, czy państwo pamiętają taką scenę z filmu Hubal, Poręby, gdzie też oddział majora Dobrzańskiego dociera do kościoła i tam okazuje się w trumnach przechowywane są właśnie jakieś granaty, które ksiądz pleban przekazuje oddziałowi. Czyli nie jest to tylko licencja poetyka Bohdana Poręby, ale rzeczywiście tak to wyglądało, że ludzie znosili broń do kościołów.
0: Nie jest. I to, co jest przy swoich badaniach naukowych, znalazłem, że nie tylko to robili księża duchowni katolicy, ale także duchowni luterańscy, że w jednym z takich, byśmy powiedzieli, domów luterańskich pod Warszawą była zamurowana pod kościołem, znaczy nie pod kościołem, pod tym sanatorium, broń, która potem została przekazana oddziału podziemia niepodległościowego.
1: No tutaj, skoro jesteśmy przy duchowieństwie luterańskim, warto wspomnieć, no niejako pobocznie przy naszej audycji, ale to ważna postać, biskup Bursche, naczelny biskup w ogóle wspólnoty luterańskiej w Polsce, którego Niemcy zmuszali do podpisania w Volks-

0: listy, no nazwisko raczej nie budzące żadnych wątpliwości.
1: Co do korzeni?
0: Wyznanie luterańskie, no jesteś Niemcem, tak? A on nie chciał się tego wyprzeć polskości. Jestem przede wszystkim głową kościoła luterańskiego na terenie Polski i mam obowiązki polskie. No i skończył swoje życie w Oświęcimiu.
1: Także... Nie, w Sachsenhausen.
0: W Sachsenhausen, tak.
1: Tak, został w specjalnym takim, było zamkniętym ośrodku, tam gdzie między innymi też przebywał później generał Rowecki. Cała rodzina Bursche była bardzo propolska, zresztą wspominał o tym swego czasu ojciec święty Jan Paweł II, że to był, że to jest nie tylko, że Polak katolik, ale też Polak ewangelik.
0: O korzeniach ewidentnie niemieckich.
1: Tak, mówię, ale tam sporo było, że to Himmler własnoręcznie na dokumentach tej rodziny napisał, że tę rodzinę trzeba wykorzenić. Czyli widać, jak ona była kochająca Niemców. Zresztą wielu Niemców, naprawdę też pisał o tym Stanisław Cat-Mackiewicz, że oni się dosyć szybko wynaradawiają.
0: Do dalszej części naszej rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: I ponownie wracamy do naszej rozmowy o tematyce, która krąży wokół Kościoła i żołnierzy wyklętych. A jak to z tym Kościołem i z żołnierzami wyklętymi było? Mówiliśmy przed przerwą, że postawy duchowieństwa, i to nie tylko katolickiego, były często niesamowite. To był ten jedyny ośrodek przez długi czas, wokół którego w ogóle jakiekolwiek życie wspólnotowe, czyli narodowe się gromadziło. Wspominał pan o tym, że Armia Krajowa, kiedy zaczęły już powstawać struktury wojskowe, militarne, cały czas w podziemiu, a potem w lesie, czy Narodowe Siły Zbrojne, obie te formacje wzorowały się jeden do jednego na regulaminach i na strukturach przedwojennego, regularnego Wojska Polskiego, no więc były tam etaty kapelanów. Wszyscy oni podlegali, przynajmniej formalnie, biskupowi Gawlinie.
1: To znaczy, większość podlegała tu, że w czasie wojny było troszkę inaczej. Bardziej to było wszystko załatwiane, brzydko mówiąc, z biskupami miejscowymi. Myśmy to powiedzieli, jak to jest pani napisane w tradycji Kościoła, biskup miejsca, ale biskupi bardzo często dostawali zgodę na to od prymasa Polski, bo było wiadomo, że to nie był normalny czas i nie było czas na załatwianie tych spraw formalnie.
0: Czyli po prostu, jeżeli ksiądz jakiś był na danym terenie...
1: I cieszył się autorytetem, sympatią, zaufaniem, to jest najważniejsze w czasach wojny, zaufanie, to on zostawał. Zresztą lata wojny, tygodnie, miesiące pierwsze weryfikowały, kto jest kim.
0: To w każdej grupie społecznej.
1: Tak, to jest nieważne, czy mówimy o wojskowych, o policjantach, o księżach, o nauczycielach, o ludziach, to jest...
0: W czasie okupacji mieliśmy sporo takich kapelanów, którzy przyłączali się do oddziałów, czy to partyzanckich, czy miejskich. Chyba tutaj najpiękniejszą kartę zapisali kapelani związani z Powstaniem Warszawskim, prawda?
1: No tak, ja powiem państwu szczerze, że mnie najbardziej zaintrygowała dosyć ciekawa postać księdza profesora Jana Salamuchy. Człowiek o korzeniach, też ciekawa rzecz, tradycja Rzeczypospolitej, wielu narodów, o korzeniach tatarskich podobno, a jeden z najwybitniejszych polskich tomistów. On był jednym i z głównych kapelanów Armii Krajowej, ale jednocześnie, mało kto sobie zdaje sprawę, był wtyką, brzydko tak mówiąc, czyli można powiedzieć częścią wywiadu Związku Jaszczurczego, dzięki czemu narodowcy wiedzieli, co się dzieje w Armii Krajowej. Ale myślę, że historia relacji Armii Krajowej a narodowców to jest temat na oddzielną audycję. W czym jest rzecz? Człowiek miał szansę, bo chcieli go, żeby on wycofał się wraz z powstańcami z Ochoty. Nie, został z tymi ludźmi do końca. Został 11 sierpnia zamordowany przez Ukraińców.
0: Na Zieleniaku.
1: Jako jeden z pierwszych. Mimo, że wyszedł w sutannie z białą chorągwią, poddającą się, nie został zamordowany.
0: Potem... To była ta brygada Kamińskiego, ta, która dokonywała tam tak, tych mordów.
1: Tak. Zresztą potem powstańcy odpowiednio brygadzie Kamińskiego, jak i Dirlewangerowi odpowiednio zawsze odpłacali. To były jedyne grupy, gdzie po prostu...
0: Jeńców nie brano.
1: Tak jest, jeńców nie bierzemy. I dalej, ksiądz Stanek, kolejna piękna legenda.
0: O Czerniaków.
1: Czerniaków. I też to jest, mamy w parku imienia marszałka Śmigłego Rydza, jego aleje. To jest aleja, która prowadzi ku pomnikowi Sapera. Człowiek, który dostał się do niewoli i proszę państwa, zostaje powieszony na stule. No,
0: Tam jest, w pobliżu tego kościoła, na Solcu.
1: Tak, na jakiejś tam sterczącej szynie z domu. Mniej więcej rodzaj śmierci jest mi blisko mojej rodziny, bo przyszywana siostra mojej cioci, też zresztą przyszywany, jestem bardzo z nią zżyty, podobnie została uśmiercona przez Niemców na Żoliborzu, no ale...
0: Skoro już o Żoliborzu, to postać księdza Truszyńskiego, Alcazara.
1: Alcazara, proszę państwa, to jest jedno...
0: Kapelan
1: Marymontu i, w ogóle...
0: Marymontu i Żoliborza, postać niesamowita, o której zresztą pisze Melchior Wańkowicz.
1: Tak, a poza tym moja mama, że jako, że jest rodowitą mieszkanką Marymontu, to miała zaszczyt go poznać. Ja pamiętam, jak kiedyś pokazałem dokumenty, później jak ksiądz był potraktowany po wojnie, to mi nie chciała wierzyć. Więc kolejna zacna postać, jeśli chodzi o powstanie warszawskie. Zresztą wielu kapelanów różnych wyznań także brało udział w powstaniu. To jest, czasami się jest nam aż trudno jest powiedzieć. Myślę, że przed historykami kościoła, ale nie tymi nudnymi, tylko popularyzatorskimi, jest kawał dobrej roboty. I chcę jedno jeszcze powiedzieć, proszę państwa. Wspólnota luterańska przy Placu Małachowskiego jest otwarta. Ona oczekuje takiej współpracy ze strony katolików, proszę państwa, z naszej strony. Oni są bardzo otwarci na taką propozycję.
0: Kościół Świętej Trójcy.
1: Tak, Świętej Trójcy. Tak. Ten okrągły, proszę, żeby nie było wątpliwości.
0: To dla mieszkańców Warszawy, bo oczywiście słuchają nas nie tylko mieszkańcy Warszawy. Natomiast wracając do sytuacji, która no, nie bez przyczyny tutaj przywołaliśmy pamięć powstania warszawskiego, bo to powstanie jest takim punktem zwrotnym w ogóle w historii XX wieku, w polskiej historii XX wieku. Po powstaniu coś się załamuje. Następuje pewne rozprzężenie nie tylko struktur militarnych na terenie kraju, ale też swoiste załamanie morale, jakby to nazwać, narodu.
1: Tak, ale coś wcześniej, przepraszam, następuje już wcześniej. Wojna w ogóle degeneruje ludzi i dlatego księża, bo my patrzymy bardzo często na okupację z punktu widzenia Warszawy, powstanie, a nie patrzymy, co się działo na prowincji. Na prowincji też następuje, tak, Niemcy właściwie to się tylko interesowali, żeby jak najwyższy kontyngent ściągnąć z polskiej wsi. Pojawiają się bandy.
0: To takie prawdziwe bandy, prawdziwe po prostu bandy, rabujące.
1: Proszę państwa, one później będą tworzyć PPR, żeby nie było wątpliwości. I nazywają ich koguciarzami. Dlaczego? Bo kradną kury. Chodzą z obrzynkami, dokonują poza kradzieżą potwornych...
0: Wszystkiego, robi każda banda.
1: Każda banda. I też po prostu są ludzie, którzy w fenomencie mają... pada czasami, jak człowiek widzi, jego rodzina przeżywa coś takiego, pada bardzo często pytanie, gdzie jest Bóg? Więc jest człowiek też potrzebny, który będzie wspierał tych ludzi. Jeśli... Co się dzieje? W 1942 roku, kiedy zaczynają działać oddziały te bandyckie, wtedy uaktywnia się partyzantka akowska, jak i NSZ-owska.
0: W dużej mierze jako forma samoobrony.
1: Samoobrona tych lokalnych wsi. Dlaczego? Bo to są mieszkańcy tych wsi, które zostały okradzione, mieszkańcy zostali pomordowani, pogwałceni, okradzeni z dorobku kilku lat, a nawet kilku pokoleń.
0: Czyli wojna, jak mawiał Bohun, nie matka ze śmiercią, jeno ludzi swata. I rzeczywiście ta wojna, która przetoczyła się przez ziemię polskie dwa razy, w jedną i w drugą stronę, była czymś strasznym, dla ludzi. Dla struktur państwowych mówi się wprost, że Polska znalazła się w gronie państw przegranych po II wojnie światowej. Druga RP, druga Rzeczpospolita, na pewno wojnę przegrała. To nie ulega wątpliwości. Znakiem, takim widomym znakiem tej przegranej był rozkaz, o którym pan już wspominał, czyli rozkaz z 19 stycznia 1945 roku o rozwiązaniu Armii Krajowej. No jest to swoiste przyznanie się do pewnej klęski, do niemocy. Wspominaliśmy wcześniej o powstaniu warszawskim, o roli kapelanów. No tu sytuacja była zupełnie oczywista. Duchowni, jak pan wspominał, nie tylko katolicy, idą wraz ze swym ludem, łączą się do oddziałów zbrojnych, by nieść im pomoc jako kapelani.
1: No, wspierać mieszkańców cywilnych też.
0: Wspierają
1: też
0: mieszkańców cywilnych. No, jest to zupełnie zrozumiała postawa. Słuchają w pewien sposób odzewu legalnych władz z Londynu, ale to wszystko się załamuje. Po 45 rok jest to moment załamania. Struktury oficjalne, legalne struktury Wojska Polskiego, legalne w tym sensie, że podlegające legalnemu rządowi w Londynie, zostają rozwiązane, tak jak on powiedział. Ci ludzie nie bardzo wiedzą, co z sobą zrobić. Czeka na nich Urząd Bezpieczeństwa.
1: Albo ich mocodawcy.
0: Jak w ogóle Kościół, i tu mówię o Kościele jako strukturze, patrzy na tą nową rzeczywistość? Czeka na Andersa na białym koniu? Co robić w tej sytuacji?
1: Nie, tu się odzywa tak zwane, co ładnie ujęły kiedyś Narodowe Siły Zbrojne. Ekonomia krwi. przeczekać.
0: Co to znaczy ta ekonomia krwi? Jakby to rozwinąć?
1: Jak najmniej ofiar po prostu. Ci, którzy mogą wrócić, żeby mogli wracać do domu. Ci, którzy nie mają dokąd wracać do swoich korzeni, znaczy nie korzeni, przepraszam Państwa, niech wyjeżdżają na tak zwane ziemie odzyskane. Tam ich nikt nie...
0: Wtopić się.
1: Tam ich nikt nie zna. Na przykład z Mazowsza masę ludzi uciekało gdzie? Wrocławskie, szczecińskie, lubuskie. Wtopić się w tą masę. Zresztą, bo to jest, bardzo często zdarzało się, że ludzie, niektórzy przechodzili, trudno nazwać, czy chcieli być tylko po stronie zwycięzców, czy z jakichś innych powodów, ale bardzo często dowódcy i to niestety armii krajowej, ja nie mówię tych górnych, ale tego nawet tego średniego szczebla, przechodzili w struktury UB i okazywali się bardziej gorliwymi wykonawcami woli swoich mocodawców moskiewskich niż niektórzy z ich podwładnych. Tak było, proszę Państwa, u nas na północnym Mazowszu, kiedy no, oddziały zarówno NZW, czyli oddziały narodowe, jak i oddziały poakowskie, jak pan to ładnie ujął, były bardzo tępione przez KBW. Dlaczego? Oni tu mieli wszystko czarno na białym. Wiedzieli, gdzie jest magazyn broni, wiedzieli, który ksiądz wspiera, który ksiądz spowiada. Oraz jeszcze jedno. Bardzo często na wielu plebaniach były zakamuflowane szpitale. Bo my bardzo często widzimy partyzantka. Tu chłopaki podbiegną, tu rzucą granat, to pójdzie seria, wybuchnie, uciekają. A jak zostanie ranny, co się dzieje? A poza tym, proszę wyjrzeć teraz przez okno, co się dzieje. Czy teraz siedzieć w lesie to jest romantycznie? Wojna, tak bitwa, ktoś kiedyś mi powiedział, taki jeden z kombatantów powiedział mi kiedyś, że tak naprawdę partyzantka to te wszystkie akcje to jest 5%. Reszta czasu to są wszy, to jest walka z nudą, dlatego
0: głodem.
1: Z głodem, z brudem, dlatego oni dziękowali, że ich między innymi trochę przemusztrowano, że trochę im dobrodziej coś powiedział, wyspowiadał ich. Oni też czekali, bo taki ksiądz, który przyszedł do takiego oddziału, on był ich łącznikiem ze światem, co się dzieje, co słychać u rodzin. I bardzo często też no, przyjeżdżał czy furmanką, czy coś, oczywiście z zaufanym człowiekiem, przywoził jedzenie.
0: Gdy wspominaliśmy o tych ludziach, którzy z różnych powodów nie mogli zostać w miejscu stałego zamieszkania, obawiali się represji, warto wspomnieć o formacjach podziemnych, czy formacjach zbrojnych polskich, które no, w całości nie mogły zostać i musiały zmierzać na zachód.
1: Tu pewnie chodzi o najbardziej wyklętych z wyklętych, czyli Brygadę Świętokrzyską. No, jeśli tu zrobię trochę, mówię, tu trochę reklamy zrobię, także polecam Państwu przeczytania wspaniałą książkę pani Elżbiety Herezińskiej pod tytułem Legion. W tej chwili jest to, jak rozmawiałem ostatnio z szefem tego wydawnictwa, panem Tadeuszem Zyskiem, jest zdziwiony, bo ponad 20 tysięcy egzemplarzy książek zeszło, także jak na warunki polskie to jest sukces. Ale chodzi o co? Jest ciekawą postacią jest ksiądz Błaś, pseudonim Mróz. On na początku był w strukturach Armii Krajowej, ale kiedy mu Ukraińcy, to był obszar Lwowa, kiedy mu Ukraińcy spalili kościół wraz z wiernymi, on się jakoś uratował, poszedł do lasu, potem się przedostał na Lubelszczyznę i z tą brygadą przeszedł cały szlak. I kiedy na przykład brygada zaczęła się przedzierać na zachód, to pod ogniem z jednej strony, to jest też taki przykład historii Polski, brygada idąca na zachód. Z tyłu wali w nich już artyleria sowiecka, z przodu niemiecka, pośrodku Polacy. Proszę Państwa, to jak nasze położenie. A wielu żołnierzy wspominało, że na wzgórzu stał ksiądz z krzyżem w ręku i błogosławił ich. Mówił, że mu wspominali o tym, że to ich bardzo podnosiło na duchu. To jest pierwsza rzecz. Tak jak kolejne takie rzeczy, choćby nawet jak zatrzymywali się gdzieś, od razu organizacja mszy, spowiedź, czy w ogóle kazania, czy msza. To jest także jakiś dla tych żołnierzy to był fragment wolnej Polski. To jest też bardzo ważna rzecz. Co się działo, co się stało później z tym księdzem? Ten ksiądz został później misjonarzem w Japonii, gdzie zmarł na nowotwór. Czyli kolejna ciekawa postać.
0: Kapelan Brygady Świętokrzyskiej.
1: Dosyć ciekawą postacią też jest człowiek, który w Brygadzie Świętokrzyskiej był tam oficerem, a został księdzem. Jest to słynna akcja pod Rząbcem 8 września 1944, kiedy niewielka podwoda Brygady Świętokrzyskiej zostaje zaatakowana przez Sowietów. Później stoją już praktycznie przed wykopanymi dołami. Ma się na nich wykonać wyrok. Ten człowiek, proszę Państwa, był torturowany. Przywiązano go do drzewa i po prostu przypalano żelazem. I on powiedział, że jeśli przeżyje to, poświęci się Matce Bożej. I chwilę później przyszła odsiecz brygady. Brygada komunistyczna została rozbita. On, kiedy brygada dotarła do Czech, potem do Niemiec, poszedł do seminarium, wrócił już potem po skończeniu seminarium do swoich kolegów już w sutannie, wyjechał do południowej Afryki, no i tam zakończył swój żywot. Także to był ksiądz Franciszek Bajcer, pseudonim Sanowski, proszę Państwa, autor wielu piosenek partyzanckich.
0: Jeszcze jako nie ksiądz, jako zwykły żołnierz, oficer.
1: Tak, tak, tak, ale trzeba o tym pamiętać.
0: Kiedy pada nazwa Brygada Świętokrzyska, to dość często pada też zarzut. No tak, ale oni współpracowali z Niemcami, czy wręcz poszli, przyłączyli się do Niemców, czego nie było w ogóle w żadnym oddziale. Jedyna współpraca z Niemcami to właśnie Brygada Świętokrzyska. To były polskie kislingi.
1: Nie, to jest przede wszystkim, to ja zawsze odpowiadam, jest przede wszystkim proszę pokazać to w dokumentach niemieckich, a po drugie proszę zobaczyć, jak przeszły oddział majora Adolfa Pilcha Góra-Duliny z Puszczy Rudnickiej pod Warszawę.
0: No ale tak, pada kolejne pytanie. No, ale bez współpracy z Niemcami by nie przeszli.
1: Jedni, drudzy by nie przeszli. Proszę Państwa, po prostu jest to krótka rzecz. Niemcom, przepraszam, to co powiem jest dosadne, paliło się pod tyłkiem. To jest raz. Poszukiwali dwóch ludzi, przede wszystkim co im było potrzebne. Jakikolwiek oddział. Tu jest oddział ludzi doświadczonych w walce partyzanckiej. Ci mówią? Brygada rozpoczyna fenomenalną grę na czas. To jest polityka, to jest dyplomacja. Powiedzieli, dobrze, ale my musimy mieć zgodę od rządu londyńskiego. Więc tu jest kolejny, zbijamy argument, że NSZ nie uznawało rządu na wychodźstwie. Powiedzieli, opowiadają, mamy zgodę, przystępujemy, działamy dalej. Więc potem Niemcy już proponują, no dobrze, walka otwarta, to jest pierwsze, no ale my nie potrafimy walczyć otwarcie, my jesteśmy partyzantką. Potem Niemcy będą cały czas, zresztą chcę powiedzieć Państwu, że ludzie idący na zachód to nie jest tylko Brygada Świętokrzyska. To są wszystkie jednostki, które walczyły przeciwko Sowietom. To są oddziały łotewskie, estońskie, litewskie. Choćby nawet te, które chciały uzyskać wolność dla swoich krajów, które utraciły w 40 roku. To są wszelkie oddziały rosyjskie, które walczyły przeciwko Sowietom. Nie dlatego, że kochały Hitlera. Nie, tylko dlatego, że nienawidziły komunizmu. A Hitler był w tym momencie ich jedynym, że tak powiem, no, sojusznikiem pod ręką. No sojusznikiem to jest za mocne słowo. Jedynym człowiekiem, który dawał im broń.
0: Oddziały...
1: 800 osób. Co mogło przeciwko kilkumilionowej armii zrobić? Nic. Tylko jest to najbardziej nagłośniona akcja.
0: Oddziały wyszły na zachód, natomiast tu w Polsce pozostało właśnie owo podziemie. Poakowskie, jak się często nieprecyzyjnie określa.
1: Może niepodległościowe to ładnie.
0: Podziemie niepodległościowe jest na pewno pełniejszym i bardziej precyzyjnym określeniem. Oni zostali tutaj nie bardzo wiedząc, co robić, ponieważ nie było jasnej koncepcji nawet politycznej. Nie płynęły już z Londynu jasne wytyczne, co czynić. Nie było jednej struktury wspólnej, tak jak Armia Krajowa, tak z Komendą Główną. Powstawały i niknęły. Czy były rozbijane kolejne, nie zawsze powiązane ze sobą organizacje. I jak w tym wszystkim odnajdywali się ludzie Kościoła?
1: I przede wszystkim jest tak, pozostaje duża jeszcze w miarę organizacja narodowa, czyli NSZ i NZW. NZW to jest po prostu połączenie dwóch organizacji narodowych, które weszły wcześniej w skład Armii Krajowej, czyli Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowej Organizacji Wojskowej. I jeszcze jedno, w ludziach jeszcze przez najbliższy rok, dwa lata tkwi ta nadzieja na trzecią wojnę światową. To ludzi trzyma w lesie. A jaka jest rola Kościoła?
0: Potrafią się odnaleźć, tak, w tym wszystkim?
1: To się po prostu jest jakby, to jest jakby automatyczne przedłużenie. Tylko, że to, co zaczyna się dziać na ziemiach polskich, jest bardziej bezwzględne niż to, co było za Hitlera. Bo z jednej strony jest bardziej wyrafinowana gra, jakieś narzucanie. Przede wszystkim Hitler nie posługiwał się polskimi symbolami, prawda? On dał tę swoją gapę, ten swój Hakenkreuz i nie było wątpliwości, kto to jest. Natomiast komuniści przychodzą, polskie mundury, polskie flagi, no, trochę zdekompletowany orzeł i tak, nasi, nie nasi, no i ta propaganda nachalna. Jak mawiał inny wybitny działacz socjalistyczny, Józef Goebbels, kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. Ludzie w to wierzą. I tu jest trudna taka trochę praca, bo ludzie są zmęczeni wojną. I do ludzi też tak trochę to nie dociera, bo ludzie dali się oszukać i potem nie chcą się przyznać przed sobą, dałem się oszukać. To, co widzimy dzisiaj, prawda, że ja mówię, człowieku, co ty mówisz na ten temat historyczny? Albo gazeta, albo ja kiedyś przeczytałem, ale wyszły nowe opracowania. I jakie jest zadanie Kościoła? Część księży, zwłaszcza z naszych dawnych kresów, razem ze swoimi owieczkami jedzie
0: Na ziemię zachodnie.
1: Na ziemię wyzyskane, jak to pan Popiołek z fenomenalnego domu opowiadał. Niektórzy zostają, niektórzy księża wracają z zagranicy, bo niektórzy uciekli przed armią niemiecką. Ludzie próbują jakoś to odtwarzać, to życie, w miarę je normalizować, ale wiadomo, że po lesie chodzą oddziały. Zwłaszcza u nas na Mazowszu, przecież ostatni oddział w 1953 roku większy zostaje zlikwidowany.
0: I wrócimy sobie do tej rozmowy za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: I jesteśmy ponownie w naszych obrazach z historii Kościoła, przy historii i Polski, i Kościoła zarazem, no bardzo bolesnej, bardzo dramatycznej, czyli najbliższe lata po II wojnie światowej. 45, 53...
1: Nawet lata 60, bo trzeba jeszcze jedno pamiętać. Bardzo często po rozbiciu tych oddziałów zbrojnych zostają ich młodsi bracia, którzy broni nie mają. Ale co robią? Czy robią ulotki, czy piszą hasła na ścianach? I tu są także księża, którzy... Księża czym są? Proszę Państwa, to jest dalsze przekazanie. Są bardzo często, byśmy dzisiaj nazwali to tajne komplety. Nauka historii w kościołach. Ja teraz mogę to powiedzieć. Od paru księży w latach 80. to ja się i od pewnego nauczyciela historii w tajemnicy dowiedziałem się o Katyniu i o innych rzeczach. Czyli to jest co się nazywa na lekcjach języka polskiego czy historii praca organiczna. Zachowanie tożsamości. I to samo księża robili wcześniej. Żeby człowiek niezbyt lęciał, żeby nie załatwiał wszystkich problemów bronią.
0: Najsilniejszy, skoro o broni mowa, największy okres tej aktywności podziemia zbrojnego, podziemia niepodległościowego przypada chyba na lata 45-47.
1: Tak.
0: I wtedy są jeszcze w lasach prawdziwe oddziały, duże, jedne większe, drugie mniejsze, które no, muszą korzystać ze wsparcia i ludności, i sieci plebanii.
1: Tak, korzystają i dlatego to jest raz, że ksiądz trzyma takich żołnierzy w dyscyplinie. Poza tym, proszę Państwa, niektórzy mówią, że to byli bandyci i złodziei. Gdyby oni kradli, to przecież ludność miejscowa by ich z miejsca wydała najbliższemu posterunkowi UB czy MO i tak dalej. Więc to jest ta załatwiona sprawa. Poza tym, to co powiedziałem, spowiadanie i utrzymywanie tych ludzi w jakiejś kondycji psychicznej. To jest bardzo ważna rzecz. I rozmawianie na ten temat. Mało się jeszcze mówi o pewnych rzeczach, ale kapelani musieli tym ludziom tłumaczyć, że to co robią, robią dobrze. Ale oni też nie mieli łatwego zadania kapelani. Jak na przykład wytłumaczyć żołnierzowi wykonanie wyroku. Bo niektórzy tłumaczyli, tylko Bóg dał człowiekowi życie, tylko Bóg może je zabrać. Ale niektórzy tłumaczyli, że zadania w czasie wojny, zabijanie w czasie wojny się różni czymś innym od czasów pokoju. Więc to jest także ciężka praca, byśmy powiedzieli, społeczna. I jeszcze jedno. Kościół w ogóle jako cały, proszę Państwa, wielki nasz prymas, Stefan Wyszyński, to był dla ludzi interrex, prawda? Czyli ten, który... kiedy nie ma króla, w okresie Polski elekcyjnej, kiedy nie było króla, między śmiercią starego króla, a wyborem nowego, on pełnił funkcję głowy państwa.
0: Podobnie jak w czasie okupacji ksiądz kardynał Sapieha.
1: Sapieha, tak, słynna legenda, kiedy zaprosił do siebie generalnego gubernatora Franka i przywitał go kawą zbożową i chlebem czarnym z marmoladą buraczaną, tak jak są Polacy normalnie karmieni. Ten stary nazista zbaraniał po prostu, jak to zobaczył. A książę Sapieha się nie bał.
0: Ale tu mówimy już o kościele, kiedy wspomniał pan postać księdza kardynała Wyszyńskiego. Kościele jako tej oficjalnej strukturze, wokół której się przez wiele lat PRL-u właściwie gromadziło jakiekolwiek niezależne życie wspólnoty narodowej i była to, jak twierdzą niektórzy, jedyna legalnie działająca opozycja w PRL-u. Myślę, że w trudnym położeniu znalazł się Kościół, gdy miał być tą jedyną legalną opozycją, bo chyba taką rolę wyczuł od razu. Wiem, że ksiądz kardynał Sapieha od razu kazał tworzyć tygodnik powszechny właśnie jako taka struktura, która miała się całkiem legalnie, intelektualnie przeciwstawiać komunie, a z drugiej wciąż w lasach są jeszcze żołnierze wyklęci, wtedy tak nie nazywani, wtedy nazywani jak karły.
1: Zaplute karły reakcji. Zresztą jako ciekawostka są to w ogóle słowa marszałka Piłsudskiego.
0: No ale... zostały łyknięte przez propagandę komunistyczną.
1: Komuniści fenomenalnie wszystko kradli, no i na swoje kopyta to przerabiali.
0: I są te zaplute karły, czyli tak naprawdę właśnie żołnierze niepodległościowi w lasach. i są księża, którzy niosą im pociechę. Czy mamy jakieś konkretne postacie takich właśnie księży związanych z żołnierzami wyklętymi?
1: Tak, ksiądz Fertak jest choćby nawet rzecz, u którego się ukrywali nawet żołnierze. Potem został aresztowany, kazano mu specjalnie zapuścić brodę i podczas śledztwa mu wyrywano tę brodę. Ksiądz Rudolf Marszałek, w czasie wojny, też ciekawa postać. Człowiek, który obawiał się, że zostanie aresztowany przez Niemców, próbował przedostać się na Węgry. Tam został aresztowany, dostarczony na gestapo i dano mu propozycję, jako że pochodził spod Beskidzia, z Cieszyńskiego, to albo podpisujesz Volksliste, no bo to Ren był sporo nasycony ludnością niemiecką, no albo obóz koncentracyjny czeka na ciebie. Wrócił, podpisał Volksliste i dopiero zaczął głosić kazania patriotyczne, ale jednocześnie pomagał ludności katolickiej, polskiej i niemieckiej. Także Niemcy się nie skarżyli na niego. Później, po rozwiązaniu Armii Krajowej, wszedł w kontakt ze strukturami narodowymi, z oddziałami słynnego Henryka Flamme Bartka. Zresztą został, nawet przedostał się słynną drogą Konrada, czyli droga specjalnie zrobiona przez Narodowe Siły Zbrojne, gdzie wielu kurierów rządu, legalnego rządu polskiego kursowało między Regensburgiem a Warszawą. Wrócił do Polski i w 1948 roku został zamordowany na Mokotowie. Napisał jego piękną biografię pan Bogdan Ścibut, także polecam państwu, jeśli traficie gdzieś to opracowanie, to warto to wspomnieć. Ksiądz Fertak, ksiądz Ścibut. Proszę państwa, przede wszystkim są zdjęcia potwornie szkalujące tych ludzi, że kładzie się bardzo często takiego księdza, znaczy siadało się, żeby on siadał w fotelu, stuła, bo to prawda podkreślenie godności duchownej, w ręce pistolet i paczki dolarów.
0: Czyli były to zdjęcia w jakiś sposób reżyserowane.
1: Reżyserowane, tak. To jest, miało tych ludzi...
0: Robione już po aresztowaniu.
1: Tak. Już po aresztowaniu. Zresztą ci ludzie przechodzili potworne śledztwo, tak jak pan wspominał, czy ksiądz Truszyński, czy biskup Kaczmarek.
0: No to jest chyba najgłośniejsza postać i taki najbardziej charakterystyczny punkt tej świeżo powojennej walki z komunistów z Kościołem. I myślę, że właśnie tu była wielka trudność znalezienia się ludzi Kościoła, no bo każdy ksiądz związany w jakikolwiek sposób z oddziałami leśnymi, to był i złapany, czy zastrzelony, no to był podany na tacy argument władzy ludowej, no proszę, proszę. Kościół popiera reakcyjną hydrę. Walczy, strzela do nas.
1: Zresztą, bo to było celowo robione. To była po prostu walka o rząd dusz. Krótko mówiąc, albo my, albo oni. I w tym momencie Kościół trzeba było zohydzić ludziom. Proszę państwa, to co się dzisiaj robi, tylko dzisiaj się robi to jeszcze w bardziej białych, tylko to się robi dzisiaj w białych rękawiczkach. Wtedy to była chamska, ordynarna propaganda. Zresztą ludzie nie byli tak zaczadzeni tym. Dzisiaj, prawda, dzisiaj to się, wtedy to się mówiło, że współpracował z Niemcami, a bardzo często, nie wiem czy państwo wiedzą, ale o tym to mi kiedyś powiedział profesor Wysocki, rozpuszczało się specjalnie i to robi, rozpuszczało podziemie plotki, że ten ksiądz to współpracuje z Niemcami. Dlaczego? Bo był na przykład skrzynką kontaktową dla meldunków, albo u niego nocowali cicho ciemni. I tam już było wiadomo, że lud...
0: Taka podwójna prowokacja.
1: Tak, podwójna prowokacja. Tam już się miejscowi się nie będą kręcić, plotkarze też nie będą wiedzieć, co się dzieje, a tymczasem w nocy chłopaki spokojnie mogą tam przespać. Po prostu to było dodatkowe schronienie. I no nie kurwajmy, no Kościół zawsze się cieszył jakimś autorytetem w Polsce, między innymi tą niezłomnością. To jest też bardzo ważne. Ludzie się nie dadzą oszukać i bardzo szanują ludzi, którzy mają prosty kręgosłup moralny, którzy nie są jak chorągiewka, raz tak, raz nie. Kościół mówił konkretnie, jasno, tak jak to mówi Ewangelia. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, reszta należy do szatana. I w tym momencie dlatego ludzie tak szli. To nie było jakiś okres błędów i wypaczeń, coś tego, że prawda, że można się teraz to będzie, partia będzie ta sama, ale nie ta sama, czy odwrotnie. Nie, Kościół był niezmierny, a poza tym, mimo że on był, można powiedzieć, że Kościół rzymski, prawda, jest międzynarodowy, to jest tak dziwnie brzmi, ale jednocześnie on był zawsze symboliką polskości, że to, co pisał Dmowski, i katolicyzm jest esencją polskości.
0: I co ciekawe, kiedy to pisał, był jeszcze prawie na pewno ateistą.
1: Ateistą, tak, on dopiero pod koniec życia się nawrócił. Ale to jest też ważne, że zdawał sobie sprawę, jak ważną rolę religia odgrywa w życiu każdego człowieka.
0: On wtedy patrzył na katolicyzm jako pewien filar kulturowy, tożsamościowy narodu polskiego. Dopiero później zaczął traktować jako wiarę.
1: Instrumentalnie.
0: Tak. To jest wszystko dość ciekawe. Tak jak mówimy tutaj o żołnierzach wyklętych, o podziemiu niepodległościowym, datą graniczną jest rok 1947, tak zwana amnestia kiedy właściwie kończą się te duże, wielkie oddziały, no wielkie, duże oddziały leśne.
1: 10-osobowe. Po prostu ludzie byli zmęczeni, już też już chcieli wracać do domu. Ile można siedzieć w lesie? Niektórzy siedzieli 8 rok, proszę państwa, no to jest niewyobrażalne. Ciągłe napięcie. Jak rozmawiałem kiedyś z prezesem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, panem doktorem Bogdanem Szuckim, powiedział, że on miał jedną nadzieję. On miał taką nadzieję, że jak wróci do domu, będzie się mógł umyć, wyspać, skończyć, wziąć się za naukę i nie trzymać pistoletu w nogach. Bo powiedział, że nie w poduszce, ale w nogach się lepiej trzyma. Ludzie tego chcieli. A kiedy ostatnie oddziały nikną, tak jak powiedziałem, rok 53, 54, a ostatni żołnierz 63. Proszę państwa, mniej więcej na miesiąc przed wydaniem drugiej płyty zespołu The Beatles. To jest także jakiś punkt odniesienia.
0: Ginie ostatni żołnierz wyklęty.
1: Wyklęty, zresztą to też jest taki potworek semantyczny, wyklęty. Kto kogo wyklina? Wyklął.
0: No jak była łaskawa rzecz pani posłanka Seneszyn, słusznie wyklętych jakiś czas temu w rozmowie z Rafałem Ziemkiewiczem. Natomiast na szczęście ta cała pamięć o podziemiu niepodległościowym, myślę, że w dużej mierze dzięki właśnie temu hasłu, bo ono zmusza do myślenia. Wyklęci, ale przez kogo? Dlaczego? Ta pamięć zostaje w tej chwili przywrócona, czy też przywracana, bo to jest pewien proces. No i dobrze będzie powiedzieć o tym, co nas czeka w najbliższych dniach. Pan jest nie tylko historykiem, badaczem, nie tylko nauczycielem historii, ale także uczestnikiem rekonstrukcji historycznej. W tej części audycji, czyli w ostatniej, bo wszystko co dobre zmierza ku swemu końcowi, zawsze pytam moich gości o to, by podzielili się z naszymi słuchaczami pomysłami na czy to lektury, czy to strony internetowe, z których mogliby nasi słuchacze dowiedzieć się czegoś więcej o temacie, o którym mówimy. Już tutaj pewne tytuły książek padły. Co jeszcze by pan polecił?
1: Poleciłbym wspomnienia Czesława Czaplickiego, to był człowiek, który 18 lat się ukrywał. I tam właśnie padły między innymi piękne słowa właśnie o kapelanach, że księży traktowało się jak swoich. Każdy, który miał problem, szedł do księdza. To jest poszukiwany listem gończym. O, teraz mi się przypomniał.
0: Pod takim tytułem te wspomnienia się ukazały.
1: Na dwa fronty. Jerzego Jaksy Maderskiego, to jest o Brygadzie Świętokrzyskiej. Jeśli chodzi o literaturę fachową, ale pisaną także, to ja... czyta się jak dobrą powieść, no to przede wszystkim profesor Marek Jan Chodakiewicz. Narodowe Siły Zbrojne, ząb przeciw dwu wrogom. Jest, jakie strony? Pamiętamy. Podziemie narodowe, nie pamiętam jak to jest Żołnierze Wyklęci, to jest chyba żołnierzewyklęci.blogs.pl, także proszę państwa, przepraszam, ale proszę to sprawdzić, nie pamiętam w tej chwili tytułu, to jest chyba najlepiej to rozbudowane, pamiętamy, strony, proszę patrzeć na strony internetowe różnych grup rekonstrukcyjnych zajmujące się grupami, choćby nawet moją, prawda, to jest na Facebooka zapraszamy, grupa rekonstrukcji historycznych NSZ.
0: Po prostu,
1: tam zapraszamy, ale innych grup, choćby nawet, bo wiemy, że będą koledzy, choćby nawet ze zgrupowania, z grupy historycznej, zgrupowania Radosław, koleżanki, przepraszam, że o paniach zapomniałem, grupa historyczna DISK, czyli Dywersja i Sabotaż Kobiet, czy grupa, choćby, mówię, wiem, że będą też grupa historyczna Niepodległość, no masę jest, proszę państwa. No internet czyni cuda, wystarczy wpisać. Też proszę uważać na inne strony, żeby państwo się nie dać zmanipulować propagandą, jak strona Żołnierze Przeklęci, ale oni z reguły nie chcą brać udziału w dyskusjach otwartych, także raczej tu ich chyba nie spotkamy.
0: Cóż,
1: i muzyka. Muzyka. Proszę, przepraszam, panie redaktorze, przy czytaniu tych polecam dobrą, dla osób może nie lubiących mocnego uderzenia, Lech Makowiecki, proszę państwa. 3 płyty fenomenalne. Panowie Czajkowski i Kołakowski.
0: Spory wachlarz pomysłów. Myślę, że kto szuka, ten znajdzie, do czego zresztą państwa serdecznie namawiam, by swoją wiedzę historyczną poszerzać cały czas. Moim i państwa gościem był historyk, także nauczyciel historii, uczestnik grupy rekonstrukcyjnej Michał Gruszczyński, któremu serdecznie za wizytę w studio dziękuję.
1: Bardzo państwu dziękuję i bardzo dziękuję za wytrwanie przy głośnikach.
0: Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.
3: Miłość jest jak oddychanie.

0: Rok Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas najwyższy zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam was i zapraszam. Internet podpowiada mi, że aby odzyskać równowagę psychiczną, taką emocjonalną, musimy skupić się na tu i teraz. Musimy uregulować układ nerwowy za pomocą na przykład głębokiego oddechu i odciąć się od nadmiaru bodźców zewnętrznych. Musimy wprowadzić żelazne zasady regeneracji, tak wyczytałem, uwzględniając potrzeby ciała i psychiki, bo to naczynia połączone i kiedy nie domaga jedno, choruje też drugie, o czym wielu ludzi zapomina. Jak wrócić do szeroko pojętej równowagi, kiedy jest nam źle? Co z czym łączyć, a czego nie? Z jakich narzędzi korzystać przy okazji tego procesu? Jak w codziennym biegu odnaleźć siebie? Na czym polega holistyczna terapia ciała i emocji? O tym między innymi dziś w roli ekspertki w studiu Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Witam Ciebie, Moniko, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Witam serdecznie Państwa i Ciebie, Michale.
1: Moniko, dlaczego tak ciężko będzie nam odzyskać szeroko pojętą równowagę bez integracji ciała i umysłu, bez ich połączenia? Dlaczego praca z ciałem, do tego zmierzam, tak bardzo wspiera nasze emocje i wpływa na ich tak zwany dobrostan?
2: Holos z greckiego oznacza całość. Mhm. I ja, pracując z człowiekiem, patrzę na człowieka jako całość. Jak jest jedna sfera zaburzona, to druga nie działa. W pełni, tak? Czyli ciało, umysł, dusza i emocje. To wszystko potrzebuje być w harmonii i uważam, że nie ma jednej drogi do człowieka, tak jak jedni są bardziej czuciowi, a drudzy są umysłem i należy znaleźć tą drogę.
1: To już wymaga takiej terapeutycznej przenikliwości, prawda? Żeby zobaczyć, gdzie te połączenia się rozerwały, w którym miejscu.
2: Wymaga takiego systemowego spojrzenia z lotu ptaka i to jest bardzo istotne. Takiej uważnej i świadomej obecności. To daje takie szerokie spojrzenie.
1: Jesteś praktykiem integrowania oddechem, tak wyczytałem, Moniko. Co to oznacza w praktyce i jaki ma wpływ na naszą równowagę, taką harmonię w sferze ciała i emocji? Praktyk integrowania oddechem, czyli?
2: Praktyk integrowania oddechem, czyli jest to osoba, która jakby towarzyszy ci, mogę to tak powiedzieć, że jest, sesja wygląda między innymi w ten sposób, że jakby ja towarzyszę osobie w procesie oddychania, a oddech jest jakby tym kierunkiem, który nas prowadzi poprzez ciało. Poprzez skaning ciała, poprzez całe ciało, tak, lokalizujemy tym oddechem nasze emocje, które są w danej partii ciała, dajmy na to ból, i obejmujemy go uwagą. Jak czujemy ból, to mówimy nie, nie, nie, tylko tak, zaglądam to z taką uważnością i też ze zgodą, tak? Mhm. Jeżeli ja mam zgodę na to, żeby tam zajrzeć, to zaglądam. Mamy jak gdyby dwa rodzaje oddechu. Oddech sięgający i oddech słuchający. Ten oddech, w którym ja pracuję, to jest oddech właśnie słuchający, taki pochodzący z brzucha mamy. Taki błogostan, tak? A oddech sięgający to są wszelkiego rodzaju medytacje, które jak gdyby pomagają nam podnieść poziom energii, tak? Mhm. A w oddechu tym integracyjnym, integrującym, zadziewa się coś takiego, że my dajemy uwagę emocjom tym trudnym, którym jak nie przepadamy, zamiast jak lęk, smutek, tak? I jak damy tę uwagę tym emocjom, to automatycznie później bardzo często pojawia się spokój.
1: Okej, ten oddech oddechowi nie jest równy pewnie, w sensie, że one są inne za każdym razem, tak? Inny oddech do czego innego służy, tak? Dobrze myślę? Dobrze.
2: Dokładnie. Jak pracujemy z oddechem, to no, automatycznie nam się powiększa pojemność, ale też nasze życie zewnętrzne staje się szersze, szerszą mamy perspektywę widzenia z innego miejsca, podejmujemy też decyzje, bo mamy więcej spokoju w sobie. Mhm. No właśnie Viktor Frankl w książce Człowiek w poszukiwaniu sensu mówi takie zdanie, że pomiędzy bodźcem a reakcją jest przestrzeń na oddech. Jest to mój ulubiony autor, z którym spotkałam się na początku mojej drogi psychoterapeutycznej i bardzo jego osobowość, jego literatura jak gdyby wpłynęła też na moje życie. Mhm.
1: Integracja ciała i umysłu, Moniko, to stan, w którym psychika i fizyczność współpracują harmonijnie. Co się zatem dzieje z nami, gdy tej harmonii brak? Gdy ciało mówi dość, co się dzieje wtedy, gdy brak harmonii? Chorujemy.
2: Chorujemy. Często są to doznania psychosomatyczne, są bóle głowy, migreny, zamrożenia. Tak, u kobiet najczęściej jest to zamrożenie w ciele. Tak? Nie czujemy jak gdyby głowa jest jak gdyby odcięta, tak? Nie ma tego przepływu energii w nas. No warto pochylić się nad tym, i szczególnie w tych czasach, kiedy nasz układ nerwowy po prostu jest w ciągłym trybie zapalnym przy tej ilości bodźców. Warto jakby korzystać z pomocy, której tak naprawdę teraz jest bardzo wiele, nie? Czy na poziomie ciała, czy umysłu, ale jak się zajmiemy tylko jedną sferą, bez drugiej to nie będzie do końca.
1: Czy kiedy, Moniko, jesteśmy zestresowani i zmęczeni, najlepiej pójść, pobiegać, odreagować i zaktywizować ciało, czy wręcz przeciwnie, wyciszyć się, zaszyć się pod kocem na kanapie, zrelaksować, czy to jednak zależy? Ulubiona odpowiedź psychoterapeutów i psychologów.
2: To jednak zależy, tak? Ja uważam, że trzeba się troszeczkę w tym wszystkim kierować własną intuicją, i wtedy nam pomaga kontakt z tym ciałem. Jeżeli czujesz, że masz dużo napięcia, to idź pobiegaj, ale zatrzymaj się tam na chwilę, w tym lesie, nie wiem, przy drzewie i złap ten jeden oddech. I to będzie jakiś początek, jakiś mały kroczek do tego, żeby później wejść, nie wiem, w proces medytacji. O to chodzi, żeby robić małe kroki i żeby to działało normalnie w życiu, bo możemy się nauczyć bardzo wielu technik, ale tego po prostu nie wprowadzać, nie wdrażać w życie. I to na poziomie głowy my wiemy, ale z poziomu praktyki to niekoniecznie płynie.
1: Głębsze połączenie ciała i umysłu przez uważność, kolejny punkt naszej rozmowy. Nie wyczerpiemy go, mam tego świadomość, ale chociaż go zasygnalizujmy. Co nam taka uważność daje, jak to wygląda w praktyce? Uważność, a odzyskiwanie harmonii i równowagi.
2: Co nam daje uważność? Uważność to jest... Dla mnie to jest taka świadoma obecność.
1: Takie samoskanowanie trochę?
2: Trochę tak. Ten wektor nie jest ustalony na zewnątrz, tylko na wewnątrz. Ja jestem nadajnikiem. To ja kieruję tą energią, tak? I czasem jest tak, że jesteśmy na przykład w pracy, pojawia się jakiś konflikt. No i teraz pytanie, czy to napięcie jest po mojej stronie, czy po drugiej stronie? I krok w tył, wziąć sobie oddech i sprawdzić, czy to jest moje? I to jest właśnie ta uważność, tak? Że my nie jesteśmy w tych reakcjach ciągłych, prawda? Tylko jakby robimy krok w tył. No to się już dzieje gdzieś na takim poziomie świadomym. Ktoś jak już ze sobą pracuje, ale to naprawdę można sobie robić małymi krokami w życiu.
1: Odcięcie się od nadmiaru bodźców zewnętrznych, trochę już o tym powiedziałaś parę minut temu, to też jest wskazane, jak czytam, dla osiągnięcia, dla przywrócenia równowagi, harmonii w życiu. Czy to, Moniko, jeszcze w ogóle jest w sumie wykonalne, tak się trochę zastanawiam, w dzisiejszych czasach takich nieznośnie rozpędzonych? I jak to dokładnie rozumieć? Odcięcie się od nadmiaru bodźców zewnętrznych, czy to jest też trochę taka separacja od wszystkich innych dookoła? No nie.
2: No nie do końca.
1: No właśnie.
2: Dla mnie odcięcie od bodźców to jest na przykład to, że ja nie oglądam telewizji.
1: Ja też nie.
2: Słucham radia, bo jesteśmy w mediach, aczkolwiek nie oglądam telewizji, bo przede wszystkim mamy ekran, to jest jedna rzecz. I tak na co dzień pracujemy przy komputerach, prawda? Więc jest ta dodatkowa stymulacja. Zazwyczaj się to dzieje wieczorem, jak ludzie zasiadają przy telewizji i te bodźce, obraz, informacje, wielość informacji jest podszyte zawsze jakimś lękiem. No i ludzie później to trawią. I zamiast zajmować się sobą, to zajmują się w rozmowach na przykład tym, co się wydarza w świecie. Ja jakby absolutnie nie namawiam do... Ta świadomość jest nam potrzebna, co się dzieje w świecie, ale jakby ludzie często przeżywają życia innych, telewizji.
1: To jest niesamowite, prawda, że żyjemy życiem innych zamiast swoim własnym, zamiast przede wszystkim swoim. I najbliższych, powiedzmy, tak?
2: Jak jesteśmy połączeni ze sobą, to automatycznie my inaczej reagujemy. Jest to jakaś pewna forma zawsze komunikacji, co tam było słychać w telewizji, prawda? Aczkolwiek tej samoświadomości, uważności ważne jest to, żeby ograniczyć to, co możliwe.
1: Pewnie to pytanie słyszałaś 1 200 000 000 razy jako psychoterapeutka, jako coach. Higiena naszych emocji, Moniko. Króciutko, takie BHP, chociaż w 2-3 punktach, co im bardzo służy, a co demoluje? Poproszę może o 2 przykłady. Higiena naszych emocji, BHP, takie dla nich, żebyśmy mogli je wprowadzić na przykład tu i teraz, tak? O czym wcześniej zapomnieliśmy i chcemy nagle wdrożyć pakiet ratunkowy.
2: Higiena naszych emocji. Emocje zapisują się w ciele.
1: Tak, to prawda.
2: I to jakby całe ciało jest naszym domem, my z tym chodzimy. Więc co możesz zrobić rano? Usiądź na 3-4 minuty, weź kilka oddechów i już jesteś bliżej siebie. Jak masz ten czas i przestrzeń, to możesz 15 minut potańczyć, tak?

0: medytacji po 8-tygodniowym kursie mindfulness, tak? No właśnie, zaczynaliśmy od takiego, że jedliśmy rodzynkę, czując jej smak, fakturę. To naprawdę się przejawia w bardzo dorobnych czynnościach i to nie jest nic spektakularnego. To jest normalne życie, tylko trzeba je zauważać i dawać temu uwagę. Mhm.
1: Czy taką równowagę, taką harmonię, Moniko, może odzyskać każdy, kto tego wymaga, kto tego potrzebuje? Czy jednak istnieją jakieś takie realne ograniczenia? W sieci często o to pytają, dlatego też ja pozwalam sobie ciebie o to zapytać, żebyś oceniła taką realną szansę. Co najbardziej utrudnia taki proces dochodzenia do harmonii? Do równowagi. Na przykład, jeżeli ktoś ma PTSD, powiedzmy, tak, czy on też jest gotowy na to, żeby wejść w taki proces uzdrawiania i odzyskiwania harmonii i równowagi, czy najpierw musi ten pierwotny problem opanować, tak?
0: No jeżeli,
1: wiesz, o co mi chodzi mniej więcej, tak?
0: Jeżeli ktoś jest świadomy tego, że ma PTSD, to jak najbardziej, tak? No są pewne kroki, tak? Jeżeli ktoś ma, no nie wiem, jest w głębokiej klinicznej depresji.
1: Na przykład.
0: To wiadomo, że farmakologia wtedy wchodzi, tak? Pierwsza. I opieka psychiatryczna, bo jakby często mu brakuje motywacji do życia. No, jak gdyby wiem to też stąd, że pracowałam w klinice psychiatrii na oddziale psychos bez klamek, gdzie naprawdę ludzie byli w bardzo potrudnych sytuacjach, tak? Brak chęci do życia, brak motywacji, no to ja nie powiedziałabym, proszę pan, idzie sobie od razu pobiegać, czy pani, tylko jakby siedzimy, rozmawiamy, dajemy tą obecność właśnie.
1: Tak.
0: Bycie z drugim człowiekiem. Czasem potowarzyszenie też tej drugiej osobie, wysłuchanie jej o wiele bardziej wnosi niż jak gdyby dawanie i pstrykanie z pomysłów. Zrób to, zrób tamto, a on tak naprawdę siedzi i nie wie, co ma sam ze sobą zrobić ten człowiek, nie? Mhm. Więc uważna obecność i świadoma.
1: Terapia holistyczna to wyjątkowe połączenie pracy z ciałem, umysłem i energią, stworzone z myślą o osobach, które odczuwają stres, napięcie, przeciążenie emocjonalne lub chcą lepiej zrozumieć potrzeby swojego organizmu, swoich emocji. I o tym dziś w drogowskazach na moje pytanie odpowiada Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Michał Pokrękowski do rozmowy z Moniką. Wracam już za chwilę.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają, to jest druga część. Michał Poklękowski, moje uszanowanie po raz kolejny. Holistyczna terapia ciała i emocji to, jak podają fachowe źródła, całościowe podejście do zdrowia, które zakłada, że psychika i ciało stanowią nierozerwalną jedność. Zamiast leczyć same objawy, terapia skupia się na docieraniu do źródła problemu. Napięcia i traumy zapisane w ciele uwalnia się poprzez techniki manualne, przez oddech, ruch, także taniec, o tym też dziś jeszcze powiemy. I o tym właśnie dziś w tej edycji Drogowskazów, o przywracaniu równowagi tam, gdzie jest ona w naszym życiu zaburzona. To tak oczywiście w telegraficznym skrócie. W studiu ze mną i z wami jest cały czas Monika Stęc-Sikorska. Monika jest coachem, psychoterapeutką, pedagogiem, praktykiem integrowania oddechem oraz instruktorką improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Witam Ciebie po raz drugi, Moniko.
2: Witam serdecznie.
1: Dotyk to jeden z najprostszych, a zarazem najgłębszych sposobów kontaktu z ciałem. Jednak dotyk dotykowi nierówny, tak sobie to wyobrażam, swój chłopski rozum. O jaki dotyk więc chodzi, jeśli chodzi o przywracanie równowagi i harmonii? Masaże?
2: Dokładnie.
1: Trafiłem, proszę.
2: Tak, ja zajmowałam się i też zajmuję masażami. I co ważne jest przy dotyku? Ustalanie na początku tych granic. Co jest dla mnie, tak? Co ja rozumiem jako klient, jaki dotyk bezpieczny jest dla mnie. I ja w trakcie, przed sesją masażu ustalam to z klientem, żeby on się poczuł bezpiecznie i żeby mógł się zrelaksować. Dotyk jest też jakby taką pierwszą naszą formą komunikacji, dotyk i ruch. No, na początku nie mówimy, jednak mamy ten kontakt dzięki naszej mamie, tak? Więc to też jest bardzo istotne, czego myśmy wcześniej doświadczali, w jakiej formie był ten dotyk. I w trakcie sesji masażu możemy przywoływać to właśnie w bezpieczny sposób.
1: A jakie są przeciwwskazania do stosowania właśnie takich masaży przywracających równowagę i harmonię? Ciąża na przykład? I czy takie masaże są na przykład bolesne? Też często to pytają w sieci.
2: Ciąża nie zawsze jest przeciwwskazania. Zależy w jakim okresie. To też wynika na początku z wywiadu, czy ona jest zagrożona, czy nie jest zagrożona. Przeważnie wtedy oferuje masaż relaksacyjny, wspierający, czy można też to jak gdyby ograniczyć do refleksoterapii. Tak, to jedno. Na pewno przeciwwskazaniem dla mnie by były choroby nowotworowe. I z tego, co wiem...
1: Choroby skóry pewnie
2: tak,
1: też.
2: Tak, choroby skóry, dokładnie. To wszystko wynika tak naprawdę na początku z wywiadu.
1: Tak.
2: Czego osoba dana potrzebuje? Czy to ma być relaksacyjny masaż, czy mocniejszy? Ja zajmuję się jakby właśnie całościowym masażem, tak? Dla mnie w trakcie sesji masażu obejmuje całe ciało. Jakby nie omijam głowy, w całości się to zadziewa, bo uważam, że to wtedy ma sens. Osoba jest w stanie poczuć holistycznie swoje ciało.
1: Jasne. A z czego może wynikać to, że niektórzy ludzie nie znoszą wręcz delikatnego dotyku, takiego, wiesz, miziania? Mocno ich to irytuje, uciekają przed tym. I jak też można to zmienić? Czy się w ogóle da taką wrażliwość zmienić, tak? Czy stoją za tym na przykład jakieś traumy, że ktoś ma taki alergiczny, wiesz, sposób reagowania na takie zbyt delikatne na przykład dotykanie, nie? Albo też zbyt mocne, nie? Bo to oczywiście może iść w drugą stronę.
2: No dalej wrócę do tego, że to jakby wynika z wywiadu, ale oczywiście, że to się da zrobić. Dana osoba, która przychodzi, to ustalamy, czy to się zadziewa na jednej sesji, czy na dwóch sesjach, ale możemy to nawet sobie samemu spróbować. Czy piórkiem. W różnej formie to można robić, tak? Ale niekoniecznie to musi być od razu dłoń. Można to zrobić piłką sensoryczną. Można to zrobić przez ubranie. Jest tak zwany masaż motyla, tak?
1: I czytałem na twojej stronie internetowej.
2: I najczęściej się go właśnie wykonuje dzieciom. Uczy się też rodziców po to, żeby te dzieci naprawdę mogły odpocząć, ale one niekoniecznie właśnie lubią od razu być dotykane jakby skóra do skóry, prawda?
1: Wiesz, może Moniko, do czego zmierzam, że tak to sobie wyobrażam, wielokrotnie też słyszałem, że dotyk taki bardzo delikatny, tutaj to piórko, do niego się odwołam teraz, może być dosłownie psychiczną torturą dla kogoś, prawda? No bo tak może być. No dla niego to jest nie do zniesienia, takie właśnie muśnięcie palcami na przykład, prawda?
2: Oczywiście, że może tak być. No, wszystko zależy, jakie mieliśmy wcześniej doświadczenia.
1: A widzisz, czyli jednak doświadczenie.
2: Doświadczenie, tak? I naprawdę wracać trzeba do tego wywiadu, bo może zaproponować wtedy inną formę.
1: Z
2: skontaktowania się z ciałem. Mhm. Właśnie poprzez ruch czy taniec, ale niekoniecznie od razu dotyk, nie? Mhm, jakby wybierać te takie formy pośrodku, stopniowo. Stopniowo.
1: A co dokładnie powoduje właśnie dotyk, taki, no nazwijmy to dobry dotyk, bo może być też zły. Co powoduje dobry dotyk w emocjach? Dlaczego my w ogóle jako gatunek, jako ludzie, jako homo sapiens, Moniko, jesteśmy generalnie, tak to ujmę, dotykalscy, mówię to w cudzysłowie, nie? Co powoduje brak na przykład dotyku? Taki bardzo długi.
2: No na pewno zamrożenie w ciele. Okay. I brak kontaktu ze swoim ciałem, tak? Tak naprawdę brak kontaktu ze swoim ciałem, bo ten przyjemny dotyk, relaksacyjny, też rozluźnia nam wszystko to, co jest zapisane na powięziach, tak? Czyli te wszystkie nasze historie, już, które gdzieś tam drzemią w nas i nie każdy ma od razu tą gotowość, żeby o nich opowiadać i dotyk jest jedną z tych form, która jak gdyby może w jakiś sposób rozmrozić to, rozmiękczyć tą historię. W trakcie masażu często się pojawiają łzy, to znaczy, że ciało się czuje bezpiecznie. Dla mnie bardzo ważne jest o to, co ja dbam w pracy z klientem, stworzenie takiej matrycy bezpieczeństwa, żeby zbudować to zaufanie z klientem. I wówczas ciało się samo zaczyna otwierać. Na początku jest krótka rozmowa, właśnie wywiad, po to, żeby gdyby ustalić te granice, żeby ten dotyk był właśnie bezpieczny.
1: Swoboda, a harmonia ciała i emocji, co tak naprawdę oznacza, Moniko? Wierzysz na przykład, że kiedy sobie na nią pozwolimy, na swobodę, to osiągnięcie takiej harmonii jest o wiele łatwiejsze? Swoboda w tym kontekście, o którym dzisiaj rozmawiamy. Czy jak to rozumieć?
2: Czy swoboda i harmonia to samo dla mnie? Harmonia to jest harmonia. Czyli właśnie to się łączy z moim imieniem.
1: Tak.
2: A har to energia. Swoboda nie użyłabym tutaj, nawet nie poszłabym w samowolkę, dlatego że w tym takim doświadczaniu bardzo ważne jest znać swoje granice. W pracy z ciałem bardzo ważne jest znać swoje granice, nawet uczestnicząc w warsztatach różnych, tak? Bo spotykamy się z różnymi ludźmi i jakby trzeba wiedzieć, na ile mogę pozwolić wejść, komuś podejść bliżej. Jakby wyznaczyć te granice. Harmonia dla mnie jest wtedy, kiedy ja naprawdę czuję spokój w środku. W środku czuję spokój przy podejmowaniu decyzji, kiedy czuję, że jestem w stanie zapanować w każdej sytuacji, bo to nie znaczy, że nie ma się nic dziać w moim życiu, że zawsze te stresogenne czynniki będą, ale ja znając te metody właśnie, które tutaj omawiamy, pracę z ciałem, poprzez oddech, ruch, dotyk. Nawet jak się coś trudnego wydarzy, ja potrafię powrócić, mówię, okej, dobra, wydarzyło się, to ja teraz, nie wiem, usiądę na chwilę i znam tą moją drogę, z moją własną drogę do harmonii.
1: Jesteś między innymi, Moniko, instruktorką improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. A do tańca przejdziemy w trzeciej części ostatnich drogowskazów, a ja uprzejmie jeszcze zapytam właśnie o tę symbolikę ciała. Co to oznacza, symbolika ciała?
2: To oznacza, że w pracy z ciałem często przyjmujemy jakieś pozycje, nawet w jodze, tak? Drzewo.
1: No to.
2: Tak. Nasze ciało nawet, czy my jesteśmy pochyleni, czy my nie jesteśmy pochyleni, tak? Czy mamy zapadniętą klatkę, czy nie zapadniętą klatkę. To jak gdyby wszystko nam coś symbolizuje. I dla mnie właśnie ta symbolika przejawia się poprzez obserwację, tak? Ja widzę człowieka, jaki jest w trakcie zajęć, tak? Jak on pracuje, czy on jest gotowy na otwartość, czy nie jest gotowy na otwartość. To jakby naprawdę, całościowo, to jakby, to nie jest tak, że ja tutaj widzę tylko symbol, patrzę na symbol. Patrzę na cały ruch, który się przejawia w tańcu.
1: Kiedy nasz duch jest wolny i może się wyrazić we własny, niepowtarzalny sposób, coś magicznego zaczyna się dziać. Co, Moniko?
2: Po prostu jesteśmy, to jest teraz bardzo popularne, sobą, ale jak gdyby zaczynamy się wyrażać w pełni. Jakby docieramy do tej swojej esencji, z czym tutaj przyszliśmy na ten świat. Nie wiem, dla ciebie jest to praca na przykład z głosem, tak? Jesteś w radiu, w mediach, tak? I jakby pracujesz z głosem, masz piękny, niski głos i to jakby dociera do twoich słuchaczy.
1: Podobno usypiający.
2: Nie wiem, czy usypiający, aczkolwiek na pewno buduje pewną atmosferę, że on, to nie jest tylko coś płytkiego, tylko głębszego, prawda? I o to chodzi właśnie, żeby każdy znalazł tą swoją, dotarł do tej swojej własnej esencji i naprawdę czujemy się wolni, to znaczy, że pojawiają się jakieś przeszkody gdzieś tam po drodze, ale my i tak podejmujemy te wyzwania i idziemy dalej.
1: Moniko, ostatnia kwestia na koniec drugiej części drogowskazów. Piszesz też na swojej stronie internetowej, że sama przeszłaś długą drogę uzdrawiania. Czy możesz cokolwiek zdradzić na ten temat słuchaczkom i słuchaczom drogowskazów? Czy to jest póki co zbyt osobiste?
2: No, mogę powiedzieć o mojej sytuacji jak gdyby powypadkowej, tak? W jaki sposób ja dochodziłam do takiej równowagi i na wieku 18 lat miałam wypadek samochodowy. Przez 3 miesiące nie chodziłam. I jakby po tych 3 miesiącach na nowo się uczyłam chodzić. No i oczywiście proces rehabilitacyjny, ale to, co mnie najbardziej jakby uruchamiało, to właśnie taniec. To jest coś tak u mnie naturalnego, że ja tańczyłam w domu sobie tak w sposób naturalny, czy nawet u babci na łące, jak miałam takie możliwości. W tej całej mojej drodze bardzo podążałam za swoim głosem. Cały proces rehabilitacyjny odbyłam i to było naprawdę wymagające, aczkolwiek po 3 miesiącach, to się zadziało w listopadzie, mnie pionizowali, w styczniu już byłam na studiach. Jakby moja psychika na tym aż tak bardzo nie, na poziomie świadomym nie ucierpiała. Jakby moja pasja do życia mnie jak gdyby tutaj prowadziła cały czas, że ja chciałam po prostu żyć, mówiąc w skrócie. Tak? I to jakby, ten wypadek był też taką, ja mówię, że trudności w życiu są dla mnie trampoliną. Mnie to nie załamuje. Ja jak gdyby w tym momencie po prostu szukam rozwiązań i wybieram to, co dla mnie najlepsze i idę tą drogą i zakładam, że to jest jakiś etap, że to nie jest przypieczętowanie. Było to dla mnie bardzo wymagające, tym bardziej, że miałam wtedy lat 18 i wszyscy moi koledzy szli na studia, a ja leżałam, upał i miałam jeszcze blizny na ciele, więc pod tym gipsem tam się dużo rzeczy zadziewało, ale jakby nie zamieniłabym tej pewnej historii, bo był to pewnego rodzaju cud, że ja przeżyłam, ale zostałam na tym świecie.
1: I mogłaś się w tej chwili podzielić tą historią ze słuchaczkami i słuchaczami drogowskazów. Dziękuję. Terapia holistyczna to podejście terapeutyczne, które opiera się na założeniu, że organizm człowieka i poszczególne też sfery jego życia stanowią jednorodną całość. Leczenie zaś polega na przywróceniu harmonii we wszystkich obszarach życia, nie tylko na leczeniu danego fragmentu ludzkiego organizmu. Dzięki takiemu kompleksowemu właśnie podejściu możemy odzyskać bardzo potrzebną, przyjemną i korzystną równowagę w naszym życiu, któż jej nie pragnie. Z moimi pytaniami mierzy się dziś Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Jeśli czujecie niedosyt, to mam dobrą wiadomość. Do rozmowy z Moniką wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni i stanie się to już niebawem. Michał Pokrękowski, zapraszamy.
0: SK Rock

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam się z wami raz jeszcze. Holistyczne podejście do ciała i do emocji to taka koncepcja, która traktuje człowieka jako nierozerwalną całość. Zakłada ona, że stan fizyczny oraz samopoczucie psychiczne wzajemnie na siebie wpływają i są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Przykładowo przewlekły stres może wywołać realne dolegliwości bólowe, a choroba fizyczna wpływać na nastrój, pogarszając go, i tworzy się takie trochę, że tak powiem, błędne koło cierpienia. Czy można temu zapobiec, albo chociaż zminimalizować tego przykre konsekwencje? O tym dziś w programie. W roli ekspertki cały czas jest ze mną i z wami Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Witam ciebie, Moniko, po raz trzeci i ostatni.
2: Witam.
1: Taniec, a odzyskiwanie harmonii i równowagi. Od 2022 roku, jak wyczytałem, jesteś zafascynowana, ojej, mam nadzieję, że dobrze to przeczytam, biodancą?
2: Biodanzą.
1: Biodanzą, dobra, dziękuję. Czyli tańcem życia. Tak. Cóż to za cudo, jak działa na ciało i na emocje człowieka?
2: Tak, moim nauczycielem jest Cristiano Martins i przez kilka lat rzeczywiście intensywnie tańczyłam biodanzę. Nawet ostatnio byłam na warsztatach, bo on przyjeżdża do Warszawy i w Pałacu Kultury ma warsztaty. Taniec życia. W biodanzie jest tak, że pracujemy głównie na zasobach, tych, których mamy w sobie. Oczywiście są też prace w parach, prace w trójkach, pojedyncze, ale jakby sięgamy właśnie do tej swojej esencji. I ten wystrzał endorfin, który mamy po biodanzie, jest naprawdę bardzo duży. Co jest ważne w biodanzie, ja nie jestem nauczycielem biodanzy, jestem uczestnikiem warsztatu, że my jesteśmy wszyscy tam połączeni. Czy ktoś się lepiej czuje, czy ktoś gorzej czuje. Ważne są tak zwane wiwencje. Wiwencje. Czyli co jakiś czas pomiędzy tymi ćwiczeniami stajemy w kręgu i tańczymy wszyscy razem. I to jest bardzo istotne, że jakby żadna jednostka w tej grupie nie zostaje sama. Jest to system. Biodanza jest systemem ukierunkowany na życie, jakby na właśnie na tą motywację do życia, szukanie swojej pasji, odwagi do realizacji.
1: Poprzez właśnie ten taniec, tak? Tak? Okej, rozumiem. Czy jakiś konkretny taniec, Moniko, ma właściwości terapeutyczne? Czy może to być na przykład taniec w parze? Czy powinien być to taniec solo, tak? Tańczenie solo? Na czym w ogóle opiera się ta właśnie terapeutyczna moc tańca? Jak wpływa na odzyskiwanie, na budowanie harmonii, równowagi? Taniec.
2: No ja się zajmuję tańcem intuicyjnym, terapeutycznym, to nie jest żadna technika.
1: Taniec intuicyjny, czyli właściwie tak trochę robimy to, co nam podpowiada ciało i umysł, tak? Spontanicznie bardzo, tak?
2: Jest też jest wiele metod. W Warszawie tutaj macie Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Wielu kursów kończyłam akurat w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu, ale w ruchu autentycznym na przykład się coś takiego zadziewa, że my kontaktujemy się. No pierwsze takie ćwiczenie, jakie można sobie zrobić, zamykasz oczy i słyszysz rytm swojego serca. I z tego rytmu ruszasz, dopiero jak ta motywacja się pojawia wewnątrz. W tańcu intuicyjnym nie ma żadnych kroków, tak? Poruszamy się do muzyki, to co wcześniej też mówiłam, że ludzie nie zawsze mają gotowość jak gdyby od razu wypowiadania się na temat tego, co czują. I taniec jak gdyby jest tą formą bardzo wspierającą, że pomagamy tym emocjom przepływać, tak? Bo też w trakcie tańca przy odpowiedniej muzyce, nie wiem, przy bębnach. Muzyka jest jak gdyby często jak gdyby podkładem. Można stać się wulkanem i na przykład wyrazić całą swoją złość i gniew, tak? A może być to w sposób bardzo relaksacyjny i wtedy nas to wycisza. Ale jakby podążamy cały czas w tym tańcu intuicyjnym i terapeutycznym za sobą. I to jest często indywidualne.
1: Tak? A dlaczego tak często, Moniko, bo takie też mam wrażenie, możesz się ze mną nie zgodzić, dlaczego tak często ignorujemy to, co mówi nam nasze ciało? Jakie też sygnały ostrzegawcze ignorujemy najczęściej, kiedy coś się dzieje źle ewidentnie? To wynika ze strachu, też z niewiedzy, jak czytać własne ciało, jak czytać siebie samego, siebie samą?
2: Wynika ze strachu.
1: Ze strachu.
2: Z niewiedzy często. Jakby my często boimy się tych emocji, które są dla nas niewygodne, czyli lęku właśnie i strachu. A jakbyśmy na to spojrzeli w ten sposób, że są to takie same emocje jak radość i lęk, tylko jak gdyby to jest drugi biegun tego i pozwolili sobie poczuć to, zaczęlibyśmy też głębiej odczuwać radość i mieć większą satysfakcję życia, ale jakby trzeba sobie też pozwolić na to. Mhm. I być też na to gotowym, tak? No bo też ludzie naprawdę mają bardzo różne historie życiowe i ja już nie mówię o tym, że ktoś ma, nie wiem, napady lęku, histerie jakieś. To jest, wiadomo, że to wszystko się dzieje w towarzystwie terapeutycznym, tak? Mówimy o takim kontakcie. Ale nie pozwalamy sobie też na to. Też pęd życia, nie mamy czasu. Nie mamy.
1: Adaptacja to tak. Dość upiorny, ale my jako gatunek mamy nieprawdopodobne zdolności adaptacyjne i również zaczynamy się niejako trochę zaprzyjaźnić z naszym bólem na przykład, tak? Z lękiem, ze strachem i tak dalej, jest tak trochę, nie? Że paradoksalnie no, daje nam to jakiś taki zupełnie opacznie rozumianą strefę komfortu taką trochę, nie? To jest mój ból, nie? Żyję z nim. No i widocznie być musi, tak? Po prostu, co ja poradzę, nie? I tak no sobie tak, trwam z nim.
2: Tak. Mhm. Jak my się już z nim zaprzyjaźniamy, to jest okej, tylko gorzej, jak już wejdziemy z tym bólem i lękiem w małżeństwo, tak zwane.
1: A no to się sypie, tak.
2: Jakby to już jest bardziej, to już są zachowania autodestrukcyjne, tak? W Polsce mamy takie kolektywne uzależnienie od cierpienia. To może wynikać też no, z mentalności naszego narodu, z historii, którą mieliśmy też.
1: Pijesz do traumy pokoleniowej, tak? Trochę?
2: Troszkę tak. Troszkę tak. Że Polacy lubią być w takiej roli ofiary troszeczkę. Nie chcę generalizować. Jak gdyby nie generalizuję, ale jakby my się do czegoś właśnie, tak jak powiedziałeś, przyzwyczajamy, tak? I lepiej nam tam opowiedzieć, co u ciebie słychać, stara bida, tak? No to jest takie polskie.
1: No tak.
2: Zamiast co u ciebie słychać, słuchaj, no dzisiaj byłem rano pobiegać i jest fajnie, nie? Jakby miałem, coś mi się trudnego przydarzyło, ale znalazłem na to sposób. Nie mamy takiej kultury. Na przykład, nie wiem, jak byłam w Monachium, czy w jakimś innym mieście za granicą, to jest ta taka społeczność, że ci seniorzy, nawet już w podeszłym wieku ludzie, to się aktywizują. To jest niezależne od wieku tak naprawdę. Wynika to z takiej świadomości i gotowości na to, okej, dzieje mi się coś trudnego, widzę to, zauważam to, ale w jaki sposób ja sobie mogę pomóc? Ale też trzeba być gotowym, jak już ja sobie sama nie mogę poprosić o pomoc. To już jest kolejny etap.
1: Otóż to tak jest. Autentyczność w odzyskiwaniu harmonii i równowagi. O co chodzi w tym wypadku? Autentyczność.
2: O to, żeby być ze sobą spójnym. Mhm. Bo jeżeli ja przyjdę i powiem, okej, naprawdę dzisiaj jest mi trudno, to ja już jak gdyby oswajam się z tym lękiem, tak? W jakiś sposób oswajam się z lękiem. I też już rozmowa, kontakt z drugą osobą przechodzi na inny poziom, że ja nie udaję z przyklejonym uśmiechem. Chodzi o to, żeby być ze sobą spójnym i takim prawdziwym, tak? Że ja mówię, że prawda zawsze jest w cenie, się sprzeda. I obojętnie, czy ty jesteś w takim towarzystwie, czy w innym towarzystwie, to jesteś taki sam.
1: Prowadzisz też tak zwane kręgi kobiece. A do czego one panią służą po prostu? Po co są takie kręgi kobiece?
2: Kręgi kobiece służą do tego, żeby się przede wszystkim spotkały kobiety. Kiedyś kobiety spotykały się, nie wiem, skubały,
1: przydełkowały,
2: tak, skubały tam gęś. Na kręgach kobiecych my spotykamy się, śpiewamy, opowiadamy krótko swoją historię, to jest raz, ale też ta kobieta w tym kręgu może być po prostu wysłuchana. Może być wysłuchana, bo nie zawsze ma taką przestrzeń. Jest to krótka forma, to nie są jakieś duże warsztaty, przeważnie trwają 2-3 godziny. Śpiewamy też tam, tańczymy, oddychamy, jakby wymieniamy się swoim doświadczeniem. Też to jest taki networking trochę, że dzielimy się sobą i dzięki temu po prostu no, nawiązujemy kontakty i też później czasem się z tego rodzą biznesy wspólne, prawda?
1: Także, na przykład, tak.
2: Na przykład. Więc jest to naprawdę moja ulubiona forma wsparcia kobiet.
1: No właśnie, pomagasz paniom, Moniko, jak wyczytałem na twojej stronie internetowej, odzyskiwać kobiecą moc. Zatem wypada mi już tak kończąc powoli nasze spotkanie w studiu zapytać, w jaki sposób i dlaczego kobiety ją tracą, tę kobiecą moc? Co za tym stoi? No i też może jak ją odzyskują?
2: Kobiety tracą swoją moc, bo tracą kontakt ze swoim ciałem. Mhm. I jak się to zadziewa, w w tym pędzie życia. Często właśnie, no teraz mamy wysyp Hashimoto, onko i jak gdyby chorób, no to to jest informacja o tym, że my po prostu tracimy kontakt ze swoim ciałem. I ja właśnie poprzez taniec, ruch, oddech wspieram kobiety, też po pracy z tym aspektem seksualnym, tak? Więc to jest też bardzo istotne, żeby tą kobiecość swoją naprawdę celebrować. I to jest bardzo istotne, żeby to robić właśnie w codziennych czynnościach.
1: I to przywraca kobiecą moc po prostu.
2: Dokładnie. Okay. Mhm.
1: Musimy kończyć, choć mam świadomość, że nie wyczerpaliśmy dzisiejszego tematu, który poruszaliśmy. To mam nadzieję, że udało nam się razem z Moniką objaśnić chociaż podstawowe jego obszary. A moim i waszym gościem w Drogowskazach była dziś Monika Stęc-Sikorska. Monika jest coachem, psychoterapeutką, pedagogiem, praktykiem integrowania oddechem, instruktorką improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Bardzo tobie, Moniko, dziękuję za poświęcony czas, za dobrą energię w tej rozmowie. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo, Michale, tobie i słuchaczom i do spotkania.
1: Po pełne wersje Drogowskazów uprzejmie odsyłam do YouTube'a, na Spotify czy do Mediateki. O naszych audycjach, o naszych gościach i też tematach, jakie poruszamy, piszemy regularnie w radiowych social mediach. Dziękuję, że z nami jesteście. Michał Poklękowski, dziękuję. Wszelkiej pomyślności. Do usłyszenia.
0: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek, Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratura reaguje na doniesienia o nieprawidłowościach w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego. Śledczy wszczęli postępowanie sprawdzające w tej sprawie. Wcześniej portal Zero.pl i Onet informowały m.in. o tym, że kierujący prosektorium miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Tematem zajmuje się nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co dokładnie zostanie zbadane?
2: Postępowanie sprawdzające będzie prowadzone pod kątem nienależnego pobierania opłat w prosektorium, a także znieważenia zwłok. Sygnały o tych nieprawidłowościach są anonimowe, dlatego prokuratura apeluje o kontakt do osób, które mają na ten temat jakiekolwiek informacje.
3: Czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy zakładów pogrzebowych, które kooperowały z prosektorium, czy też pracownicy szpitala bądź inne osoby posiadające odpowiednie informacje.
2: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Po doniesieniach o nieprawidłowościach Szpital Południowy bez wypowiedzenia i ze skutkiem natychmiastowym rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium.
1: Ponad 640 tysięcy osób w Polsce w najbliższych latach może stracić pracę przez AI, czyli sztuczną inteligencję. Tak wynika z eksperymentalnego badania Głównego Urzędu Statystycznego. Najbardziej zagrożonych jest 13 zawodów, na przykład operatorzy wprowadzania danych, edytorzy tekstów, analitycy czy księgowi.
4: Chodzą o dokumenty i to jest taka bardziej praca prawnicza.
5: Boi się pani, że AI kiedyś panią zastąpi?
4: Wydaje mi się, że tak.
6: Myślę, że jeszcze nie teraz, to może potrwać latami.
7: Szczerze nie wyobrażam sobie, jak akurat u mnie by to miało wyglądać.
8: No ewentualnie zawsze może się przebranżowić na masażystę na przykład. No to brzmi też dobrze dla mnie.
1: Bezpieczniej mogą czuć się za to rzemieślnicy, na przykład krawcy, krawcowe, szewcy, elektrycy, ślusarze, hydraulicy, jubilerzy czy zawody medyczne. Ale tu brakuje nowych rąk do pracy. Największa luka pokoleniowa jest wśród lekarzy specjalistów, mówi Dominik Dąbrowski z GUS-u.
9: Gdzie średnia wieku w tym zawodzie wynosi 56 lat. Jest niestety piramida wieku negatywna w polskim społeczeństwie. Osób w wieku emerytalnym mamy coraz więcej. Jest też bardzo duża grupa osób wykonujących pracę już będąc w wieku emerytalnym.
1: Najwięcej młodych ludzi pracuje w fast foodach. Średnia wieku to tam 29 lat. Rodzice mogą się już starać o pieniądze w ramach rządowego programu Dobry Start. Na każde uczące się dziecko można dostać 300 zł. Czasu na złożenie wniosku jest dużo, bo do końca listopada, ale na ostatnią chwilę nie warto z tym czekać.
10: Jeśli rodzic prześle prawidłowo wypełniony wniosek, do końca sierpnia wtedy otrzyma pieniądze do 30 września. Dofinansowanie to przysługuje raz w roku bez względu na dochody rodzica. Na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat pomoże sfinansować zakup podręczników, zeszytów i innego wyposażenia potrzebnego do nauki w szkole.
1: Mówi Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS-u w Małopolsce. Warto pamiętać, że można to zrobić tylko online. Zgłoś niebezpieczne miejsce nad wodą do krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, zwłaszcza w wakacje. Takie informacje są bardzo, bardzo cenne. Plażowicze będą wiedzieć, których miejsc unikać. Więcej o tym Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
11: Chodzi o dzikie kąpieliska, niestrzeżone akweny, uszkodzoną infrastrukturę, na przykład pomostów, miejsca ograniczonej widoczności czy inne lokalizacje, które mogą stanowić zagrożenie dla osób wypoczywających. Latem jest ich zdecydowanie więcej. Informacje od mieszkańców pozwalają mundurowym szybciej lokalizować niebezpieczne miejsce i działać, by ograniczyć ryzyko wystąpienia tragicznych zdarzeń nad wodą, jak utonięcia. Pojawia się wtedy na przykład więcej patroli.
1: Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa przeznaczona jest do zgłaszania zagrożeń o charakterze powtarzającym się albo długotrwałym. Ich rozpoznawanie oraz eliminacja mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. Jechał jednośladem z silnikiem elektrycznym o wyższym napięciu niż jest to dopuszczalne. Wrocławscy policjanci zatrzymali do kontroli 22-latka poruszającego się pojazdem przypominającym rower elektryczny. Mężczyzna został ukarany mandatami karnymi.
12: Pojazd nie spełniał wymogów, nie miał pedałów, posiadał manetkę gazu przy kierownicy. Wyświetlacz wskazywał maksymalną prędkość 70 km na godzinę. Mężczyzna został ukarany mandatami na łączną kwotę 2000 zł. Nie miał prawa jazdy, dlatego osobno skierowali w tej sprawie wniosek do sądu.
1: Mówi nam Marek Myśliwiec z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Zgodnie z przepisami rower może być wyposażony w pomocniczy napęd elektryczny, jednak tylko wtedy, gdy napęd ten wspomaga pedałowanie. Dla rowerów obowiązuje ograniczenie do 25 km na godzinę. Prokuratura Okręgowa w Krakowie poinformowała o akcie oskarżenia w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Z komunikatu wynika, że Krzysztof M. jest podejrzany o znęcanie się nad 148 pytonami królewskimi.
0: Przegląd wydarzeń.
1: wtorek. Michał Poklękowski, zapraszam. Premier zapowiada inwestycje w zieloną energię. Donald Tusk odwiedził w Kleczewie jedną z największych instalacji odnawialnych źródeł energii w Europie Środkowo-Wschodniej. Kleczew Solar and Wind to największa farma fotowoltaiczna grupy Orlen. Po zakończonej w tym roku rozbudowie jej moc wynosi blisko 270 MW, co pozwala zasilać energią nawet 100 tysięcy gospodarstw domowych. Ale to nie koniec inwestycji w zieloną energię, zapewnia premier.
0: Tak, zakładamy z prezesem Orlenu, że w przyszłym tygodniu pokażemy także to miejsce, gdzie popłynie pierwszy w historii prąd z farm wiatrowych położonych na morzu.
1: Hybrydowa instalacja łączy 445 tysięcy paneli fotowoltaicznych z 4 turbinami wiatrowymi, dzięki czemu energia może być produkowana w bardziej stabilny sposób. Tragiczne statystyki już na samym początku wakacji w porównaniu z ubiegłym rokiem. Znacząco wzrosła liczba utonięć. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
13: W tym roku wakacje rozpoczęły się bardzo wysoką liczbą utonięć.
14: Pierwszy weekend wakacji utonęło 21 osób.
13: Informuje Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji. W analogicznym okresie 2025 roku odnotowano 6 utonięć. Do wzrostu tragicznych statystyk mogła przyczynić się fala upałów, która przeszła w tym czasie przez Europę. Wysokie temperatury sprawiły, że więcej osób wypoczywało nad wodą. Prezes WOPR Paweł Błasiak podkreśla, że najbezpieczniejszym miejscem do wypoczynku są strzeżone kąpieliska.
15: Tam, gdzie są ratownicy, na kąpieliskach utonięć przez ostatnie lata nie było.
13: Od 1 stycznia do 1 lipca tego roku w Polsce odnotowano łącznie 138 utonięć. W tym samym okresie rok temu doszło do 113 takich zdarzeń.
1: Kryminalni rozbili siatkę domowych agencji towarzyskich. Po ponad 2 latach śledztwa funkcjonariusze z Bydgoszczy zlikwidowali 8 tak zwanych mieszkaniówek. Działały one na terenie 3 województw. Policjanci zatrzymali osoby powiązane z tymi agencjami. O szczegółach Dawid Olszewski.
16: Działalność przestępcza obejmowała województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie i łódzkie. Policjanci zatrzymali 5 osób, w tym organizatorów tego nielegalnego biznesu oraz osoby powiązane z handlem narkotykami i praniem pieniędzy. Śledczy ustalili, że przez agencję w ciągu 2 lat mogło przewinąć się około 100 kobiet. Działalność przynosiła organizatorom znaczne zyski. Podczas przeszukań zabezpieczono narkotyki, 2 sztuki broni palnej oraz znaczną ilość gotówki.
1: Zarzuty usłyszało 5 osób. Zaczęło się od awantury domowej, skończyło na zatrzymaniu za posiadanie nielegalnej broni oraz amunicji. 8 lat więzienia grozi teraz 53-letniemu mieszkańcowi Janowa Lubelskiego, u którego w domu policjanci znaleźli broń długą i krótką. Szczegóły zna Bartek Ważny.
17: Janowscy policjanci zostali wezwani do awantury domowej. Według zgłoszenia nietrzeźwy mężczyzna miał mieć w domu broń, na którą nie ma zezwolenia. I faktycznie podczas przeszukania mundurowi znaleźli 4 sztuki broni i amunicję do niej. Wśród uzbrojenia znalazł się niemiecki karabin K-98 z II wojny światowej, strzelba, pistolet i wiatrówka. Wczoraj mężczyzna został przesłuchany w prokuraturze. Usłyszał zarzut posiadania broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia.
1: Prokuratura zastosowała wobec 53-latka dozór policyjny. Dzieci, kilkuletnie, nastolatki czy seniorzy. W tłumie turystów w Zakopanem zgubić może się dosłownie każdy. I to zarówno w mieście, jak i na szlaku turystycznym w górach. Policja pod Tatrami w sezonie turystycznym niemal codziennie musi się z tym mierzyć. Mówi o tym Roman Wieczorek z zakopiańskiej komendy.
18: Jest to pewnego rodzaju codziennością. Przykład właśnie z ostatniego okresu czasu. Zaginiona 13-latka na Gubałówce. Jak wiemy, tam na Deptaku jest tłum ludzi. Dzieci gubią się czy na drodze do Morskiego Oka, czy na drodze pod Reglami, Dolinie Chochołowskiej, Kościeliskiej. I podobny problem jest z osobami starszymi. Mogą występować zaniki pamięci, nie wiedzą, gdzie mieszkają, skąd pochodzą.

0: I przesuwanie go po dnie zbiornika. Można nim wyłowić różnego rodzaju metalowe przedmioty zalegające hulajnogi, były rowery.
1: Rzeka Brda, która przepływa przez samo serce Bydgoszczy, potrafi zaskoczyć. Najczęściej udaje się wyciągnąć z wody metalowe śmieci, ale czasem trafiają się prawdziwe historyczne znaleziska.
0: Udało nam się także wyłowić dwa artefakty, które wylądowały w muzeach bydgoskich. Był to kolt z XIX wieku i bagnet także sprzed I wojny światowej.
1: Pasjonaci najczęściej łowią nad Brdą i nad Kanałem Bydgoskim. Najbliższa akcja sprzątania dna zaplanowana jest na koniec lipca.
2: Przegląd wydarzeń.
1: Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. Nic nie wskazuje na urazy mechaniczne. Są wstępne wyniki sekcji zwłok ofiar maratonu w podwarszawskich Markach. Podczas wyścigu Poland Bike Marathon, przypomnę, zginęło dwóch kolarzy, 30-latek i 71-latek. Rywalizację rozgrywano, gdy temperatura na zewnątrz oscylowała w granicach 40 stopni Celsjusza. Jakie są wstępne ustalenia? Nasz reporter Krzysztof Płowecki zajmuje się tą głośną sprawą.
3: Biegli wykluczyli dwa scenariusze.
4: Aby do zgonu tych panów doszło w wyniku urazu mechanicznego, a także wskutek uchwytnych makroskopowo zmian chorobowych.
3: Informuje prokurator Marzena Kiełek-Łopińska, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Na tym etapie śledczy nie przekazują więcej informacji. Organizator wyścigów Grzegorz Weiss zapewnia, że pomimo upału trasa była dobrze przygotowana do wyścigów.
5: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy, ponad stan mi się wydaje nawet.
3: Na razie nie wiadomo, czy do tragedii przyczyniła się wysoka temperatura w trakcie wyścigu. Prokuratura nie postawiła nikomu zarzutów w tej sprawie.
1: Wicepremier szef MSZ-u Radosław Sikorski w wywiadzie dla CNN-u wyraził nadzieję, że jego publiczne ostrzeżenia dotyczące możliwych rosyjskich prowokacji odwiodą Rosję od jej zamiarów. Zaznaczył też, że ma zaufanie do Stanów Zjednoczonych jako sojusznika Polski. Grozi mu dożywocie. Były proboszcz z Przypek w gminie Tarczyn stanie przed sądem i odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem bezdomnego. Akt oskarżenia właśnie trafił do sądu, o czym więcej nasza reporterka Anna Badowska.
6: Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała akt oskarżenia przeciwko byłemu duchownemu. Śledczy zarzucają mu zabójstwo 68-letniego Anatola C. oraz wcześniejsze usiłowanie zabójstwa tego samego mężczyzny. Według prokuratury bezdomny przekazał księdzu swoją nieruchomość w zamian za pomoc i znalezienie mieszkania. Gdy zaczął domagać się wywiązania z tej umowy, między mężczyznami narastał konflikt. Jak ustalili śledczy, w lipcu ubiegłego roku były proboszcz miał uderzyć Anatola C. siekierą, oblać benzyną i podpalić. Ustalono również, że 3 tygodnie wcześniej miał już próbować go zabić, jednak po pojawieniu się świadka wezwał pogotowie. Biegli uznali oskarżonego za w pełni poczytalnego.
1: Niebezpieczny trend, który może skończyć się tragicznie. Polskie linie kolejowe ostrzegają przed tak zwanym train surfingiem, czyli wchodzeniem na wagony lub poruszające się pociągi. To skrajnie niebezpieczne zachowanie, które może prowadzić do porażenia prądem, upadku z wysokości lub wpadnięciem pod koła pociągu. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej wśród młodych ludzi, którzy później publikują nagrania z takich wyzwań w mediach społecznościowych, m.in. na TikToku.
7: To bardzo szkodliwe, bardzo niebezpieczne zachowanie. Były już przypadki w długi weekend majowy osób tu w okolicach Warszawy, które spadły porażone prądem z dachu pociągu.
1: Mówi Marcin Kruszyński z Polskich Linii Kolejowych. Większość takich prób kończy się tragicznie albo ciężkimi obrażeniami. Mocne słowa poznańskiego radnego podbiły internet. Pozwij mnie śmieciu. Tymi słowami Przemysław Plewiński zwrócił się w mediach społecznościowych do osoby, która nielegalnie zostawia opony na jednej z ulic w mieście. Nagranie ma już około 2 milionów odsłon.
8: Mojej żonie się bardzo nie podoba, że takich słów użyłem. Tych odbiorców, którzy są bardziej wrażliwi na słowa, no to przepraszam. To miało zwrócić uwagę ludzi, którzy obejrzeli do końca ten film, pomyśleli, kurde, może w mojej okolicy też coś takiego jest, może trzeba to zgłosić. O takich zdarzeniach, takich rzeczach trzeba krzyczeć.
1: Mówi radny klubu Lewicy Centrum Przemysław Plewiński. Użycie tak mocnych słów może mieć dwojakie skutki, zauważa politolog z WSB Andrzej Rankę.
9: Od niektórych osób wymaga się nieco więcej. Potencjał tej emocji delikatnie przygasić, no po to, żeby z tej wypowiedzi wyprowadzić taki element edukacyjny. Takie wypowiedzi, one powodują to, że nam wzrasta poziom agresji. A my już wiemy doskonale o tym, że tej agresji mamy już bardzo dużo.
1: Sprawą opon i monitoringiem miejsc, w których regularnie pojawiają się śmieci, mają teraz zająć się Straż Miejska oraz Wydział Ochrony Środowiska. Muzeum Danuty Szaflarskiej, wybitnej aktorki, powstanie w Piwnicznej Zdroju w Małopolsce. Nie przez przypadek, bo to właśnie w tej miejscowości ta znana polska artystka się urodziła i w dzieciństwie też mieszkała. O jej historii opowiedzą zarówno tradycyjne

0: pamiątki, jak i multimedia.
1: Będzie obejmować trzy takie aspekty. Już dzieciństwo piwniczne Zdroju, drugi etap to w czasie Powstania Warszawskiego i trzeci etap to już stricte jej kariera. Jeżeli chodzi o pamiątki, to jesteśmy w kontakcie zarówno z córkami pani Danuty Szaflarskiej, ale również z osobami, które miały styczność, czy to w karierze zawodowej, teatralnej, czy filmowej, ale to będzie przede wszystkim muzeum o charakterze multimedialnym.
0: Mówi Tomasz Michałowski, burmistrz piwnicznej Zdroju. Muzeum powstanie w podziemiach Miejskiego Domu Kultury, będzie gotowe do końca tego roku.

Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock. Reklama. SK Rock Warszawa.

0: kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
1: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Projekt nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich zrównuje najem krótkoterminowy z tradycyjną działalnością hotelarską. Wprowadza on obowiązek rejestracji kwater w centralnym wykazie i nadawanie numerów identyfikacyjnych. Co to oznacza dla branży hotelarskiej? Ale co to oznacza także dla nas, klientów? Porozmawiamy o tym w Porachunkach Osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, w dzisiejszych Porachunkach Osobistych porozmawiamy sobie o wakacjach, tak naprawdę sobie porozmawiamy. O tym, gdzie w Polsce można wypocząć tanio, miło i sympatycznie, ale także sprawdzimy, gdzie warto polecieć za granicę. Dzisiaj moim gościem jest pan prezes Sun & Snow, Marcin Dumania. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Marcinie, bo tak naprawdę porozmawiamy sobie także o projekcie nowelizacji ustawy. Drodzy Państwo, jest taki projekt. Ten projekt, proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli się mylę. On się pojawił po raz pierwszy na tapecie z pół roku temu mniej więcej?
2: Tak, to jest rozporządzenie Unii Europejskiej z 2024 roku, które miało być wprowadzone w Polsce 20 maja. Ono de facto zaczęło obowiązywać, ale nie weszło tak naprawdę w życie. Ten zamrożono okres wprowadzenia tej ustawy do połowy października.
1: Mm-hmm. To ja też czarno na białym, drodzy Państwo, założenia tego projektu mają na celu uporządkowanie rynku najmu turystycznego oraz wyrównanie szans w konkurencji pomiędzy właścicielami apartamentów a tradycyjnymi hotelami i pensjonatami. To ma także zlikwidować szarą strefę. Czy tak będzie, to mam nadzieję, że za sekundę mi pan wyjaśni. Najważniejsze założenia tego ewentualnego projektu. Najem krótkoterminowy, bo tym się dzisiaj zajmować będziemy. Związany z tradycyjną działalnością hotelarską, najem też hotelarski i tak dalej. Jakie są założenia tego nowego projektu i co w praktyce on zmieni dla rynku noclegowego w Polsce?
2: Założenia tego projektu to przede wszystkim są takie, żeby a. zlikwidować szarą strefę, b. być może zwiększyć bazę miejsc noclegowych na długi termin kosztem krótkiego terminu. Najpierw zaczynając od tego pierwszego, czyli generalnie od 20 maja wszystkie gminy miały zbierać, prowadzić rejestr mieszkań wynajmowanych na krótki termin. I każde mieszkanie, które jest wynajmowane na krótki termin, ma dostawać taki numer identyfikacyjny, rejestracyjny. I dzięki temu numerowi identyfikacyjnemu, rejestracyjnemu dane mieszkanie może się oficjalnie wynajmować poprzez zewnętrzne portale, takie duże. I generalnie taki duży portal, który ma ofertę mieszkań na krótki termin, nie może oferować lokali bez takiego numeru. Mhm. Jeżeli będzie oferował, to są ogromne kary nakładane na taki portal. Czyli w pierwszej kolejności wszyscy są, którzy na przykład wcześniej się nie zgłosili ze swoim mieszkaniem do gminy, że prowadzą działalność najmu krótkoterminowego, a de facto wcześniej powinni ze względu na a, że prowadzą działalność gospodarczą lub b, że wynajmują i ze względu na to płacą wyższy podatek od nieruchomości, bo od zwykłych mieszkań, powiedzmy, ten podatek od nieruchomości to jest 1 zł za metr kwadratowy, mm-hmm. tak upraszczając, a przy mieszkaniach wynajmowanych na krótki termin to jest już 30 zł za metr kwadratowy. Także to jest znacząca podwyżka. Oczywiście lokalne gminy z tego żyją, z tych podatków. To jest ich główne, jedno z głównych źródeł dochodów. Natomiast dla osób, które wynajmują, wiadomo, jest to znaczące obciążenie. W tej chwili czyli historycznie te osoby powinny były zgłaszać swoje lokale i informować gminy o tym, że wynajmują. I przez to, dzięki temu gmina była w stanie nakładać inny podatek od nieruchomości. Czyli mamy w tej chwili sytuację, że de facto nie 20 maja, a od 15 października wszyscy, którzy prowadzą swoją, wynajmują swoje mieszkanie, muszą zgłosić to. Będzie to prowadzony taki centralny rejestr, gdzie wszystkie gminy z całej Polski będą połączone w jedną całość i te dane będą spływały centralnie. To ma de facto zlikwidować szarą strefę. Szacuje się, że w niektórych miejscach to jest 20-30% wszystkich wynajmowanych mieszkań. I teraz tak, taka osoba, która by się nie zdecydowała na rejestrację, no to ma zawsze opcję wynajmowania tego mieszkania na długi termin. Mhm. I tak patrząc na pomysłodawcę tych przepisów, to głównie to była Hiszpania, gdzie celem też było to, że osoby, które nie zdecydują się na wynajem krótkoterminowy, będą wynajmować na długi termin, a to spowoduje, że podaż tych apartamentów na długi termin się zwiększy, co spowoduje, że te ceny za najem długoterminowy spadną, a to będzie korzystne dla młodych osób, które kończą, powiedzmy, studia, czy dopiero zaczynają się dorabiać, żeby móc wynajmować w niższych cenach. Niestety w Hiszpanii na przykład po wdrożeniu tych przepisów ani nie zanotowano spadku cen najmu długoterminowego, ani znaczącego zwiększenia podaży mieszkań pod najem długoterminowy. Także to nie miało wpływu i przypuszczam, że w Polsce też takowego wpływu nie będzie miało.
1: Czyli dostosowujemy polskie przepisy do unijnego prawa, takiego zaproponowanego przez Hiszpanię, jak dobrze rozumiem. Tam to nie miało przełożenia na realne koszty najmu długoterminowego i najprawdopodobniej u nas też nie będzie miało.
2: Tak.
1: Tak to wygląda.
2: Raczej tak.
1: Walka z szarą strefą, czyli tak naprawdę chodzi o co? O to, żeby te wpływy do budżetu przy okazji były większe, po prostu żeby były.
2: Żeby były większe do budżetu, szczególnie tych lokalnych gmin. Tak, to jest główny...
1: To jeszcze muszę dopytać tylko, bo mówimy o najmie krótkoterminowym. Czy mogę założyć, że ten najem krótkoterminowy to jest okres do 30 dni, jak czytam między innymi w tym projekcie?
2: Tak, to są głównie krótkie pobyty, takie do 30 dni, kilkudniowe, wynajmowane głównie w okresie wakacji. Pewnie.
1: To o tej identyfikacji, o której pan mówił, to powiem tylko, każdy lokal wynajmowany na okres do 30 dni będzie musiał posiadać swój numer identyfikacyjny. I teraz tak, dla mnie jako klienta na pierwszy rzut ucha wydawałoby się, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo tutaj faktycznie nie będzie szarej strefy, wszystko będę miał czarno na białym, a jeszcze jak ktoś musi ten lokal mieć zgłoszony, musi być ten numer identyfikacyjny, to znaczy, że wszystko tam się odbywa absolutnie legalnie, czyli jest dla mnie, dla klienta bezpiecznie. To mylne spojrzenie na ten problem?
2: Czy na pewno takie aspekty bezpieczeństwa mogą wzrosnąć, bo w ramach tej ustawy też mają wejść przepisy takie związane z kwestiami przeciwpożarowymi, sanitarnymi, budowlanymi, które muszą spełniać te lokale mieszkalne. I na przykład jedną z rzeczy, która prawdopodobnie będzie taką pewnością, że każde mieszkanie będzie miało czujkę przeciwpożarową. No to jest to na pewno wzrost bezpieczeństwa turystów, którzy tam przebywają. Natomiast czy to zwiększy transparentność ofert? Pewnie tak. Zdarzają się pewnie na rynku jakieś oferty, gdzie coś jest oferowane, potem się okazuje, że taki lokal nie funkcjonuje i te oferty być może też były prezentowane na tych największych portalach, a te największe portale no, na pewno nie będą już mogły pokazywać ofert, które są oficjalnie zarejestrowane, czyli mieszkań, które są oficjalnie zarejestrowane.
1: O tą czujkę dopytam. Czujka przeciwpożarowa to ta, która będzie mówiła nam o tym, dawała znak, sygnał, dźwięk, że powstał pożar, czy mówimy o takim czujniku dwutlenku węgla, który...
2: To jest czujnik przeciwczadowy, czyli tak jakby jeżeli dym się pokaże, zbyt duża jego zawartość, to wtedy ta czujka powinna wydawać sygnał, alarm.
1: No i znowuż z punktu widzenia ewentualnego klienta, to super, że to mieszkanie czy lokal do wynajęcia będzie wyposażony w tego typu urządzenia.
2: Tak, to jest na pewno pozytyw tego.
1: Ale dla tych, którzy takie mieszkania wynajmują, to będą dodatkowe koszty, bo to tutaj wystarczy zawiesić tylko czujkę, ale pewnie wiele innych rzeczy też będzie trzeba w takich lokalach zmienić.
2: Tak, to na pewno trudno będzie dostosować takie do tych rzeczy związanych, znaczy kwestii budowlanych, bo pewnie nikt nie będzie przebudowywał całego lokalu, żeby spełniał wymogi budowlane. Trudno powiedzieć, jakie to będą konkretnie.
1: No właśnie, bo mówimy cały czas nie o konkretach, tylko o projektach, które cały czas się zmieniają.
2: W tej chwili są dwa tak jakby równolegle rozporządzenia finalizowane. Jedno to jest rządowe, drugie to jest Polski 2050. Także trudno powiedzieć, jaki ostatecznie będzie kształt, jakie będą wymagania odnośnie mieszkań. Pierwotna wersja zakładała, że lokale mieszkaniowe będą spełniały takie wymogi, jakie są nałożone na obiekty hotelowe.
1: No to wiadomo, że w wielu wypadkach tak naprawdę takie, takie obowiązki są nie do przeskoczenia, nie do spełnienia bez przebudowy i bez nowego, nie wiem, projektu, aranżacji i innego tego typu rzeczy.
2: Tak, także należy poczekać na te ostateczne ustawy, zobaczymy.
1: Tak, czyli rozmawiamy, drodzy Państwo, o czymś, czego nie ma, ale mamy projekty, co najmniej dwa projekty tej ewentualnej ustawy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. O karach finansowych, o to też chciałbym dopytać. Powiedział Pan, wysokie kary finansowe. Wysokie kary finansowe za niedostosowanie, za brak wpisu, za brak numeru identyfikacyjnego, czy na przykład za wprowadzanie klientów w błąd. Rozumiem, że jak ktoś napisze, że ma, nie wiem, hotelik, motelik, a nie do końca to będzie hotelik, motelik, tutaj może być ukarany, no właśnie tą wysoką karą finansową, nawet do 50 tysięcy złotych, zdaje się, tak jest w projekcie póki co.
2: Tak, kary mają być do 50 tysięcy złotych.

0: które zdecydują się wynajmować mieszkanie na krótki termin bez zgłoszenia, mogą liczyć na bardzo wysokie kary.
1: No, zastanawiałem się przez sekundę, w jaki sposób portal może ewentualnie weryfikować dane, które... No ale tutaj jest proste narzędzie tak naprawdę, bo narzędziem jest posiadanie numeru identyfikacyjnego,
0: tak.
1: I to...
0: Będzie ta centralna baza, czyli wszystkie gminy będą tak jakby scalone w jeden centralny rejestr i zakładam, że właśnie w tym centralnym rejestrze gmina, portal będzie weryfikował, czy dane mieszkanie ma nadany numer.
1: Będzie to bardziej jasne i przejrzyste? Będzie wiadomo, skoro będzie centralny rejestr, będzie dokładnie wiadomo, że w danej gminie, w danym mieście, w danym powiacie jest 140 tysięcy miejsc noclegowych, a nie 140 i do tego jeszcze 150 w szarej strefie.
0: Tak powinno być. Jak to de facto będzie, zobaczymy.
1: Aha, bo o polityce nie chcę rozmawiać. Polska 2050, Koalicja Obywatelska. Tutaj mam wrażenie, że to będą dwa obozy, które będą ze sobą walczyły o to, który projekt zostanie przepchnięty. A na koniec może się okazać, że no, w tej kadencji się nie udało, zróbmy to w następnej.
0: Możliwe.
1: Tak też to może wyglądać.
0: Albo te przepisy będą takie bardzo łagodne, bo de facto to, co zostało uchwalone przez Unię Europejską w 2024 roku, musi być w Polsce wprowadzone. Mhm. I to będzie ta data 15 października.
1: Standardy bezpieczeństwa, drodzy Państwo, ja zacytuję i my pewnie rozwiniemy to w części drugiej. Rozwiniemy myśl i rozmowę na ten temat. Na razie tylko tytułem cytatu i dosłownie kilka zdań. Właściciele lokali będą zobowiązani do spełniania podstawowych norm bezpieczeństwa pożarowego i sanitarnego, takich samych, jakie obowiązują w innych obiektach świadczących usługi noclegowe. To jest czarno na białym napisane. Pewnie interpretacja tego zdania może być absolutnie różna. Czy to może oznaczać, że ja, będąc właścicielem dwóch małych lokali do wynajęcia w domu jednorodzinnym, będę miał podobne przepisy jak wielki moloch?
0: No przypuszczam, że to się sprowadzi do tych czujek pożarowych. Pewnie są znacznie większe wymagania i straż pożarna może przyjechać i sanepid może przyjechać i każdy może weryfikować, czy to wszystko działa zgodnie z przepisami, czy jest droga przeciwpożarowa, nie jest zastawiona i tak dalej, i tak dalej. W praktyce przypuszczam, że to sprowadzi się do tych czujek i wyłącznie.
1: Taką mamy nadzieję, że tak to będzie wyglądało w praktyce, natomiast o teorii też sobie jeszcze porozmawiamy w drugiej części naszej dzisiejszej rozmowy, na którą zapraszamy Państwa już w tej chwili. Prezes Sun & Snow Marcin Dumania jest dzisiaj moim gościem. Wracamy za chwilkę.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w drugiej części naszej dzisiejszej rozmowy. Dzisiejszej rozmowy o najmie krótkoterminowym, rynku usług w Polsce, ale także i o wakacjach i o tym, gdzie Państwo do tego też przejdziemy. Za moment na te wakacje się wybierzecie. Dzisiaj moim gościem prezes Sun & Snow, pan Marcin Dumania. Dzień dobry, panie Marcinie, raz jeszcze.
2: Dzień dobry.
1: To muszę dopytać, bo tak się umówiliśmy pod koniec drugiej części naszej dzisiejszej rozmowy. Rozmawiamy sobie, drodzy Państwo, o projekcie nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich. Projekty są dwa, tak jak pan powiedział. Jaki wejdzie w życie i czy w ogóle nie wiemy? Kiedy? Tego też póki co nie wiemy. Tam się cały czas zapisy tych projektów troszkę zmieniają. Był taki moment, kiedy pojawiła się informacja, że wszystkie obiekty, w których przyjmowani są turyści, w ciągu kilku najbliższych lat będą musiały spełnić określone warunki jednolite dla wszystkich. Warunki przeciwpożarowe. No i wtedy pojawiły się głosy, że projekt zabiłby 60% branży turystycznej. To możliwe, że 60% branży turystycznej uległoby likwidacji? I za moment o tych przepisach ewentualnych, które wtedy się pojawiły, też Państwu opowiemy.
2: Myślę, że aż tak
1: przesada?
2: Drastycznie nie będzie. Myślę, że większość miejsc turystycznych,
1: zostanie.
2: Nawet tych starszych, gdzie pani Hania od 40 lat wynajmuje swój pensjonat, nadal będzie funkcjonowała.
1: Dobra, to musimy odnieść się do szczegółów. Drodzy Państwo, pojawiły się pomysły między innymi takie, żeby pojawiły się, albo inaczej, żeby wszędzie musiały być tej samej szerokości korytarze, co najmniej 1,80 m szerokie. Żeby łatwo było, jak rozumiem, w sytuacji, w której dojdzie do jakiejś alarmowej sytuacji z lokalu wynajmowanego, po prostu można było łatwo ewentualnych najmujących usunąć za przeproszeniem. Pokoje muszą być zbudowane z certyfikowanych i droższych materiałów o podwyższonej odporności na zajęcie się ogniem. No i te zmiany, o których mowa, miały wejść w życie w 5 lat od podpisania tych nowych rozporządzeń. Najprawdopodobniej to się nie wydarzy. Obejmowałyby lokale, w których jest poniżej 30 miejsc noclegowych, ale więcej niż 6 miejsc noclegowych, a budynki wszystkie musiałyby być w wysokości co najmniej 25 metrów. Jest szansa, że takie przepisy w ogóle zostaną uchwalone i wejdą w życie, czy nie? Czy to jest faktycznie, czy nie likwidacja dla tej części branży, która wynajmuje 6 pokoi, ale w małym, jednopiętrowym budynku?
2: Myślę, że tak. Większość tych inwestycji, które były realizowane w przeciągu ostatnich 20 lat, bo w tym okresie tak naprawdę mamy ten rozkwit polskiej turystyki, to spełnia te warunki. Mhm. Te starsze lokale, gdzie ktoś od lat prowadzi fajne pokoje, wynajmuje stałej grupie turystów, no, do 6 miejsc noclegowych to nie jest problem, powiedzmy tak. Powyżej 6 to już może być problem i poczekałbym mimo wszystko na ostateczną wersję tych przepisów, żeby zweryfikować, czy to będzie duże zagrożenie dla tych obiektów, czy nie.
1: Zamykamy zatem, drodzy Państwo, ten fragment naszej dzisiejszej rozmowy i ten temat o trendach w turystyce krajowej 2026. Bardzo chętnie porozmawiamy sobie w części drugiej, a później także w części trzeciej. Dlaczego turystyce krajowej? No między innymi dlatego, że jak Państwo doskonale wiecie, sytuacja w cieśninie Ormuz, nie tylko zresztą, ogólnie sytuacja światowa, no może nas w tym roku zniechęcić do latania, to jedno. Niektóre rejsy już są odwoływane, to drugie. Zaczyna brakować lotniczego paliwa, co może oznaczać, że kursy będą po prostu coraz droższe. Innymi słowy, co? W tym roku nie Egipt, nie Grecja, nie Turcja, tylko Podlasie?
2: Na pewno z tego, co obserwujemy, to Grecja być może tak, Egipt być może tak, mimo wszystko. Na pewno najbardziej ubolewają wyjazdy do Azji, głównie przez Dubaj, przesiadki i tak dalej, ryzyko przesiadek. Natomiast na pewno Polska ma co zaoferować turystom w ciągu ostatnich 20 lat. Myślę, że nie ma drugiego takiego rynku w Europie, który by tak dynamicznie się rozwijał jak Polska. Myślę, że jesteśmy w stanie w tej chwili zaoferować jedną z najbardziej nowoczesnych baz turystycznych w całej Europie i to coraz więcej osób docenia, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Coraz więcej mamy Słowaków, Czechów, Niemców czy Węgrów, którzy do nas przyjeżdżają tak samo jak i Skandynawowie. Także tutaj jest na pewno duża szansa dla polskiego rynku turystycznego w tym roku, żeby jeszcze wzmocnić swoją pozycję. To, co się stało po wybuchu wojny w Iranie, to na pewno był okres taki, że bardzo dużo osób zdecydowało się na szybką rezerwację miejsc na lato w Polsce. Głównie dotyczyło to morza, a totalnie stanęły te rezerwacje, powiedzmy, wykupu wycieczek zagranicznych. Teraz te wycieczki zagraniczne powoli wracają do łask. Nie jest to tak, jak było w ubiegłym roku, ale na pewno powoli wracają. Wynajmuje się, znaczy ludzie kupują wycieczki jak zwykle. Turcja, Grecja to są główne kierunki. Egipt też jest w miarę mimo wszystko popularny. Zdecydowanie wzrosło zainteresowanie polskim morzem. W tej chwili też rezerwuje się bardzo dobrze Lipiec w górach. Może bardziej, powiedzmy, Karpacz niż Zakopane, bo Zakopane przez tą wojnę ucierpiało ze względu na to, że z Emiratów Arabskich czy z tych krajów pobocznych, powiedzmy, bardzo dużo było w Zakopanem turystów, teraz ich nie ma. Natomiast cała reszta jest w Polsce bardzo popularna. To, co jest ciekawe, na przykład bardzo popularne są city breaki w miastach. Nawet Warszawa na wakacje się już w tej chwili bardzo dobrze rezerwuje, co jest dosyć takie inne niż w ubiegłych latach, bo Warszawa z reguły się z tygodnia na tydzień rezerwuje. Także tych rezerwacji w Polsce jest, a Polska myślę, że potrafi zaoferować często znacznie więcej niż te inne kraje.
1: O tym, co potrafi zaoferować i gdzie potrafi zaoferować, jeszcze porozmawiamy. O tej bazie noclegowej w Polsce chciałbym zapytać, czy ma pan jakąś taką wiedzę, czy są jakieś takie ogólnodostępne dane, ile liczy ta liczba ewentualnych dostępnych miejsc noclegowych w Polsce? My możemy przyjąć miliony turystów, czy setki tysięcy co najwyżej?
2: No i myślę, że miliony.
1: Miliony turystów.
2: Miliony turystów na pewno jesteśmy w stanie przyjąć. Bardzo dużo osób naprawdę zaczyna przyjeżdżać ze Słowacji, z Czech, z Niemiec. Bardzo chwalą polskie morze, polskie góry. Te obiekty, które w ciągu ostatnich 20 lat się wybudowały w Polsce, naprawdę potrafią zaoferować praktycznie pełną infrastrukturę. Są baseny, są spa, są restauracje na bardzo wysokim poziomie w tej chwili, także to jest doceniane przez turystę z zagranicy, jak i z Polski.
1: Ja bardzo lubię ciepełko, nie ukrywam, i kiedy tylko mogę, to do tego ciepełka się wybieram, ale także uwielbiam Polskę. Mazury to jeden z moich ulubionych kierunków, bo żegluję. Bałtyk, bo kocham od zawsze. Podhale, mimo jego wad, też jestem wielkim fanem Podhala i tam też od czasu do czasu zdarza mi się pojechać. Bo my, drodzy Państwo, oczywiście o cenach też musimy porozmawiać, żeby nie było nie tylko cenach noclegów, ale także infrastruktury, sposobu dojazdu do danego miejsca i tak dalej. I kiedy pewna influencerka wykonała taką operację, że zestawiła sobie cenę hotelu, celowo nie podaję nazwy tego hotelu, bo przecież nie o to chodzi, nawet nie podam miejscowości, ale to miejscowość, do której jeździłem jako harcerz pod namiot i tam było 80 mieszkańców, a dzisiaj tam są dziesiątki tysięcy turystów co roku. No i kiedy ta influencerka zestawiła sobie cenę weekendu w tym hotelu i turystycznego wyjazdu do Turcji na tydzień, to zastanawiała się, co wybrać, bo cena była bardzo podobna. Nie jest za drogo w Polsce?
2: W Polsce nie jest za drogo. Są obiekty, które są rzeczywiście drogie, natomiast jeżeli popatrzy się na statystyki, to Polska jest jednym z najtańszych krajów w Europie. Trzecim chyba od końca.
1: Opowiadała mi to moja kuzynka z Monachium, że ona na wakacje przyjeżdża do Polski bardzo często. W Monachium mieszka od blisko 40 lat. Przyjeżdża do Polski, bo to jest zdecydowanie taniej. Nawet jak zostawi dom tam w tym swoim Monachium, to koszty jakby opieki nad tym domem i cała reszta, plus to, co wyda w Polsce, kosztuje ją w sumie mniej, niż gdyby została w Monachium. No to ja rozumiem, że dla Niemców z Monachium Polska może być tańsza, ale dla Słowaków, dla Czechów również?
2: Tak, jak najbardziej. Polska jest tańsza niż Słowacja i Czechy. Musiałbym to dokładnie sprawdzić z tych statystyk. Ostatnie statystyki, które sprawdzałem, to wydaje mi się, że jedynie Litwa i Estonia były tańsze od Polski z tych krajów tutaj najbliższych. Także z punktu widzenia kosztu samego noclegu, Polska jest bardzo atrakcyjna cenowo. Jeżeli chodzi o wyżywienie, tutaj można dyskutować, to jest pewnie na podobnym poziomie. Są miejsca, które mogą być droższe niż za granicą. U nas ten sezon jest tańszy, krótszy, także czasami restauratorzy próbują przez 2 miesiące...
1: Wycisnąć maksa.
2: Wycisnąć maksa na cały rok, żeby starczyło. Bo poza sezonem, wiadomo, nie jest już tak kolorowo w tych lokalizacjach. Natomiast oczywiście te duże obiekty, czy takie luksusowe obiekty, które w Polsce też funkcjonują i też powstają, jak chociażby ten w tym roku, gdzie te stawki są bardzo wysokie, one mają swojego klienta. Klient zamożny de facto w Polsce ma się bardzo dobrze, nawet ma się lepiej ta branża niż ten klient średni, bo przez ostatnie lata, ostatnie 2-3 lata każdy z nas odczuł i wysokie ceny prądu, i wysokie ceny, koszty chociażby kredytów, gdzie stopy procentowe były bardzo wysokie i te obsługa rat. I ten klient ucierpiał na pewno. My to obserwowaliśmy w ten sposób, że ludzie przyjeżdżali na urlopy, czy wynajmowali apartamenty, natomiast ta długość pobytu się skracała. Mm-hmm. Nie przyjeżdżali na 5 dni, a przyjeżdżali na 3 dni. Natomiast w przypadku tych klientów zamożnych, ten segment hoteli, który obsługiwał, powiedzmy, obsługuje tego typu klienty, nie ucierpiał. Tego nie było widać w statystykach, że nagle tam ceny spadły, czy zaczęto bardziej promować obiekty, żeby pozyskać tych klientów. Mhm.
1: Ale takie wakacje, o których, bo to pan zwrócił uwagę faktycznie na rzecz, która ma miejsce, takie wakacje, które pamiętam z wakacji z rodzicami, 2 tygodnie nad morzem, to dzisiaj się już właściwie nie zdarza. Tydzień to jest pewnie maksymalny okres wynajmowania różnego rodzaju lokali na wakacje. A city breaki, o których pan powiedział, czy 4 dni, to właściwie norma?
2: Chyba średnia u nas w tej chwili to jest 4 dni mniej więcej nad morzem, 4-3, coś takiego, także znacznie krócej niż tydzień. Ludzie przyjeżdżają na krótsze okresy, to się zmieniło, ale też z drugiej strony przyjeżdżają częściej, starają się częściej wyjeżdżać, krótsze okresy. Te ceny w Polsce de facto nie wzrosły w ogóle w ciągu ostatnich 2-3 lat.
1: Naprawdę? Ceny najmu?
2: Ceny najmu nie. No one się utrzymują mniej więcej na podobnym poziomie. Był okres, gdzie one poszły znacząco do góry.
1: Po pandemii?
2: Po pandemii. To był taki okres, gdzie te ceny poszły do góry, a potem praktycznie one utrzymywały się na podobnym poziomie. Jeżeli szły do góry, to może kilka punktów procentowych.
1: Okej, to ostatnie zdanie, czy właściwie kilka zdań w tej drugiej części naszej dzisiejszej rozmowy. 3-4 dni nad Bałtykiem, 4 z haczykiem, jak pan powiedział, to jest średnia w tej chwili w Polsce. I do tego tak, gofry po 25 zł, same tylko i wyłącznie z cukrem pudrem. Jakaś ryba 150 zł, czyli 15 zł, oj, 15 zł za 100 gramów, to chyba już nawet takich cen nie ma. No przecież za sekundę zaleją nas jak zwykle paragony grozy. W internecie będziemy co chwilę oglądali, ile to potrafi kosztować kolacja nad morzem.
2: Może tak być. Te ceny, ceny powiedzmy energii czy prądu trochę wywindowały ceny żywności w Polsce, w turystyce czy w restauracjach. Tego nie da się ominąć. Pewnie wraz z wydłużeniem się okresu turystycznego czy okresu, gdzie te restauracje mogą funkcjonować, te ceny będą spadały. Mhm. Natomiast jak się popatrzy na branżę restauracyjną, to wiele restauracji ten ostatni okres nie przeżyło dobrze, lub albo upadały, albo przestawały funkcjonować w niektórych okresach, całkowicie zamykając działalność poza na przykład sezonem letnim. Także to ten wzrost kosztów energii na pewno miał na to wpływ. Raczej nie oczekiwałbym, że ceny żywności spadną, natomiast porównując je chociażby do cen, nie wiem, w Chorwacji czy gdzieś indziej, to myślę, że nie są one wyższe, a raczej niższe są.
1: Gdzie chcemy odpoczywać w Polsce i w jaki sposób chcemy w Polsce odpoczywać? O tym porozmawiamy w trzeciej części naszej dzisiejszej rozmowy. Prezes Sun & Snow, pan Marcin Dumania, jest dzisiaj moim gościem i państwa również. Za chwilkę wracamy.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Reklama. Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części trzeciej naszej dzisiejszej rozmowy o rynku turystycznym i w ogóle o wakacjach w Polsce. Pan prezes Marcin Dumania, prezes Sun & Snow, jest dzisiaj moim gościem. To na koniec tej naszej dzisiejszej rozmowy. Ja wiem, że tutaj nie ma takiej zero-jedynkowej odpowiedzi, ale jak my Polacy lubimy odpoczywać? Czy wybieramy takie slow wakacje, tak je sobie nazwijmy? Ciszę, puszczę, las, woda, wieś, spokój? Czy uwielbiamy chodzić po tych Krupówkach albo po Deptaku w Międzyzdrojach?
2: Myślę, że jest i taka grupa osób, które... czyli część lubi ciszę i spokój i... robią sobie często taki detoks cyfrowy, gdzie nie ma internetu, tam lepiej, czyli Mazury, Bieszczady, super miejsce. Po pandemii bardzo zyskał na popularności glamping czy kemping. Powstało kilka takich fajnych miejsc w Polsce, także często ludzie korzystają z tego. Tam dodatkowe atrakcje zawsze są prowadzone, jakieś atrakcje, nawet szkolenia dla psów, czy więcej czasu spędzanie z naturą i zrozumienie tej natury, szkolenia, oglądanie, nie wiem, noców. My na przykład robimy takie eventy, gdzie tam zabieramy turystów i pokazujemy sowy w nocy, zbieranie grzybów. Dużo osób z tego korzysta i to bardzo zyskało na popularności po pandemii, gdzie każdy chciał być jak najdalej od miasta, bo był zmęczony tym miastem, w którym był troszeczkę przymusowo trzymany. W tym roku to, co my obserwujemy, to jest na pewno wzrost city breaków też, czyli zupełna odwrotność. Jedziemy na krótki wypad do miasta. Dlaczego? No, jest to troszeczkę niezależne od pogody. Nie jesteśmy uzależnieni od tego, czy będzie lało, czy nie będzie lało. Zawsze są muzea, zawsze są inne atrakcje, gdzie możemy się schować i pozwiedzać. Także to jest duży wzrost względem ubiegłego roku, to co obserwujemy. W tym roku na przykład jest powrót pierwszej kolejności do dużych miast turystycznych. To też jest takie... W poprzednich latach częściej były wybierane te spokojne miejsca, a w tym roku na przykład Świnoujście, Ustka, Krynica Morska, mega popularne i to widać już po rezerwacjach. Niekoniecznie te mniejsze miejscowości tak szybko się zapełniają rezerwacjami. W górach Szklarska, Karpacz na pewno są popularne. Tak jak wspominałem, Zakopane po tym okresie, gdzie rzeczywiście było bardzo dużo turystów z Emiratów Arabskich, troszeczkę mniejszy napływ turystów, ale wydaje mi się, że coraz więcej rezerwacji wchodzi. Też u nas było to specyficzne, że po tej mroźnej zimie, którą mieliśmy, ludzie bardziej byli stęsknieni za morzem niż za górami. Czyli ten okres taki kwiecień, maj był lepszy dla miejscowości właśnie nad morzem niż w górach. Tam też temperatura była taka, sobie bym powiedział, czyli dosyć chłodno, kilka stopni cały czas się utrzymywało. No i te duże miasta, city break.
1: To Zakopane, zdaje się, ma nawet chyba taki mały problemik, jeżeli tak go mogę nazwać, no bo zdaje się, też słyszałem wypowiedź przedstawicieli Zakopanego, że ta infrastruktura taka przygotowana pod turystów z krajów arabskich, taka trochę bardziej ekskluzywna, trochę droższa, ona już zaczęła powstawać, a nawet powstała i teraz, kiedy tych turystów zaczyna troszkę brakować, a brakuje z innego powodu, nie takiego, że Zakopane się nagle znudziło, tylko wiadomo, podróże stamtąd tutaj i w drugą stronę są nieco ograniczone. I teraz Zakopane zastanawia się troszkę, co zrobić z tą infrastrukturą przygotowaną pod arabskich turystów?
2: Myślę, że ten turysta zamożny z Polski tam z czasem się znajdzie. To nie będzie taki problem. Ja pamiętam kiedyś w Gdańsku bardzo mocno powstawały inwestycje w centrum Gdańska, gdzie powstało nagle bardzo dużo apartamentów pod wynajem krótkoterminowy. W jednym roku ta podaż była tak ogromna, że rzeczywiście w tym momencie, kiedy one były oddawane do użytku, one nie były w stanie znaleźć na to popytu. Nie było aż tak dużo turystów. W kolejnym roku już tego problemu nie było. Po prostu nagle te wszystkie miejsca zapełniły się turystami. Tam każdy z tych pewnie deweloperów czy inwestorów, którzy budowali te obiekty hotelowe czy apartamentowe, dużo też środków poświęcił na marketing, więc ci turyści się znaleźli nie tylko z Polski, ale głównie też z Skandynawii. Myślę, że to samo będzie w Zakopanem, że nawet jeżeli powstały te obiekty i w tej chwili tych turystów nie ma, to z czasem one się na tyle dobrze wypromują, że znajdą tych turystów nawet tylko w Polsce.
1: W Polsce, tak, dużą popularnością cieszy się zapewne Warszawa, o czym już pan powiedział. Zakładam, że Kraków też przyciąga dużą liczbę turystów. Specjalnie mówię o tych dużych miastach i city breakach, no bo ja oczywiście też rozumiem, że wakacje to jest taki okres, kiedy nasze dzieci mają wolne, kiedy możemy jeździć, zwiedzać, latać i tak dalej. Ja też od zawsze byłem wielkim fanem. Trzeba było zobaczyć Louvre w Paryżu, albo nie wiem, trzeba było zobaczyć w Rzymie Koloseum, no ale nagle okazało się, że w tym Rzymie pod tym Koloseum w wakacje to jest 37 stopni, zwiedzać się nie da.
2: Tak.
1: To nie jest chyba najlepszy wakacje, okres na zwiedzanie.
2: No, to prawda. Zmiany klimatyczne na pewno powodują, że te kraje południowe, Hiszpania, Włochy są coraz trudniejsze do takiego aktywnego spędzania czasu i Polska staje się bardzo fajną alternatywą dla tych turystów nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Także coraz więcej na przykład widzimy też turystów chociażby z Hiszpanii przyjeżdżających do Polski i zwiedzających. I rzeczywiście, tak jak mówiłem, coraz więcej jest rezerwacji nie tylko nad morzem, ale właśnie w miastach w wakacje. To jest dosyć ciekawe.
1: Tak, to podobno też ten kierunek turystyczny Zakopane i kraje arabskie spowodowane był także tym, że no, kiedy tam u nich 46 stopni, to w Zakopanem spokojnie 25 i można odsapnąć od upałów.
2: Tak, to prawda.
1: Tak to wyglądało. To jeszcze dwa wątki, jeżeli możemy w tej części naszej, no niestety ostatniej części naszej dzisiejszej rozmowy. Wypisałem sobie takie kluczowe trendy w turystyce krajowej 2026 i oczywiście to, o czym pan mówi, city breaki, zwiedzanie, 3 dni, 4 z haczykiem, to jest wszystko zgoda, ale też podobno w tym roku polować będziemy i polujemy na ekologię i natury. Ja nawet nie wiedziałem, że ja uprawiam coś, co nazywa się eco-friendly, czyli takie staną się popularne noclegi w drewnianych domach, butikowych hotelach, czy na przykład glamping i camping, o którym też pan powiedział. Tego też oczekujemy, tam też naprawdę lubimy sobie odpocząć, nie wiem, zarzucić wędkę, posiedzieć, pokontemplować?
2: O tak, jest bardzo duża grupa osób, które to lubią i aktywnie taki czas spędzają. Ja sam zamierzam w tym roku spłynąć kawałek Wisły pontonem. Także coraz więcej osób szuka natury. Ta ściana wschodnia w Polsce staje się coraz bardziej popularna. Podlasie, czy chociażby na południu Bieszczady. Dużo tych atrakcji związanych z glampingami czy domkami się tworzy. Są społeczności, które chociażby się tworzą na Facebooku czy innych social media, które szukają, wymieniają się informacjami, gdzie spędzić czas i to jest też fajny taki trend w Polsce.
1: Tak. Kiedyś miałem wrażenie, że sporty ekstremalne, no ekstremalne może nie do końca, ale na przykład nagle zaczął modny robić się surfing, kitesurfing, inne tego typu aktywności, wspinaczka skałkowa. A dzisiaj też wracamy do źródeł, no bo jeżeli czytam, że między innymi aktywnościami tymi, na które mamy ochotę, jest podglądanie ptaków czy motyli, czy to, co pan powiedział, oglądanie, jak rosną grzyby, prawda, to się robi znowuż modne chyba.
2: Tak, ludzie potrzebują wyciszenia, na pewno jest za dużo internetu, za dużo wiadomości, za dużo negatywnych wiadomości, także takim naturalnym sposobem resetu to jest po prostu odłączenie się od tych wszystkich wiadomości, ze wszystkich złych wiadomości i to jest chyba jedyny moment i sposób, żeby tak naprawdę wypocząć.
1: Ale to prawda, bo kiedyś mam wrażenie w ogłoszeniach czytałem, że pokój wyposażony jest luksusowo, jest telewizor, radio itp. itd. No to dzisiaj mam wrażenie, że warto w takich informacjach albo w takich ogłoszeniach zawrzeć informację: nie ma internetu, nie połączysz się z Wi-Fi tudzież Wi-Fi, nie mamy telewizora, będziesz mógł kontemplować naturę, ale wieczorne ognisko zapraszamy. Tak. I pieczenie ziemniaków jak kiedyś.
2: Tak, tak, rzeczywiście. To zyskuje na popularności, zyskuje też na wartości tego typu wypoczynek. Nie tylko luksusowe hotele, ale i spokój, cisza i natura.
1: Z tej rozmowy, drodzy Państwo, wynika nam, że tak naprawdę nie musimy przekonywać turystów, czy nawet nas, nawzajem siebie Polaków, do tego, żeby spędzać wakacje, czas wolny, czy weekendy w Polsce, bo tutaj jest mnóstwo atrakcji i jest w czym wybierać, ale gdybym miał dopytać o to, w jaki sposób jeszcze dodatkowo, nie wiem, rozkręcić tą polską turystykę, bony turystyczne, o których sobie rozmawialiśmy, a teraz porozmawiamy o tym na antenie. To jest dobry pomysł, chyba dobry, skoro rozchodzą się jak ciepłe bułki.
2: Tak, bony turystyczne, zapotrzebowanie na bony bardzo duże. Na Podlasiu były przez sekundę, czy tam 5 sekund, dosłownie się rozeszły. To samo było w warmińsko-mazurskim, praktycznie też chyba system przestał działać, przyjmować jakiekolwiek rezerwacje na te bony. Także widać, że to jest bardzo dobry pomysł na promocję regionu. Ludzie szukają takich okazji, gdzie mogą skorzystać z dofinansowania czy z jakiejś znaczącej pomocy ze strony państwa czy władz lokalnych danego województwa.
1: Czyli inni powinni, mam wrażenie, z Podlasia czerpać wzorce, no bo jeżeli ten podlaski bon turystyczny rozszedł się w kilka sekund, jak pan powiedział, druga jego tura 1 lipca, 31 sierpnia, a trzecia jego tura to 1 września, 31 grudnia, no to tutaj nie ma co mówić o czymś, że coś jest dostępne od 1, nie wiem, września do 31 września, bo dostępne jest od 1 września do przez 5 sekund.
2: Tak, to trzeba być sprawnym w poruszaniu się w internecie.
1: No dokładnie.
2: I mieć dobre połączenie internetowe.
1: A czy na przykład państwo nasze, bo też wrócę do tego bonu takiego, który po pandemii się pojawił i on był tak naprawdę dostępny dla wszystkich Polaków. Czy powinno też w ten sposób może jeszcze wesprzeć tą branżę turystyczną i pomóc ewentualnie nam, Polakom, żebyśmy na te wakacje wyjechali, czy nie?
2: To jest bardzo dobry pomysł. My byliśmy chyba trzecią firmą w Polsce w kolejności, jeżeli chodzi o wykorzystanie bonu turystycznego. Bardzo dużo u nas turystów skorzystało i to jest super pomysł. Szczególnie w momencie, kiedy właśnie wprowadza się co chwila nowe przepisy, ograniczenia, to na pewno by zrekompensowało w pewien sposób te dodatkowe przepisy.
1: Oczywiście wiemy, drodzy Państwo, że to jest A drogie, B nie wiem, czy ktoś się na to zdecyduje, ale pamiętajmy, że te pieniądze jakby, no może nie wszystkie do budżetu państwa wrócą, ale wrócą w postaci podatków płaconych przez tych, którzy wynajmują, prawda?
2: Dokładnie.
1: Lokale.
2: To jest najlepszy sposób właśnie na promocję regionów, na zwiększenie każdej praktycznie branży, która funkcjonuje w danym mieście turystycznym. Czy to jest branża stricte związana z nocleg, czy to są restauracje, czy to są pralnie, czy to są ludzie, którzy sprzątają te apartamenty. Jest to szereg osób.
1: Panie Marcinie, ostatnie zdanie na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. To, że spłynie pan pontonem kawałkiem Wisły, to już usłyszeliśmy. Ulubione pana miejsce, takie pana miejsce na ziemi, w tej naszej pięknej ojczyźnie, do którego pan się wybiera zawsze, albo wybiera się z wielkim sentymentem, albo żałuje pan, że nie będzie mógł pan tam w tym roku pojechać.
2: Ja bardzo lubię Mazury i powiedzmy połowę moich wakacji spędzam na Mazurach. Lubię też Trójmiasto, bo jest wygodnie i łatwo dojechać.
1: A to prawda, bo tu jest, no właśnie, bo w Trójmieście mamy wygodę i dostępne wszystko pod ręką, to czego potrzebujemy. I na Mazurach, jeżeli na przykład korzystamy z oferty żeglarskiej szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich, to nie zawsze te mariny są takie, jakbyśmy sobie życzyli. Nie zawsze jest ta ubikacja po drodze, a jednak też pan to ceni.
2: Tak, tak, tak.
1: Ale żeglarsko?
2: Ja akurat dużo spędzam
1: pontonem
2: czasu na wodzie, łapię ryby, relaksuję się w ten sposób.
1: Pan Marcin Dumania, prezes Sun & Snow, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Pięknie dziękuję i do zobaczenia na szlaku.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa. Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
0: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
4: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klimczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
0: Reklama.

0: autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Krzysztof Grabasz-Grabowski.
2: Nie mieszać się w głowie od tego wszystkiego.
3: Oczywiście, że mi się miesza. Kiedyś mi się nie mieszało, a teraz po prostu czasami, wiesz, tylko patrzę, co trzyma w ręce techniczny, jak wchodzę na scenę. Jak trzyma kapelusz, to znaczy, że piżama. A jak jestem w tej czapce, w której teraz jestem u ciebie, no to znaczy, że strachę.
2: A co pomyślałeś, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA tej brygadzie?
3: Moja rodzina musiała przed UPA uciekać, tak?
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama. Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni, 399 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Polskie ogórki 3,49 za kilogram, a czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
2: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy Grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
3: Reklama.

0: The Beatles, na bębnach Ringo Starr, artysta, który w tym tygodniu obchodził urodziny. I składam najlepsze życzenia wszystkim jubilatom i solenizantom. Życzę wszystkiego co najlepsze i dobrego weekendu. A na początek weekendu bardzo gorąco się polecam. Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, internecie. To jest SK Rock. To jest Dobrze Rokuje na naszej antenie. I już teraz kawałek od Dziwnej Wiosny, który dobrze rokuje. Dziwna wiosna w głośnikach, lato za oknem, a ja z Państwem do południa. Dawid Zygmunt, witajcie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Systemowe Down w Radiu SK Rock i niech to będzie muzyczna zapowiedź tego, co wydarzy się w tym nadchodzącym tygodniu. Systemowe Down przyjadą i zagrają w Polsce. A my wylatujemy z Polski i w nadchodzącym tygodniu lecimy do Ostrawy na festiwal Colors of Ostrava, ale nasi ludzie będą też w innych miejscach. Będziemy w Kazimierzu Dolnym na festiwalu Kazimiernication, będziemy też na męskim graniu w Gdańsku, bo państwo zgarniali u nas bilety na tę imprezę i będziemy oczywiście o tych imprezach jeszcze przypominać i informować w radiu oraz na skrock.pl.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
1: Łukasz Bąk.
3: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
8: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
1: Reklama.
14: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
15: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Tylko Ciebie pragnę. A o tej porze to pragnąłoby się jeszcze chyba trochę pospać. Pozdrawiam wszystkich, którzy musieli wstać w sobotni poranek. Pozdrawiam wszystkich, którzy muszą się dzisiaj udać do pracy. No ale wiem, że są też tacy, którzy korzystają z weekendu i już ruszają w trasę. Może gdzieś za miasto. I jeśli szukacie dobrych dźwięków do samochodu, to The Black Keys chyba się sprawdzą. Panowie, jedziemy.

0: Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. I myślę, że trochę się zakumplowałem z panem Zygmuntem Staszczykiem. Pan Zygmunt bardzo fajnie zaproponował, żebyśmy przeszli na ty, ale z taką legendą. No nie wypada, więc ja zwracam się do niego, panie Zygmuncie, a pan Zygmunt zwraca się do mnie, panie Zygmuncie. Myślę, że brzmi to bardzo, bardzo sympatycznie. Efekty rozmowy z Muńkiem Staszczykiem, z zespołem T-Love do znalezienia gdzieś na naszych socialach. A w radiu Muse i Joan Jett na pewno. Już za chwilę w ST Rock.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rock na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
4: Citroen.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI! Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej. O,
11: pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
13: Reklama.

0: Soundgarden, Black Hole Sun, jeden z muzycznych hymnów lat 90., z czasów, do których bardzo chętnie wracamy wspomnieniami. No ale w kalendarzu 11 dzień lipca roku 2026. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Polsko, dzień dobry internecie, to jest sobotnie przedpołudnie, mamy sezon wakacyjny, więc spotykamy się w takiej właśnie konfiguracji, ale mam nadzieję, że będą Państwo ze mną przynajmniej do południa. Dawid Zygmunt, witajcie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Talking Heads w Radiu SK Rock. A wcześniej Red Hot Chili Peppers na naszej antenie. Red Hoci z płyty By The Way, płyty, która w tym tygodniu obchodziła urodziny. Jest ona w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o moje ulubione płyty zespołu Red Hot Chili Peppers. Na pewno są tam Blood Sugar Sex Magik i Californication i Mother's Milk, ale myślę, że w top 5 miejsce dla By The Way też się znajdzie. I myślę, że urodziny tej płyty to chyba dobra okazja, żeby odświeżyć sobie ją w całości. By The Way, Red Hot Chili Peppers, gorąco polecam.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Dzieci nie potrzebują rodziców idealnych, tylko obecnych i zaangażowanych. Zamiast dążyć do ideału, rodzic powinien się skupić na budowaniu relacji opartej na zaufaniu i pozwalać sobie na błędy, z których wyciąga wnioski. W przeciwnym razie rodzinie grozi katastrofa.
3: Rodzic perfekcyjny nigdy nie jest z siebie zadowolony. Nigdy. Co się przenosi oczywiście natychmiast na relacje ze współmałżonkiem i z dziećmi, bo ten rodzic jest permanentnie napięty.
2: Moim gościem będzie Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień, realizatorka warsztatów wychowawczych, współautorka książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni. O rodzicielstwie bez presji.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. To proste. Od czwartku 9 do soboty 11 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
5: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
6: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
7: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Czekamy na pierwszy gwizdek.
7: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Segafredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99. Przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: wody zielona budka 1 litr, wybrane smaki. 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
2: Hi, this is John Entwistle.
3: And this is Pete Townsend.
2: Of The Who.
4: Hi, this is Carlos Santana.
5: Hey, my name is Skin.
6: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Esca Rock.

Czy wciąż się śni? Pytała pani Edyta Bartosiewicz. I już teraz wybrzmią dźwięki, które brzmią jak ze snu. To takie efektowne, fortepianowe glissando, które zdawałoby się zaprasza nas do jakiejś cudownej, onirycznej krainy, no ale w tej krainie dzieją się mroczne rzeczy i tragiczna historia, która opisana została w utworze The Boomtown Rats, utworze I Don't Like Mondays. Pozwolą państwo, że w weekend oszczędzę wam szczegółów dotyczących tej historii, ale myślę, że tych dźwięków posłuchamy z przyjemnością. Prosimy.

0: Offspring w Estrock. I bardzo dobrze, i takie dźwięki też nam się należą. Te dźwięki brzmiały bardzo weekendowo i są specjalnie dla Was w to sobotnie, weekendowe przedpołudnie. A już za chwilę coś dla tych, którzy przy okazji weekendu lubią po 50, bo będzie utwór po 50 od zespołu The Doors, na pewno w Estrock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
1: Łukasz Bąk.
3: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz.
13: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
14: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
16: Na zysk?
15: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
16: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
15: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
16: W takim razie kieruj mnie na zysk.
17: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
18: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Reklama.

0: Linkin Park, What I've Done. Co ja narobiłem, bo zwykle o tej porze słyszą się Państwo z Łukaszem, ale trwa sezon urlopowy i wakacyjny i tak się jakoś złożyło, że ja wylądowałem tutaj z Państwem przed południem, ale jest mi z tego powodu bardzo miło. Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, internecie. To jest SK Rock, to jest weekendowe, dobrze rokuje i skoro już spotkaliśmy się w takim zacnym towarzystwie, to teraz jeszcze zacne towarzystwo muzyczne. Chłop nazywa się McCreary i zaprosił do współpracy Slasha, Duffa, Chada Smitha i stworzył kawałek Cool Kids. I teraz ten kawałek w radiu, a ja z Państwem do południa. Dawid Zygmunt, witajcie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Creed w Radiu SK Rock. A wcześniej na naszej antenie Iggy Pop, czyli gwiazda ubiegłorocznego festiwalu Colors of Ostrava, a to festiwal, z którym bardzo się przyjaźnimy i w tym roku znów będziemy w Ostrawie i będą tam też Skangenenzi i The Libertines i 21 Pilots i Baby Lasagna i Państwo też tam będą, bo wygrywaliście na naszej antenie bilety na ten przepiękny festiwal. No ale jeśli wybieracie się w jakieś inne miejsce i chcecie się podzielić z nami wrażeniami, to nagrywajcie wideo, wrzucajcie na Instagrama, na Facebooka, oznaczajcie nas, a my będziemy to podawać dalej. SK Rock, gorąco się polecamy.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
1: Łukasz Bąk.
3: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Oszczędni tankują taniej. Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 6,60 za litr. Tylko w sobotę 11 lipca na stacjach Auchan. Szczegóły na auchan.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Expert.

0: Kajaki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroen.
3: Reklama.
4: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
5: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie, Eski Rock.

System of a Down w Radiu SK Rock. I coś tak czuję, że im bliżej wydarzenia, to tych kawałków systemu będzie na naszej antenie jeszcze więcej i jeszcze więcej. System of a Down w przyszłym tygodniu w Polsce, no ale tych emocji będzie zdecydowanie więcej, bo będzie też Marilyn Manson, będą też emocje festiwalowe. O festiwalu Colors of Ostrava już Państwu wspominałem, a przecież ludziska pędzić będą też do Jarocina, na Jarocin Festiwal, do Gdańska na męskie granie, no i do Kazimierza Dolnego na przepiękny festiwal Kazimiernication. Sporo gwiazd, sporo emocji przed nami, sporo przepięknych wrażeń, ale żeby nie było tak, że od tych wszystkich wrażeń nam się w tyłku przewraca, to teraz na naszej antenie zespół, który w tym roku koncertu w Polsce nie zapowiedział. A szkoda, bo zobaczyć ich na żywo to podobno jest wielkie, wielkie przeżycie. Zapowiadać ich chyba nie trzeba. Niech grają.

0: The Clash, Rock the Casbah, utwór, do którego powstał bardzo fajny klip. Klip, w którym widać bardzo dobrą zabawę, taką zabawę ponad podziałami. I takiej zabawy w ten weekend Państwu życzę, ale życzę też dużo odpoczynku i spokoju ducha i bardzo dziękuję za wspólnie spędzone godziny. Słyszymy się w poniedziałkowej kolumnie Zygmunta. Dawid Zygmunt, do poniedziałku. Pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Krzysztof Grabasz Grabowski.
3: No, dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
2: To co się wtedy zadziało?
3: Zaczęły ten utwór grać rozgłośnie, których bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, ale grały.
2: No wesela weszło.
3: No wesela, tak, tak.
2: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
3: Jak się czuję?
2: No,
3: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowna.
2: Ale że to, że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
3: Tak.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę Cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
15: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
14: Doskonale, kupujemy.
16: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
18: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
1: Reklama.
19: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy już na miejscu i jesteśmy gotowi do bardzo fajnych informacji garażowych. Łukasz Bąk jest ze mną teraz.
2: Pasy zapięte, możemy ruszać, Joanna Świętarska. Tak, ja zapiąłem.
1: Widziałam już właśnie.
2: Pasek zapiąłem tutaj, o.
1: O Jezu, zapiął pasek, słuchajcie, dobra, zostańcie z nami.
0: Garaż w SC Rock.

0: To jest Garaż w SC Rock.
1: No i na początek garażu mamy dla was bardzo fajną informację. Będziemy mówić o rozwoju.
2: Świetna, na pewno was bardzo zainteresuje, gdyż jesteście żywo chętni, co by kupić to auto.
1: Ale poczekaj, czy trzeba zawsze słuchać o autach, które chce kupić? Można posłuchać o samochodach, które są na swój sposób niezwykłe. Jest lifting z Rolls-Royce'a Spectre, który jest Rolls-Royce'em elektrycznym i w dodatku sprzedaje się jak świeże bułeczki.
2: I
1: jak
2: w dodatku
1: można coś powiedzieć takiego o Rolls-Royce'ie w ogóle.
2: I w dodatku ludzie jeżdżą nim więcej niż ja mógłbym się spodziewać, bo średni przebieg takiego Spectre roczny to 6,5 tysiąca kilometrów, a są dużo. I tacy klienci, którzy rocznie przejeżdżają 25 tysięcy. Ja myślałem, że oni tylko z helikoptera do swojej willi na lazurowym wybrzeżu albo z odrzutowca, a tu się okazuje, że naprawdę lubią spędzać czas w tych samochodach.
1: Widzisz, i jednak okazuje się, że ludzie rzeczywiście używają Spectre. To jest bardzo fajne. Będziemy dla was mieli bardzo ciekawe informacje na temat tego, co się zmieniło. Uwaga, bo tu jest sporo różnego rodzaju
2: sporo marketingu.
1: Tak, sporo marketingu fajnego. W związku z tym na przykład, uwaga, zmodernizowana, perforowana skóra, to gdzie projektanci brytyjskiej marki stworzyli wzór inspirowany kształtami chmur zmieniającymi się w świetle księżyca, gdzie znajduje się aż 78 138 otworów.
2: A jak perforowana skórzana tapicerka wam nie odpowiada, to możecie mieć taką z tkaniny Duality Twill wytworzonej z bambusowego rayonu i wnętrze wykonane z tej tkaniny może zawierać do 2,6 miliona przeszyć, a jego wykonanie zajmuje w sumie do 25 godzin.
1: Czy zapamiętaliście, kochani, te cyferki? Bo jeszcze mamy dla was więcej. Podświetlany panel przed pasażerem, który otrzymał nową grafikę, a wzór składa się z 8108 pojedynczych pikselowych iluminacji i inspirowany jest ruchomą mgłą unoszącą się nad lasami South Downs, rozciągającymi się za siedzibą brytyjskiej marki w Goodwood. Ale to jest piękne, jak czytasz coś takiego i masz poczucie, że obcujesz z folderem reklamowym bardzo ekskluzywnego przedmiotu.
2: Szczególnie, że jak znam klientów Rollsa, to i tak każdy będzie indywidualizował swój model. Natomiast nie będzie można zindywidualizować silników i będzie to w wersji Black Badge najmocniejszy Rolls w historii, bo będzie miał 680 koni i 1100 Nm.
1: Nie no, piękna to jest historia i do Spectre życzymy wam również swojej własnej willi na Lazurowym Wybrzeżu.
2: I odrzutowca.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Ja się cieszę i raduję i naprawdę bardzo trzymam kciuki. Słuchajcie, marka Mitsubishi ma wrócić do legendarnego, wspaniałego modelu.
1: Się obudzili.
0: Którym się, no ale wiesz co, dobrze, lepiej późno niż wcale. 5 lat go nie było na rynku, ale w gruncie rzeczy 12 lat, 12 po prostu w ogóle nieprawdopodobnych lat zwycięstw w rajdzie Paryż-Dakar. Auto, które funkcjonowało po prostu w ogóle jak absolutny mistrz świata wszędzie. Świetny samochód na podróżowanie, świetny samochód na, w teren. Mowa o Mitsubishi Pajero. Legenda.
1: Pajero albo Pajero.
0: Albo Pajero. Tam, gdzie jest Pajero, będzie się nazywał Montero.
1: Na Pajero to jest brzydko.
0: Brzydko
1: jest Pajero, więc
0: sobie
1: będzie
0: sprawdzić,
1: się nazywał
0: co znaczy Pajero.
1: Sprawdźcie sobie, co po hiszpańsku znaczy Pajero, dokładnie. Straszną ma historię w ostatnich latach to Mitsubishi, powiem
0: trudną.
1: Szczerze.
0: No wiesz co?
1: No trudno, błagam cię, no pudrowanie tych nędznych samochodzików opartych na tym, co wymyślili tak naprawdę Francuzi, a Mitsubishi nie miało tu żadnego wkładu. A przecież marka, która miała tak legendarne modele, jak to Pajero, albo jak Lancer, i to w szczególności w odmianie.
0: No genialne, tak. Nie? W ogóle mistrzostwo świata.
1: Poszli po prostu najprostszą z możliwej drogi, pogubili się, robią jak auta nijakie, pozbawione ikry, niewyraźne i chyba tylko dla tych, którzy jeszcze kojarzą tę markę ze starych, dobrych czasów. Ona jest dzisiaj jak płyn do mycia naczyń Ludwik. Używamy go tylko dlatego, że jesteśmy do niego przyzwyczajeni.
0: To prawda, ale ja naprawdę bardzo wierzę jednak w to, że Mitsubishi się odrodzi i wiesz, jakby za piękną ma historię i za długo na rynku jest i za dużo dobrych rzeczy stworzyli, więc być może to jest jakaś próba, bo jednak sprzedaż Mitsubishi po prostu spada. Brutalna prawda jest taka, że jak ktoś sobie chce kupić Renault, to idzie do Renault i niekoniecznie chce mieć właśnie pudrowane Renault ze znaczkiem Mitsubishi. Teraz myślę, że może właśnie poszli po rozum do głowy i będą próbowali coś z tym Fantem zmienić. Tym razem bardziej, że Pajero będzie na ramię i to będzie na ramię L200, więc idą w dobrą stronę.
1: Oczywiście, że tak. Ma to być po prostu nie kolejny SUV, nie tylko powrót do samej nazwy, ale ma to być po prostu powrót do tego, co Pajero sobą reprezentowało. Rasowa, offroadowa fura i ja to bardzo szanuję.
0: Bardzo trzymam kciuki i miejmy nadzieję, że Mitsubishi naprawdę się odrodzi i wróci do swojej świetności.
2: To jest Garaż w Escero. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
10: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
11: Na zysk?
10: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
11: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
10: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
11: W takim razie kieruj mnie na zysk.
12: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski. Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
0: Reklama.

0: To jest garaż w SC Rock.
1: Auto tygodnia moje, będzie ci się naprawdę, bo gęba cieszyła.
2: Już, ja czytam tylko, widzę ten Fiat 500 tak, i od razu gęba mi się śmieje.
1: To jest niebywałe swoją drogą, że od 57 roku, odkąd pan Dante Giacosa wziął i narysował 500, to potem po tych latach świetności tego auteczka powstała nowa 500, która cały czas ma się świetnie i naprawdę, słuchajcie, gęba się cieszy. Miałam w swoich rękach Fiata 500, który jest Fiatem 500 teraz hybrydowym, ponieważ oni wymyślili jakiś czas temu, że będzie tylko elektryczny, ale już jednak stwierdzili, że może nie, to może jednak do tego elektryka dołożymy jednak tę spalinówkę litrową i zrobimy z niego hybrydę, ale trzeba przyznać, że jest śliczna. Miałam go w wersji Torino z przepięknym, był emblemat elegancki, piękna pepitka w środku, śliczny kolor, taka właśnie jakaś ciemna zieleń, ale taka w ogóle opalizująca, mistrzostwo świata. Tak, bardzo ładne. I to rzeczywiście...
3: A czytałaś się katalogu Rolls-a?
1: Wnętrze, to troszkę tak, żebyś wiedział. Wiesz, jakby trochę poniosło mnie odrobinkę. Ale jest to auto, które robi wrażenie, które naprawdę przepięknie wygląda, któremu się naprawdę czeka się gęba cieszymy. Bardzo ciekawe elektryczne klameczki, takie, że trzeba po prostu sobie wcisnąć i ona się otwiera, a w środku jest guzik do otwierania. Jest też na wszelki wypadek wajcha. Gdyby się to nie zadziałało i człowiek musiałby je jakoś otworzyć po prostu zupełnie manualnie. No i teraz pytanie, jak to jeździ? Zapytaj mnie, jak to jeździ.
3: No jak to jeździ?
1: Jak to jeździ?
3: Jak to Joanna jeździ ten Fiat 500?
1: Wolno. Bardzo powoli jeździ.
3: I 0-100 mierzysz kalendarzem geologicznym albo klepsydrą.
1: 0-100, 16 sekund i 0,2. Czyli jeszcze musisz przewachlować skrzynią manualną. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka.
3: Nie, to ty po prostu nie umiesz może skrzynią machać.
1: Może ja nie umiem tak skrzynią machać. I 16,2 się z tego zrobiło. Fakt faktem, rzeczywiście on rozpędza się jako jasny pierun trzaśnie, jak powoli on się rozpędza. Ten Fiacik 500, co nie zmienia faktu, że jak już się napędzi, to jedzie. I ciągle jednak mnie raduje.
3: Wiesz co? Fiat 500 jest tego rodzaju samochodem, gdzie znajduje 500 powodów, żeby go nie kupić, a i tak go kupuje.
1: No, prawda?
3: Bo tak wygląda i od samego patrzenia na niego japa ci się cieszy i zaczynasz nim jechać i masz w pompce to, że on robi setkę w 16,5 sekundy.
1: No, coś...
3: Niemniej uważam, że do tego typu auta w dzisiejszych czasach dużo lepiej pasuje napęd elektryczny.
1: Nie chciałam się z tobą zgadzać, nie chciałam, aż w końcu przyszedł ten czas. Masz rację.
3: Pierwsza taka sytuacja w historii 36-odcinkowej naszego programu. Joanna się ze mną z czymś zgodziła. Zapamiętajcie tę chwilę.
0: Do garażu Eski Rock zapraszają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: Miałaś małe autko Fiata 500 i ja też mam małe autko, takie sobie wybrałem na samochód tygodnia, tylko ono nazywa się Volkswagen Polo, ale z przodu ma dopisek ID.
1: Czyli jest elektryk.
0: ID Polo, dokładnie tak. I nie ma ten samochód nic wspólnego ze zwykłym Polo, bo można by pomyśleć, że to po prostu zelektryfikowana wersja spalinowa. Nie, wersja spalinowa to jest Polo, a tutaj mamy ID Polo zrobione na innej platformie, z innymi napędami, z architekturą elektryczną.
1: Okay.
0: Jest nawet 2 cm krótsze niż Polo spalinowe, ale bagażnik ma, uwaga, podwójne dno, a nawet potrójne dno i 440 litrów pojemności w samochodzie segmentu B w mieszczuchu.
1: Boże, niebywałe, to jest 440 litrów pojemności.
0: Ja tam wchodzę,
1: zupełnie duże samochody.
0: Słuchaj, ja, chłop 1,95 m, wchodzi do tego bagażnika w kuckach i da się zamknąć normalnie klapę.
1: Dałeś się zamknąć?
0: Dałem się
1: i ktoś
0: zamknąć.
1: Ci otworzył?
0: I ktoś mnie otworzył. I
1: dziwny
0: to,
1: gupek. Człowiek, gupek. Ja bym nie otwierała.
0: Gupek. No. Ale nie chcę tu opowiadać o tym, jak on jeździ, bo nim nie jeździłem. Nie chcę o zasięgu opowiadać o tej elektryfikacji. Ja uważam, że w samochodach generalnie miejskich elektryfikacja się po prostu sprawdza. To nawet jak nie mamy własnego garażu z gniazdkiem, bo możemy się naładować pod galerią handlową, pod sklepem w 30 minut, a potem tydzień na tym prądzie jeździć. Ale na zupełnie co innego w przypadku tego auta zwróciłem uwagę, dobrze mu się przyglądając. Tak jakby nastąpił pewnego rodzaju reset w Volkswagenie. Po pierwsze, wróciły fizyczne przyciski.
1: Może i można sobie wreszcie pokręcić
0: klimatyzację
1: normalnie.
0: Klimatyzację możesz ustawić normalnie przyciskami. Po drugie, jakość wykonania materiałów użytych, nawet jakość plastików we wnętrzu, jak na segment B szczególnie, jest absurdalnie wręcz dobra w tym samochodzie i to jest niesamowite. Więc mówię to o resecie, bo ostatnie lata nie były pod tym względem dobre dla Volkswagena. Wszystko zekranizował we wnętrzach, to po pierwsze. Po drugie, jakość w wielu materiałach mocno się obniżyła, a tutaj widać zdecydowanie progres w końcu. Co więcej, zaczęli myśleć o tych samochodach w detalach. Zrobili coś, czego im się już nie chciało, czyli wprowadzili fajność. W tym wypadku fajność polega na tym, że możesz sobie kliknąć jeden przycisk i masz zegary cyfrowe, które są takie jak w Golfie jedynce,
1: no co,
0: ale jeden
1: mówisz?
0: Do jednego są tak odwzorowane, a nawet na wyświetlaczu centralnym wówczas jak słuchasz muzyki, to kręci się kaseta magnetofonowa i nawet z jednej z szpuli na drugą się nawija.
1: Jaki śmieszny pomysł.
0: Takie detale.
1: Wchodzimy w ogóle w bardzo fajne sprawy takiego sentymentu, że wracamy do miłości, do retro. Zobacz, tak jak ludzie wracają do winyli, wracają do jakby w ogóle słuchania, do kupowania adapterów. Tak w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo. I to mi się podoba.
0: My
1: to jest
0: też
1: naprawdę fajna rzecz.
0: Jak i już będziemy mieli Mitsubishi Pajero.
1: Tak, Pajero. Pajero nie.
0: Więc są powody do Pajero.
2: Garaż w Esterok.

0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Słuchajcie, przepraszam, jakiś gość patrzy na mnie nienawistym trochę. Michał, w czym byłeś dobry,
3: ja.
2: Powiedz?
3: Dawaj. Nie, zawsze ciepło na Wojtka patrzę.
2: No. Ja umiałem zmrozić wzrokiem. Ciepłym zostało mi do dzisiaj. Michał, co u ciebie w serwisach?
3: Trudne warunki nad Bałtykiem. No. Na większości plaż obowiązuje zakaz kąpieli. To w raportach.
2: Ale czyli miejmy nadzieję... Nie ma i tak się kąpać nie można.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, Barbara. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-krętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
7: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
8: Na paznokcie.
7: A może na ratę? Za nowego SUV-a od Bajk.
9: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to od Lewiatanie tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.

0: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów 2,99.

0: Wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy Grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
2: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem, bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Reklama. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: No, są powody do pojaru. Chciałam powiedzieć, że... Czy jeździłeś kiedyś walizką? Nie, nie jeździłeś walizką?
2: Jest... Jeżeli Fiata 500 uznamy za walizkę, można powiedzieć, z przerośniętą walizką, to tak jeździłem.
1: Nie, słuchajcie, ja opowiem o samochodzie w walizce i to już za chwilę. Jesteśmy cały czas z wami.
2: A ja o czymś większym wam opowiem. Znacznie, ale to znacznie, znacznie większym niż samochód Joanny.
0: Garaż w SC Rock.

0: Garaż w SC Rock.
1: Obiecałam, że opowiem o walizce, to opowiem. Po prostu zwariowane były lata 90. Mazda miała pasmo sukcesów, po prostu w ogóle absolutnie. Rynkowy wielki sukces modelu MX-5. Wygrana w 24-godzinnym wyścigu Le Mans w 91 roku. I wyobraźcie sobie, na fali tego szaleństwa postanowili zrobić coś niesamowitego. A mianowicie wzięli walizkę marki Samsonite o wymiarach 57 cm na 75 cm. Dołożyli do niej składany metalowy stelaż oraz dwusuwowy silnik o pojemności szalonej 37 cm sześciennych i mocy 1,7 konika mechanicznego i zrobili pojazd, który będzie można po przylocie na lotnisko sobie złożyć i mknąć tym pojazdem walizkowym 30 km na godzinę. Wygrali konkurs nawet na najbardziej kreatywne pomysły dotyczące mobilności. No i ta Mazda Suitcase Car głównie oczywiście potem jeździła na targach i się pokazywała, ale pomysł szalony.
2: Szalony, ale w związku z tym musisz w każdą podróż zabierać ze sobą dwie duże walizki.
1: No tak.
2: Jedną w charakterze samochodu, a drugą w charakterze przyczepki. Pytanie, czy ta walizka samochód ma hak holowniczy i homologację na to?
1: Nie chyba, ale myślę, że moglibyśmy coś z tym Fantem Łukaszu zrobić, bo może moglibyśmy taką sobie zaprojektować taką walizkę teraz i zrobić do niej hak.
2: Ale szczególnie, że wtedy ten projekt był spalinowy, tak?
1: To.
2: A to teraz mamy takie czasy, gdzie łatwo byłoby zrobić taką walizkę z akumulatorem i z silnikiem elektrycznym.
1: Widzisz, to nie głupie jest. Słuchajcie, nie jedna osoba chciałaby swoją własną walizką wrócić z lotniska do domu.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Było o rzeczach małych, czyli o Mazda Suitcase Car, a teraz będzie o rzeczach wielkich. O. Przyznasz sama, że Ram F-150 Raptor, Ford, przepraszam, F-150 Raptor to jest duże auto.
1: Wielkie bydle jest, proszę cię.
0: Jest gigant.
1: Nie no, ogrom.
0: To teraz sobie wyobraź, że firma, która nazywa się Hennessy, bierze takiego Raptora F-150.
1: Okej. Okay.
0: Wycina mu część ramy zaraz za tylnym zawieszeniem, może montuje tam dodatkową oś, bierze oczywiście Raptora wersji R, czyli takiego, który ma 700 koni i 868 Nm. Całość potem ma 3 osie, 6 kół, mierzy 8,2 metra długości, waży 3,5 tony. Jeszcze to podnosi, bo zmienia mu zawieszenie na takie wyższe 8
1: centymetrów. Przecież to monstrum z tego powstaje.
0: No oczywiście, że tak. 3,5 tony, 8,2 metra długości, 700 koni mechanicznych, hamulce Brembo, o co chodzi?
1: Nie no, to brzmi rzeczywiście, powiem ci zasnie, jak to się nazywa?
0: To posłuchaj, jak to brzmi? Hennessy Velociraptor 6x6.
1: Ooo, już naprawdę od samej nazwy powiem ci, że mam ciarki. Zastanawiam się, ja nigdy w życiu nie jeździłam takim sprzętem, który ma więcej niż 4 koła. I to jest dla mnie ciekawe przede wszystkim. No nie no, oczywiście mówię.
0: Autobusem?
1: Nie no, prowadzeniu.
0: Nie za kierownicą.
1: Nie jecham i zastanawiam się, jak to skręca.
0: Nie skręca,
1: prawda?
0: Jak masz taki samochód, mieszkasz w Teksasie, to po co to?
1: Ale gdzieś musisz czasem zawrócić. Musisz pojechać w drugą stronę.
0: No to zaczynasz w Gdańsku, kończysz w Bydgoszczy mniej więcej. Jest średnica zawracania tankowca.
1: Tak, nieprawdopodobne. Naprawdę nie wiem, zastanawiam się, kto to kupuje w ogóle, takie historie, ale na pewno, skoro firma Hennessy się tym zajmuje, to ktoś to kupuje.
0: Teksańscy rancherzy z ogromnymi ranczami, których stać na to, żeby wybulić około 500 tysięcy dolarów za taką furę. Nawet jak na Stany, to jest naprawdę kolosalna kwota.
1: Nie, chyba bym miała kilka innych pomysłów, jak wydać 500 tysięcy dolarów.
0: Na dużo walizy.

0: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors Owostrawa, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wznieśmy toast za rodzinę.
9: Cheers to your perfect family.
8: Oby jej przyszłość zapłonęła najjaśniej. A ty nawet nie przypuszczasz, kim mogą stać się krewni. Bo każda rodzina ma swoje demony. Martwe zło, ogień. Przyjdź, zobacz, przeżyj. Pod warunkiem, że się nie boisz. W kinach od 10 lipca.
10: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Tomaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
11: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
12: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
0: Reklama.

0: Garaż w SC Rock.
1: Jeśli się wybieracie do Australii Zachodniej, to bądźcie czujni, bo tam z kolei rozbudowali system kamer drogowych, które rzeczywiście egzekwują teraz nie tylko to, czy przekraczamy prędkość. To jest bardzo ciekawe swoją drogą, ponieważ te fotoradary sprawdzają, czy kierowcy i pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa, czy nie mają i czy w trakcie jazdy przypadkiem nie rozmawiają przez telefon komórkowy. No i się okazuje, że cykają fotki i mandaty sypią się jak szalone. Tak to mniej więcej wygląda.
2: I pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%. Ale oczywiście tylko w miejscu, gdzie stoi fotoradar. No,
1: ale co, naprawdę myślisz, że ktoś zapina pas, przejeżdża obok fotoradaru, odpina pas i od razu rozmawia przez telefon?
2: Ja nie wiem, jak
1: wydaje mi się, że aż tak to chyba nie.
2: W samochodach, które piszczą ci w każdej sytuacji, można nie zapiąć pasów.
1: Ja ci powiem, jak można nie zapiąć pasów. Tak, są tacy ludzie, którzy tak robią, to mnie przeraża, ale rzeczywiście tak się zdarza i nawet pamiętam już wiele, wiele lat temu, bo odbierałam dzieci z przedszkola, nie, ze szkoły już podstawowej i moja córka z tyłu tłumaczyła swojej koleżance, dlaczego powinna się zapiąć pasy, bo ją tata tak nauczył, że zapina się z tyłu. Wyobrażasz sobie, taki mądry tata?
2: To jest najgorsze, jeżeli w dzieciakach budujemy świadomość,
1: straszne,
2: że można nie zapinać.
1: Moje dziecko jej wytłumaczyło, jak co się dzieje z jej ciałem, jak
2: moje dzieci, jak wsiadają do auta, mają odruch bezwarunkowy zarania dziejów, od najmłodszych lat. Wsiada, nie ruszy w ogóle niczego, dopóki nie zapnie pasa. I najgorsze, co możemy swoim dzieciom zrobić, to uczyć ich niestety takich złych nawyków, bo może się to kiedyś źle skończyć.
1: Nie, słuchajcie, więc absolutnie pamiętajcie, że uczyć trzeba dzieci, że zawsze po prostu bezwzględnie pasy bezpieczeństwa muszą być zapięte. No ale fakt, że takie systemy, które robią zdjęcia we wnętrzu samochodów, mamy też w Polsce. Tyle tylko, że jeszcze są niewykorzystywane.
2: Tak, ale potrafią już zrobić zdjęcie, na przykład, kiedy jedziemy nielegalnie buspasem.
1: Widzisz?
2: Przejeżdżamy na pomarańczowym świetle, późnym pomarańczowym tak zwanym. Albo nawet mierzą kilka samochodów, które przekraczają prędkość jednocześnie, bo jadą, powiedzmy, trzy auta, wszystkie są na trzech różnych pasach, a ten fotoradar wychwytuje tylko te, które przekraczają prędkość. I rzeczywiście ten sprzęt jest też gotowy do tego, żeby uwieczniać na zdjęciach tych, którzy nie zapinają pasów albo rozmawiają przez telefon. Niemniej na razie mandatów z takiego sprzętu za takie przewinienia nie dostaniemy.
1: Bądźcie czujni, bo któregoś pięknego dnia to się może zmienić.
0: Garaż SC Rock.

0: Będziemy mieli w Europie megamost. Megamost, na który czekamy i czekamy i czekamy.
1: Od 2000 lat czekamy, no, bo naprawdę długo, pierwsze pomysły, które zapisano na kartach historii, sięgają czasów sprzed 2000 lat, kiedy Italia, jeszcze starożytna, chciała zbudować przeprawę nad cieśniną mesyńską, czyli łączącą Sycylię z Kalabrią.
0: No słuchajcie, to się wreszcie chyba wydarzy. Ogromny, najdłuższy most wiszący na świecie ma połączyć Kalabrię właśnie z Sycylią. Ja dzisiaj nie mogę doczekać, żeby na kołach płynąć. Ja mam nadzieję, że dożyję. Do 2034 roku
1: mamy szansę.
0: Będą to budować i mamy szansę. Naprawdę. Całkowita długość 3666.
1: Piękna liczba, tak? Prawda? Te trzy ostatnie cyfry musiały ci się szczególnie spodobać.
0: Bardzo mi się podobają.
1: 3666 metrów.
0: 60 metrów szerokości, 6 pasów ruchu drogowego i mało tego, jeszcze ruch kolejowy ma pomieścić tenże, ta przeprawa. 200 pociągów dziennie mają puścić, to będzie naprawdę grubo. Ale to będzie, słuchajcie, no, mam nadzieję, że to bardzo mocno ożywi południe Włoch.
1: Przede wszystkim to ma tak, jest dużo biedniejsze niż reszta Włoch, ma przyciągnąć to więcej turystów, ma rozruszać tamtejszą gospodarkę, no ale najpierw trzeba wybudować ten most, a to pochłonie prawie 15 miliardów euro, nie mniej. Trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jeżeli chodzi o samą konstrukcję, to będzie musiała być nieprawdopodobnie wytrzymała, nie tyle ze względu na samą długość, co ze względu na to, że teren jest bardzo aktywny sejsmicznie, a do tego wieją tam często wiatry przekraczające 200 km na godzinę.
0: No to musi wytrzymać, proszę ciebie, i ma wytrzymać jeszcze trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,1. Takie trzęsienia nawet ma wytrzymać. Słuchajcie, bardzo to jest piękna historia i bardzo mam nadzieję, że się uda rzeczywiście im dotrzymać terminu i w tym 2034.
1: No Włosi dotrzymać terminu?
0: Właśnie o tym chyba, mówię.
1: Na to bym nie liczył, wiesz?
0: Dlatego mówię, mam nadzieję, że dożyjemy.
1: 2034 rok, to niektórzy z nas mają na ten dopiero do okulisty na ten rok. Także...
0: Jest naprawdę niezła historia. Trzymajcie się ciepło. Zaglądajcie na YouTube'a, na garaż i oglądajcie nasze facjaty i w ogóle tam w rozszerzonej wersji będziemy do was mówić. I co? I,
1: do usłyszenia
0: za tydzień.
1: Za tydzień i do zobaczenia we wtorek na YouTubie. Oczywiście tam jesteśmy też codziennie, bo możecie też oglądać sobie nasze archiwalne występy.
0: Który to był odcinek, Łukaszu Bąku?
1: 36.
0: Bardzo dziękuję.
1: A za tydzień będzie odcinek 37.
0: Trzymajcie się.
1: Dziękujemy bardzo. Joanna Ziętarska
0: i Łukasz Bąk. Pa.
1: Do usłyszenia. Pa.
2: Garaż w SC Rock. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk rozkręcają motoryzacyjne historie.

0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esce Rock.
2: Dzieci nie potrzebują rodziców idealnych, tylko obecnych i zaangażowanych. Zamiast dążyć do ideału, rodzic powinien się skupić na budowaniu relacji opartej na zaufaniu i pozwalać sobie na błędy, z których wyciąga wnioski. W przeciwnym razie rodzinie grozi katastrofa.
3: Rodzic perfekcyjny nigdy nie jest z siebie zadowolony. Nigdy. Co się przenosi oczywiście natychmiast na relacje ze współmałżonkiem i z dziećmi, bo ten rodzic jest permanentnie napięty.
2: Moim gościem będzie Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień, realizatorka warsztatów wychowawczych, współautorka książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni. O rodzicielstwie bez presji.
1: Drogowskazy w Esce Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Esca Rock i na eskarock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
9: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
10: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca

0: złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotmin 450 gramów, łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
5: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: AC/DC w Test Rock, no i Brian Johnson, w którego garażu znajduje się dosyć pokaźna liczba aut, jako że muzyk, jak wiadomo, jest wielkim fanem motoryzacji. Tak a propos właśnie, za nami kolejny odcinek garażu, w każdą sobotę między 12 a 14 premierowe odcinki, a w tak zwanym międzyczasie zapraszamy Państwa na YouTube'a, bo tam właśnie można sobie garaż podejrzeć właśnie w wersji wideo. Także zachęcamy. Back in Black, AC/DC już za nami w Este Rock, a ja się kłaniam po 14. Michał Cieślik, dzień dobry. No i polecam się na to sobotnie, weekendowe popołudnie w Este Rock. Teraz sięgamy po nasze nowości. Przed nami Nothing But Thieves i Evolution.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Strong Out Johnny i Iggy Pop, czyli jeden z headlinerów ubiegłorocznej edycji festiwalu Colors of Ostrava, który odbywa się tuż za naszą południową granicą w Czechach. I nie bez powodu o tym mówię, bo już w tę środę rusza tegoroczna edycja tego festiwalu. Zagrają tam m.in. Skanka Nancy, 21 Pilots, będzie Moby, no i oczywiście laureat drugiej edycji konkursu SK Rockstar, czyli krakowski zespół Flying Bison, bo właśnie główną nagrodą w tym konkursie był występ na festiwalu Colors of Ostrava. My się też tam wybieramy. Od środy będziemy nadawać z Ostrawy właśnie w naszych social mediach, także odsyłamy serdecznie. Oj, dużo się dziać będzie w tym nadchodzącym tygodniu.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Często trafia się tutaj przez przypadek. Aśka też opowie swoją historię. Zaczynała przecież w telewizji, radio pojawiło się później. Ja też przechodziłem koło radio. Okazało się, że szukali kogoś do reklamy, więc poszedłem tam sprzedawać czas reklamowy, nie?
3: Proszę Państwa, ale wózek to jeszcze można przesunąć, a w tych niektórych sklepach, nie będę mówił, się nazywają, ale te palety postawione na środku, przecież ich sobie nie przesuniemy, a czasami wchodzę do sklepu i labirynt. Jak przejść, a potem jeszcze wrócić?
4: Ale może to jest jakaś dodatkowa atrakcja?
3: Dokładnie.
4: Wiesz, jak labirynt w kukurydzy.
3: Taka gra terenowa przy okazji.
4: Tak.
3: Znajdź majonez. Escape Disco.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Oszczędni tankują taniej.
12: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 6,60 za litr. Tylko w sobotę 11 lipca na stacjach Auchan. Szczegóły na auchan.pl.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
14: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
15: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
16: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
17: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
18: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Reklama.
7: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
8: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

Josh Homme i spółka w znakomitej koncertowej formie, co można podglądać na ich kanałach w mediach społecznościowych. I to nas cieszy, ponieważ za tydzień koncert numer jeden, a w niedzielę koncert numer dwa w naszym kraju. To oczywiście dziać się będzie przy okazji wizyty Systemowe Down w Polsce na PGE Narodowym. Oprócz Systemowe Down zaprezentuje się także zespół Queens of the Stone Age. No i tak będą grać, między innymi jak nam zagrali przed chwilą. No One Knows, jeden z ich największych hitów, z pewnością wybrzmi w ten kolejny weekend w Warszawie. Queens of the Stone Age za nami. Teraz gramy Babylon Zoo, Spaceman.

0: To był Mr. Big i Wild World w Estedog. No a ja życzę Państwu, żeby w tym dzikim świecie znaleźć odrobinę spokoju, wytchnienia, no okoliczności sprzyjające. Weekend w pełni, więc mam nadzieję, że co nieco Państwo z niego uszczkną. Tak kończymy tę pierwszą godzinę naszego sobotniego spotkania. Od Evanescence i kawałka Bring Me to Life rozpoczniemy tę kolejną.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Autopromocja. Melina. Estrog.
4: Krzysztof Grabarz Grabowski.
5: Nie miesza ci się w głowie od tego wszystkiego?
6: Oczywiście, że mi się miesza. Kiedyś mi się nie mieszało, a teraz po prostu czasami, wiesz, tylko patrzę, co trzymam w ręce techniczny, jak wchodzę na scenę. Jak trzyma kapelusz, to znaczy, że piżama. A jak jestem w tej czapce, w której teraz jestem u ciebie, no to znaczy, że strach.
7: A co pomyślałeś, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA tej brygadzie?
6: Moja rodzina musiała przed UPA uciekać, tak?
3: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399 99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
14: Znowu muszę się zająć windykacją.
15: To coś z indykiem?
14: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
15: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
16: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
17: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
18: Play.
19: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skinboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
20: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
21: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
22: Codziennie niskie ceny.
23: Kto zwalcza ból?
24: Wundary!
23: Kto?
24: Wundary!
23: Wundary!
25: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa!
26: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas.

0: The Offspring w Esterogi Pretty Fly for a White Guy, to już za nami. Dzień dobry, po 15:00 Michał Cieślik. Kłaniam się i zapraszam na drugą godzinę naszego sobotniego spotkania. Wspominałem Państwu już dzisiaj o festiwalu Colors of Ostrava, który rozpoczyna się w środę w Czechach, tuż za naszą południową granicą. To jest impreza, którą bardzo serdecznie Państwu polecamy. Zresztą też mieliśmy w prezencie karnety na ten festiwal. Wspominałem też o zespole Flying Bison z Krakowa, czyli laureacie tej drugiej edycji konkursu SK Rockstar. Panowie w nagrodę oczywiście zagrają na festiwalu Colors of Ostrava. No i mam już teraz przygotowany ich nowy kawałek, który z pewnością zaprezentują publiczności w Ostrawie już w przyszłym tygodniu. Like a Whisper in the Night, Flying Bison przed nami.
1: Ten kawałek

0: Chłopcy z Placu Broni w Esterok. Kiedy już będę dobrym człowiekiem? To za nami. A za chwilę pojawią się chłopcy z Faith No More. Przypomnę, niedawno w mediach społecznościowych pojawiła się taka grafika z logotypem zespołu i datą 2027. Z jednej strony może to oznaczać wiele, z drugiej niekoniecznie, więc czekamy zatem na ciąg dalszy tej grafiki i jakieś rozwinięcie tego tematu, co ten 2027 w tym kontekście oznacza. Możemy się domyślać, szykujemy się oczywiście na najlepsze, ale jak rzeczywiście będzie, no to poczekamy, zobaczymy, jak mówią. Faith No More Epic, tuż po krótkiej przerwie w Esterok.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Bo w Media
9: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
10: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
9: oraz bekonu i syropu klonowego.
10: Uczta dla fanów prażynek.
9: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
11: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
12: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
14: Co kupiłaś?
13: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
14: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
13: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
15: Oszczędni tankują taniej.
16: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 6,60 za litr. Tylko w sobotę 11 lipca na stacjach Auchan. Szczegóły na auchan.pl.
17: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
18: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Reklama.
19: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent and you're listening to Esko Rock. Yo, it's Villa Amiga from a band called Him, and you're listening to Escarro.

Jeszcze w tym miesiącu będzie można ich zobaczyć i usłyszeć na żywo na Poland Rock Festival. Dzień później, 31 lipca, koncert na męskim graniu we Wrocławiu. No i w pierwszych dniach sierpnia również pojawią się na tej trasie, tym razem w Krakowie, Mysłowic i my, to już za nami w Esteroga. Skoro przy tym temacie jesteśmy, dzisiaj męskie granie zawitało do Poznania. Drugi koncert dzisiaj wieczorem. Dobrej zabawy życzymy tym wszystkim, którzy tam się bawić będą. Mieliśmy dla Państwa bilety na ten właśnie koncert, podobnie jak i na te pozostałe na tegorocznej trasie. Także proszę być na nas uchy, jeżeli ktoś miałby ochotę taki prezent właśnie od nas otrzymać. Mysłowic. Już za nami Westerok. Teraz zagramy Incubusa, Anomaly przed nami.

0: Depeche Mode, It's No Good. To już za nami. W Esterogi na koniec tej kolejnej godziny naszego sobotniego spotkania. Za chwilę znajdziemy się na jego półmetku. Po 16 polecam się Państwu, podobnie jak i Guano Apes, Open Your Eyes. Od tego mocniejszego uderzenia rozpoczniemy tę kolejną godzinę naszego spotkania, na którą Państwa bardzo serdecznie zapraszam.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
2: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
9: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet, z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
16: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
17: Dzisiejsze triof ataków w Biedronce. Tylko dziś

0: Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką chrupki Monster Munch Original. 100 gramów różne rodzaje. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą. Napój izotoniczny Oshi różne rodzaje. 750 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
4: Na zysk?
3: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
4: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
3: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
4: W takim razie kieruj mnie na zysk.
5: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
6: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: To byli Dorsi, Light My Fire w SC Rock. A ja mówię dzień dobry po 16 już za półmetkiem naszego sobotniego spotkania. Michał Cieślik, polecam się w tej kolejnej godzinie. Przed 17 mogą Państwo liczyć na pewno na Franza Ferdinanda, pojawi się też grupa In Excess. No a teraz sięgamy po naszą kolejną nowość i to będzie bardzo fajny numer z bardzo dobrą energią, która napędzi nas na tę kolejną godzinę sobotniego weekendowego popołudnia. Zespół nazywa się Dziwna Wiosna, a ich najnowszy utwór to Światła Miasta.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Franz Ferdinand w Esterok, no i Alex Capranos na wokalu, jeden z najbardziej eleganckich rockmanów, śmiało można powiedzieć. Tak też zaprezentował się podczas tych ubiegłorocznych koncertów w Polsce. Na jednym z nich nawet wystąpiły w krawacie. A klient w krawacie, wiadomo. Alex Capranos, Franz Ferdinand, Love Illumination. To już za nami w SC Rock. Teraz chwila przerwy, po niej wracamy z Red Hotami. Give It Away. Już za chwilę na naszej antenie.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock. Dzieci nie potrzebują rodziców idealnych, tylko obecnych i zaangażowanych. Zamiast dążyć do ideału, rodzic powinien się skupić na budowaniu relacji opartej na zaufaniu i pozwalać sobie na błędy, z których wyciąga wnioski. W przeciwnym razie rodzinie grozi katastrofa.
2: Rodzic perfekcyjny nigdy nie jest z siebie zadowolony. Nigdy. To się przenosi oczywiście natychmiast na relacje ze współmałżonkiem i z dziećmi, bo ten rodzic jest permanentnie napięty.
1: Moim gościem będzie Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień, realizatorka warsztatów wychowawczych, współautorka książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni. O rodzicielstwie bez presji. Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.

0: Roda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Reklama.
6: Hey, what up everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
7: This is Anthony Kiedis of
8: the Red Hot Chili Peppers
7: and Flea, inviting you to keep it tuned
9: right here

Blondie i Call Me w ST Rock. No a przed nami In Excess. Michael Hutchence kilka lat swojego dzieciństwa spędził w Hongkongu, bywał tam też i później nawet zdarzało mu się rezydować tam przez dłuższy czas. No i podczas jednej z takich wizyt powstał ten właśnie utwór, który znalazł się w 90 roku na płycie X. Disappear, In Excess przed nami w ST Rock.

0: To była Nirvana i Polly. No i bardzo ładne oklaski pochodzące z koncertu MTV Unplugged, który, przypomnę, odbył się w Nowym Jorku w listopadzie 93 roku. Rok później ten utwór ukazał się na tej legendarnej płycie Nirvany MTV Unplugged in New York. Tak kończymy tę kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania. Po 17 na naszej antenie Ameryka Rammsteina pojawi się też Bryan Adams ze swoim nowym utworem.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
2: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Manual, okazuje się, angażuje mózg, sposób którego automat nie jest w stanie zastąpić, czyli aktywuje korę przedczołową. Im więcej używamy skrzyni manualnych, tym więcej mamy funkcji poznawczych i pozytywnie wpływamy na swoje zdrowie psychiczne.
5: I ja to wszystko potwierdzam. Mhm. Właśnie dlatego kiedyś podjechałem manualem i zatankowałem diesla do benzyny.
6: Czego się nie da kupić za pieniążki, o tym sobie dzisiaj porozmawiamy.
4: Miłości podobno, właśnie bo dzisiaj dzień pocałunku.
5: No i Michała Klękowskiego, bo on jest po prostu przecież niezastąpiony.
7: Ja jestem na sprzedaż, wszystko jest kwestią ceny.
6: Czyli jednak.
7: Zapraszam, z ofertami.
4: Ile?
3: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
15: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
15: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
17: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
18: Co kupiłaś?
17: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
18: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
17: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
12: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
3: Reklama.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
2: Autoglass.

0: Już po 17. Dzień dobry, Michał Cieślik, witam w ostatniej godzinie naszego sobotniego spotkania. Republika i Biała Flaga już za nami. No a za chwilę przy okazji kolejnego utworu nawiążemy do kraju, we fladze którego znajduje się liść klonu, Kanada, tak oczywiście o tym mowa. Stąd pochodzi kolejny wykonawca, no i przed nami Bryan Adams, który z okazji tegorocznego Dnia Kanady zaprezentował nowy utwór, w którym nawiązał do kontrowersyjnych słów prezydenta Donalda Trumpa, sugerujących, że Kanada mogłaby w przyszłości stać się 51. stanem USA. Rzeczywiście takie słowa padły jakiś czas temu. No i ten utwór jest właśnie reakcją na te kontrowersyjne słowa. 51st State. Nowy utwór Bryana Adamsa przed nami.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Republika już nam zagrała w tej godzinie, a Republika właśnie się zaprezentowała z kawałkiem Ready to Go w Esterok. No i ciekaw jestem, czy ta polska Republika i angielska Republika wiedziały wzajemnie o swoim istnieniu. Pewnie tak, muzycznie te dwa światy mocno się różniły, ale energia często była zbieżna. A w tym miesiącu jeszcze, tak swoją drogą, minie 30 lat od premiery tego właśnie kawałka na debiutanckiej płycie tej właśnie grupy Ready to Go. To była Republika. Chwila przerwy, po niej wracamy z Dire Straits, których wspomagać będzie Sting w kawałku Money for Nothing.
1: Autopromocja. Melina. Esterok.
2: Profesor Grzegorz Motyka.
3: W tym momencie prezydent Zełenski w sposób spektakularny swoim dekretem ogłoszonym czy podpisanym 26 maja wywrócił stolik. Przynajmniej ten efekt tego dialogu zniweczył, podpisując decyzję, która w sposób oczywisty musiała wywołać w Polsce ogromne oburzenie, emocje, poczucie takiego zlekceważenia państwa, zlekceważenia wrażliwości historycznej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet, z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Wznieśmy toast za rodzinę.
15: Cheers to your perfect family.
14: Oby jej przyszłość zapłonęła najjaśniej. A ty nawet nie przypuszczasz, kim mogą stać się krewni. Bo każda rodzina ma swoje demony. Martwe zło, ogień. Przyjdź, zobacz, przeżyj. Pod warunkiem, że się nie boisz. W kinach od 10 lipca.
16: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
1: Reklama.
17: All right, this is Kirk from Metallica.
18: Hello, I'm David Gilmour.
19: Hello, I'm Richard Wright.
20: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
21: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

Guns N' Roses w Esterok. Wspominałem Państwu ostatnio, że Slash przy okazji ostatniej wizyty z Gunsami w Polsce wybrał się do jednej z katowickich restauracji, gdzie podobno zamówił pierogi i placek po węgiersku. Nie ukrywam, trochę zgłodniałem, jak o tym myślę. No a na dodatek jeszcze człowiek bez obiadu dzisiaj, tak? Dania podobno smakowały gitarzyście Guns N' Roses. No i warto dodać, że to nie pierwszy raz, kiedy polska kuchnia no, robi furorę wśród muzyków rockowych, a pierogi to już w ogóle rządzą. You Could Be Mine, Guns N' Roses. To za nami w ST Rock. Teraz gramy Blink 182. All the Small Things.

0: To była Alana Miles i Black Velvet w ST Rock. To już na koniec godziny i naszego sobotniego spotkania. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik, zmykam i mówię do usłyszenia już po weekendzie, ale w moim przypadku takim trochę nieco wydłużonym, więc liczę na Państwa obecność przy radiu popołudniową porą już we wtorek. Zmykam tymczasem, a za chwilę drogowskazy na naszej antenie.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

0: Original, 100 gramów, różne rodzaje. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą. Napój izotoniczny Oshi, różne rodzaje. 750 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
1: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas na drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Idealny rodzic to mit, który prowadzi wyłącznie do frustracji i do wypalenia rodzicielskiego, o których kiedyś rozmawiałem już z moim gościem w drogowskazach. Wystarczająco dobre rodzicielstwo opiera się na autentyczności, na budowaniu więzi i akceptacji własnych błędów. Kluczem do tego jest wyzbycie się presji perfekcjonizmu, narzucanego także między innymi przez współczesne social media i reagowanie na potrzeby dziecka z wyrozumiałością dla całej rodziny. Dlaczego dzieci wcale nie chcą mieć rodziców perfekcyjnych, idealnych. Jak rodzic może osiągnąć taką zdrową równowagę w tym zakresie? O tym między innymi dziś w programie w roli ekspertki Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Od 30 lat Maria realizuje warsztaty wychowawcze. Jest biologiczną mamą pięciorga dzieci i zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka. I w końcu Maria jest współautorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała wspólnie z Martą Kawalec. Witam, Mario, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Witam serdecznie.
1: Dzieci, Mario, nie potrzebują rodziców idealnych. Zatem jakich? To moje pierwsze do ciebie pytanie na dziś.
2: Zadowolonych. Szczęśliwych. Na pewno nie jest łatwo, jeżeli to są rodzice, które cierpiętnicy, tak jak ja to nazywam, albo umęczeni życiem, bo to przekazują taką jakby, że nie warto, jeżeli to i tak później prowadzi do przygnębienia, do zmęczenia, do przeciążeń i tak dalej. Dlatego tak dużo dzieci w tej chwili ma depresję.
1: To prawda, takie są fakty, to wynika ze statystyk, tak. Dokładnie. A co tak naprawdę powoduje, Mario, że rodzice, przynajmniej niektórzy, bo też nie chcę wszystkich wrzucać do jednego worka, tak, chcą być perfekcyjni, chcą być idealni. Co ich do tego napędza?
2: Ja myślę, że to nie jest jedna tylko rzecz, że to jest dosyć złożone. Jedna z tych rzeczy to jest tak, zostaliśmy tak wychowani, że cały czas musisz być lepszy, musisz być lepszy, musisz być lepszy, źle, źle, źle, źle, musisz się starać, musisz być lepszy. I to nam gdzieś zostało z tyłu głowy, że cały czas muszę się starać i być lepszy niż jestem. Takie dążenie do perfekcjonizmu, to jest zgubne.
1: Tak, bo ciągle jestem niewystarczający jako rodzic na przykład, tak? Jako człowiek w ogóle.
2: Tak. Mhm. I to jest fatalne. Dlatego to, co ja proponuję w tej książce, to jest coś zupełnie odwrotnego. Nie musisz być lepszy. Mhm. Zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś, ze swoimi plusami i minusami. Mhm. I to jest najważniejsze, bo rodzic perfekcyjny nigdy nie jest z siebie zadowolony. Nigdy. Co się przenosi oczywiście natychmiast na relacje ze współmałżonkiem i z dziećmi, mhm. bo ten rodzic jest permanentnie napięty. Permanentnie poddenerwowany, permanentnie niezadowolony z siebie.
1: No właśnie miałem się ciebie zapytać, Mario, jakie są konsekwencje dla dziecka, tak? Tego, że rodzic, mama, tata, albo nawet oboje, bo tak też się zdarza, że robią to w duecie, postanowią być idealnymi rodzicami. Co takie dziecko wniesie w swoją dorosłość, mając właśnie takich rodziców, którzy za wszelką cenę chcą być najlepsi na świecie, idealni?
2: To bardzo różnie. Może pójść w dwie strony, albo w ogóle to wyprzeć i wręcz odwrotnie całkowicie sobie odpuścić. To nie o to chodzi. Albo będzie tak jak oni, zawsze niezadowolony, bo gdzieś oni przekażą taki styl życia. Czyli tak samo jak oni, będzie tam permanentnie, będzie z siebie niezadowolony. To powoduje, że póki jeszcze jest młody, stara się uczyć, do czegoś dążyć, ale coś za coś, kij ma dwa końce. No i co z tego, że osiągnie na przykład dużo w rozwoju intelektualnym, jeżeli nie osiągnie w emocjonalnym? I to mu nie da szczęścia. No wiemy, że tak jest, że ludzie bardzo wykształceni kończą niestety z depresjami, poważnymi chorobami i tak dalej, chociaż tyle osiągnęli.
1: Jak w tytule zresztą, Mario, twojej i Marty wspólnej książki, rodzicielstwo bez presji, to jakie to tak naprawdę rodzicielstwo? Gdybyśmy mogli w kilku zdaniach...
2: Jednym słowem?
1: Nie da się, ja mam tego pełną świadomość, w kilkunastu zdaniach.
2: Można nawet jednym słowem, to jest rodzicielstwo akceptujące. Mhm. Rodzice muszą zaakceptować siebie ze swoimi mocnymi i słabymi stronami. I muszą też zaakceptować dzieci z ich mocnymi i słabymi punktami, które mają. Każdy z nas je ma. Mhm. Nie ma ludzi idealnych. Tak jak nie ma rodzin idealnych, związków idealnych.
1: Ja też nie jestem idealnym ojcem i często z moim 14-letnim synem na ten temat rozmawiam.
2: Wyobraź sobie, wystarczy tak? O tym mówić.
1: Dokładnie
2: ja cię kocham, nawet jak się na ciebie wkurzyłem, chociaż może to bez sensu. Tak? Ale pamiętaj, to jest mój problem. To ja sobie nie radzę. Ale się będę starał.
1: Dzieci wcale nie pragną rodziców, Mario, idealnych, ale zapewne nie chcą też rodziców tak zwanych toksycznych. Takie modne słowo w ostatnich latach. Toksyczność, prawda? Jeżeli chodzi o osobowości różne, tak, o relacje. Choć tu nie mają specjalnie wyboru właśnie, czy będą mieli rodziców tak zwanych fajnych, czy właśnie toksycznych, tak? Dla nich nawet wręcz niebezpiecznych. Toksyczny rodzic to jaki to rodzic według ciebie?
2: Ja bym powiedziała, że oczywiście nikt nie jest idealny, ale chyba to, co przynosi szczególnie nie najlepsze efekty, to jest lękowy rodzic, czyli taki tak naprawdę, który jest nadopiekuńczy. Co jest bardzo ciekawe, nam się kiedyś wydawało, że nadopiekuńczy rodzic to dobry. Nie. Opiekuńczy rodzic przekazuje dziecku taką wiedzę o nim, nie mogę ci zaufać. Nie jesteś tego wart, nie potrafisz, nie umiesz. Ja muszę za ciebie myśleć, za ciebie decydować, wszystko przewidywać. Co to znaczy, że ty jesteś plejaki? No i oczywiście tak zwany zimny wychów. Tak naprawdę dziecko się kształtuje w pierwszych 3 latach życia. Jeżeli w tych pierwszych 3 latach życia zastosujemy tak zwany zimny wychów, czyli najedzone, przewinięte, no to do łóżeczka, popłacze i zaśnie. To nie jest tak. Dziecko uczy się już w pierwszych 3 latach życia, że jego potrzeby nie zostaną zaspokojone emocjonalnie i że on musi sam. Już w pierwszych 3 latach życia rośnie narcyz. Dlatego narcyz jest prawie nie do uleczenia. Dlaczego? No nie sięgniesz do tych pierwszych 3 lat życia. On się po prostu musi nauczyć radzić sobie sam. I później sobie radzi sam i uważa, że jest w tym najlepszy. I to są moim zdaniem najbardziej takie krzywdzące postawy, czyli ten zimny wychów
1: i
2: rodzic nadopiekuńczy, bo wszyscy mamy jakieś problemy. Wiadomo, to by trzeba omawiać cały ten proces 0-3 i co się w tym czasie dzieje. I jak to się staje, że właśnie w wyniku tego przywiązania tworzą się te wzorce przywiązania, które już zostają na całe życie.
1: Ta.
2: My nie pamiętamy swoich pierwszych 3 lat życia. Ale już jesteśmy przez te pierwsze lata
1: uformowani trochę, tak. Na tym twardym dysku są dane zapisane.
2: A później się to tylko pogłębia albo nie. Tak. Można to odkręcić, ale to wymaga dużej dojrzałości od rodziców.
1: Ja sam mam zaszczyt i też przywilej, o czym przed wejściem do studia jeszcze rozmawialiśmy, być rodzicem adopcyjnym. Mam fantastycznego syna, 14-letniego, którego adoptowałem 14 lat temu jako takiego, wiesz, berbecia 2-miesięcznego. I jestem też po takim, wiesz, wyczerpującym szkoleniu preadopcyjnym. Ono wiele miesięcy trwało ze specjalistami z różnych kategorii, tak, z różnych segmentów, ale kiedy mój syn adoptowany pojawił się w moim życiu, nikt nie dał mi instrukcji obsługi do niego. Czy to źle, że takiej uniwersalnej instrukcji obsługi dziecka nie dostaje żaden rodzic, Mario? Też piszesz o tym w swojej książce, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu.
2: Mi się wydaje, że nie ma, że takiej naprawdę uniwersalnej. W tej chwili jest tak dużo pozycji. Te książki, które z różnej strony prowadzą do jednego, czyli do takiego wniosku, że dziecko potrzebuje przede wszystkim akceptacji rodzica i w zakochanym w oczach rodzica dziecko się przegląda i jego poczucie wartości jest w zakochanych oczach rodzica, że nasze oczy są lustrem dla dziecka. Nawet nie to, co mówimy, tylko to, co robimy w stosunku do niego. Czyli tak naprawdę akceptacja jest dla dzieckiem wszystkim, czego ono potrzebuje. To nie jest łatwe, bo jeszcze jak mamy więcej niż jedno dziecko, każdy jest zupełnie inny. Każdy potrzebuje innego podejścia. Czasami to jest trudne, ale to jest najważniejsze. Czyli akceptacja i tego z ADHD, i tego ze spektrum, i tego, prawda, jak ja to się śmieję, podobnego do teściowej. Akceptacja. Ja ciebie akceptuję. Nie musisz zaspokajać moich potrzeb, będąc dobrym dzieckiem, tak zwanym.
1: Grzecznym, tak.
2: Grzecznym, tak, nie. To ja jestem od tego, żeby zaspokajać twoje potrzeby. Co jeszcze raz chcę dodać, to wcale nie znaczy, że nie uczymy norm i zasad.
1: Oczywiście, do tego jeszcze też przejdziemy później. Komunikacja w rodzinie. Moje przedostatnie pytanie w tej części drogowskazów. Mam wrażenie, że to jest, Mario, to, co szwankuje w niej, w rodzinie najczęściej. To jest taka moja obserwacja w moim 49-letnim życiu prawie. Zła i dobra komunikacja w rodzinie z dzieckiem. Jak wyglądają obie? Poproszę może jakieś krótkie 2 przykłady. Zła i dobra komunikacja.
2: Och, no znowu ci, synku, mówię, znowu to robisz. No przecież ci mówiłam. Obiecałeś już nawet, że nie będziesz tego robić. No wiesz, synek, no ile razy mama ma ci to powtarzać? To jest jedno. Drugie, o, zapomniałeś. No widzisz, a powiedz, na czym nam zależy? Jak powinno być? I koniec.
1: I koniec.
2: Obwinianie, oskarżanie. to jest to, co powoduje, że nie ma komunikacji, ale to wynieśliśmy z poprzednich pokoleń i niestety to wnieśliśmy też do związku, do małżeństwa, że się obwiniamy, oskarżamy, a nie akceptujemy swoich odmienności.
1: Czyli wpędzanie w poczucie winy, deprecjonowanie, umniejszanie itd.

0: na młodszego dziecka, starszą powiedzieć, jesteś okej. Okay. Czyli musi być to danie takiego ciepła i powiedzenie, jesteś ważny dla mnie, ja cię kocham. Pomyślimy razem, jak to zmienić, jak to poprawić.
1: Strona 141 twojej książki, Mario. Dziecko chwalone i dziecko krytykowane. Jeśli pochwały, to w jakich proporcjach? Jeśli krytyka, to w jakiej skali? To moje pytanie. Myślę, że wielu rodziców bardzo by chciało tutaj osiągnąć jakąś względną równowagę chociaż. To też jest trudne.
0: Daleko w naszym społeczeństwie, w ogóle jakby w naszej w tej chwili kulturze, w tym, co było do tej pory, tyle chwali, tyle potrzeba. Przede wszystkim komplementy, to nie chwalenie. My komplementujemy dzieci. To w ogóle jest pomyłka. Komplementy nie są pochwałą. Tak się składa, każdy z nas tak ma, że nasz mózg tak pracuje, że negatywna informacja, która do nas dociera, ma siedmiokrotnie większą oddźwiękowość niż pozytywna. Czyli ile pochwał, żeby się tylko zrównoważyło, że jak się dziecku powie, że coś jest nie tak? Nie ma, nie przechwali się dziecka, coś takiego nie istnieje. Najważniejsze, że ta pochwała ma być pochwałą opisową, nie komplementem. To jest ogromna różnica. Albo budujemy w dziecku jego poczucie wartości, albo mówimy, że nie spełnia naszych oczekiwań. Oczekujemy, że jak mu mówimy, że nie spełnia naszych oczekiwań, to on się poprawi.
1: Ta.
0: Nie, on nie ma motywacji. On po paru latach mówi, ja po prostu tak jestem, ja nie spełniam oczekiwań. Albo spełnia, ale nie z myślą o sobie, tylko z myślą, żeby zaspokoić rodziców.
1: Dzieci nie potrzebują rodziców idealnych, tylko obecnych i zaangażowanych. Zamiast dążyć do ideału, rodzic powinien się skupić na budowaniu relacji opartej na zaufaniu i pozwalać sobie na błędy, z których, co ważne, wyciąga wnioski. I czasem też przeprasza, to żaden wstyd, jeśli ten błąd popełni i przeprosi swoje dziecko. Pokazuje to dziecku, że każdy popełnia pomyłki i uczy je radzenia sobie z porażkami oraz odpowiedzialności. Dziś o tym w drogowskazach, o równowadze w byciu rodzicem. Na moje pytanie odpowiada dziś Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Maria od 30 lat realizuje warsztaty wychowawcze, jest mamą biologiczną, 5 dzieci i zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka, jest współautorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, Tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała razem z Martą Kawalec, Michał Poklękowski. Do rozmowy z Marią wracam już za chwilę.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam was i zapraszam po raz drugi. Pojęcie perfekcyjnych rodziców to szkodliwy mit. Dążenie do doskonałości w wychowaniu rodziny rodzi ogromną presję, stres oraz prowadzi do napięć w rodzinie, co może doprowadzić do takiej, no rzekłbym, wielopoziomowej katastrofy. Zamiast idealnego rodzicielstwa psychologowie, specjaliści, eksperci promują ideę wystarczająco dobrego rodzica, który popełnia błędy, ale też daje dziecku miłość i wsparcie mimo tego. O tym dziś w programie, o rodzicach, którzy mimo, że nie są idealni, to są świetni dla swoich dzieci. Na moje pytanie odpowiada cierpliwie Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Maria od 30 lat realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną, 5 dzieci, zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka i razem z Martą Kawalec napisała książkę pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji. Witam ciebie po raz drugi, Maria, w drogowskazach.
2: Witam.
1: Rodzice, tak to sobie wyobrażam, powinni uczyć dziecko samodzielności, bo to mu się po prostu zwyczajnie przyda w dorosłym życiu, w dorosłości. Tymczasem wielu rodziców, którzy chcą być właśnie idealni dla swoich dzieci, na przykład nieustannie im nadskakuje, ich wyręcza we wszystkim. Do czego taka postawa wobec dziecka prowadzi?
2: To w ogóle jest pomyłka.
1: Pomyłka.
2: Absolutna. Dziecko nie musi być wyręczane. Właściwie od najmłodszych lat, jak już zaczyna chodzić, powinno wszystko robić w domu razem z rodzicami, a później po prostu na równi, bo to jest nasz dom, na równi w nim uczestniczy.
1: Dziecko nie jest w nim gościem, chorobie. Tak?
2: Nie jest gościem.
1: Tak, tak.
2: Nie jest gościem, a rodzic nie jest sprzątaczką, kucharką, sędzią, policjantem.
1: I zobacz, wyobraź sobie taką sytuację a propos sprzątaczki. Mama prosi syna swojego 16-letniego, żeby posprzątał pokój. Raz prosi, drugi, 500 i nic. I ten syn siedzi, nie wiem, przy komputerze, z nosem w smartfonie, śpi, cokolwiek, wisi na żyrandolu i tego pokoju nie sprząta. I w końcu ta matka zakasuje rękawy i zaczyna, albo ojciec, i zaczynają, dokładnie. To jest droga do czego?
2: Ja bym powiedziała tak.
1: No.
2: Po pierwsze, jak on ma 16 lat, to już żeśmy go do tego przyzwyczaili.
1: Przegapiliśmy coś.
2: Tak. Oczywiście to jest nastolatek. Ja wszystkim rodzicom nastolatków mówię, nie wchodźcie do ich pokoi. Naprawdę wyrosną. Jeżeli żeście zasiali przedtem, przed okresem dojrzewania, jak on wyjdzie z okresu dojrzewania, zacznie sprzątać. Bo to jest na zasadzie buntu, a zresztą tak jest. To jest ten okres w życiu młodego człowieka. I szkoda nerwów rodziców, tak jak ja mówię. Zaoszczędźcie sobie stresu, nie wchodźcie do pokoju nastolatka. Ale nauczyć go trzeba przedtem. On mając 3-latka, 4-latka, 5 lat, 6 lat, 10 lat, sprząta swój pokoik, jak umie i tyle, ile umie. Oczywiście go tego uczymy, ale również sprząta swój pokój, również szykuje swoje ubranka, również rzuca je do śmieci, również gotuje razem z mamusią i tatusiem obiad, również i tak dalej. Wszystko robi. A przede wszystkim to, do czego powinniśmy dziecko nauczyć, do samodzielnego myślenia. Samodzielnego myślenia. Tego w ogóle nie robimy. To jest problem. Poza tą taką obsługą, jak to się mówi, fizyczną, to przede wszystkim rodzice powinni nauczyć dziecka samodzielnie myśleć. Bywa z tym różnie. Jak to wygląda? No, dziecko coś zrobiło nie tak. Co rodzic robi? Mówi, no synek, no coś ty zrobił, no i patrz, zepsułeś, no bardzo nieładnie, bardzo mi się, to było brzydko. To było brzydko, proszę teraz wziąć, pójść i to zreperować. Co rodzic robi? Mówi, co dziecko zrobiło, wartościuje to i mówi, jak go ma to naprawić. A co dziecko robi? Wcale nie będę tego naprawiać, to w ogóle to nie moja wina, w ogóle po coś mi to kupiła, to przy ciebie. Co rodzic powiedzie? Co się stało, synku, czy tam córciu? To mi się popsuło, mówi dziecko. Tak? A jak to się stało? Kiedy było, on dobrze wie, że narozrabiał i my też wiemy. A jak to się stało? A bo to wszystko przez niego, albo przez ciebie, albo oczywiście rzuca winę na kogo innego. Tak? No ale ja rozmawiam teraz z tobą, jestem ciekawa, co tobie się przydarzyło. Oj, to mi wzięło, spadło! A, ale jak spadło? Spadło. No, tam różnie dzieci mówią, prawda? Bronią się ile jak się da, jak najdłużej.
1: Tak.
2: Ale to, że tak się stało, to dobrze było czy źle, synku? Niedobrze. A, to teraz mi powiedz, jak to możesz naprawić? Dziecko ma powiedzieć, co się stało. Dziecko ma powiedzieć, zwartościować i ewentualnie powiedzieć, jak to... A ja nie wiem, jak to naprawić. Młodsze dzieci, bo starsze już wiedzą. Można mu podpowiedzieć, ale przynajmniej 3 odpowiedzi, żeby sobie wybrało. To dalej musi być jego pomysł. Jego. Nie mamusi. Tatuś, jak on ma to naprawić? To jak to możesz naprawić? Starsze dzieci już nie mają z tym problemu, ale młodsze czasami mówią, a ja nie wiem, tak? To mu podpowiedz, ale nie jedno rozwiązanie. Dalej to ma być wybór, bo w jego głowie ma być to ja zdecydowałem. Zresztą wszelkie problemy z dziećmi powinniśmy rozwiązywać w ten sposób, że pytamy go, jak ja ci mogę w tym pomóc, a jaki ty masz pomysł na to, żeby to naprawić? Twój pomysł. Ja ci w tym pomogę, bardzo chętnie. Od tego jestem, ale jak ty widzisz możliwość naprawienia tego, co się... Oczywiście nie może być, to co powiedziałam poprzednio, nie może być obwinianie, oskarżanie. Tak. Tylko stwierdzenie faktu. No jedynka, no jak możesz to zmienić? Co możesz z tym zrobić? A nie, no wiesz! Powiesz, no wiesz, to już on jest, że tak powiem, za twoimi plecami i pokazuje ci gest kozaki.
1: Tak jest. Dzieci gubią się w życiu, Mario, kiedy nie mają stawianych im przez rodziców granic. O tym zagadnieniu, tak, o granicach dla dziecka powiedziano i napisano już bardzo wiele na wszystkich kontynentach. Jednak chciałbym, żebyśmy i my w drogowskazach wrzucili pewien kamyczek do tego ogródka. Co się dzieje z dzieckiem wychowywanym, Mario, bez granic i dlaczego tak wielu rodziców ma problem z ich wyznaczaniem? Może nawet kładę nacisk tutaj na drugą część tego pytania. Czyli ma problem z wyznaczaniem granic. Rodzice mają problem.
2: Rodzice sami nie potrafią bronić swoich granic. Nienauczeni zostali, że oni mają prawo do granic. Prawo do granic. Dlatego jeżeli rodzic nie daje sobie prawa do granic, to też jakby ma problem z jego wyznaczaniem. Czasami bywa różnie, że za ostro wyznaczają granice. Że idą w drugą stronę.
1: Czyli dusi to dziecko jakoś.
2: Jakby w dwie strony, bo ja muszę go nauczyć. Mnie nauczyli, to nie nauczyli, to ja go muszę nauczyć. Czyli jakby idzie w drugą stronę. Albo w ogóle nie wystawia granic, albo idzie w za ostre wystawianie granic. Ja bym powiedziała, że wychowywanie w pełnej akceptacji nie wcale nie znaczy, że nie uczymy dzieci granic. Dzieci, które nie mają granic, nie czują się bezpiecznie. Nie czują się kochane, jeżeli rodzicowi wszystko jedno. I właściwie mama mówi, masz to zrobić, a później za ciebie robi. Bo nie potrafi jakby powiedzieć, nie, ale to twoje zadanie. Co jest najważniejsze? Dziecko musi wiedzieć dlaczego. Oczywiście uczymy dziecka granic, jak już zaczyna rozumieć, czym one są, tak? Wiadomo, że to jest proces, długi proces. Ale dziecko musi przede wszystkim wiedzieć dlaczego, bo jego mózg inaczej tego nie przyjmie. Dlaczego ta granica ma mu pomóc tu i teraz i na przyszłość? Co on zyskuje przez to, że on się nauczy w tej chwili, że się kładzie coś na miejsce? On i nasza rodzina. On musi wiedzieć po co. I wiadomo, że jak jest mały, to nie zapamięta od razu. To trzeba mu parę razy przypomnieć. Ale po jakimś czasie, jak już widzimy, że on sobie lekceważy, można powiedzieć, nie synku, ja widzę, że ty już wiesz, że powinieneś to robić, ale sobie trochę odpuszczasz, bo ci wygodniej tego nie zrobić. Ale wiesz, że to jest potrzebne. No wiem. No to wiesz, od następnego razu, jak to olejesz, to jednak będziesz musiał ponieść konsekwencje. Żeby musisz tak jakby, ty musisz zrozumieć, że nie tylko się opłaca olać, ale się nie opłaca tego zrobić. Czyli mówimy dlaczego. Jaki to ma sens i że to jest ważne. Tylko często rodzice mówią, a później odpuszczają. Nie można tego odpuścić. No nie może, synku. Oczywiście konsekwencja ma być adekwatna, nie wiadomo jaka. Ale o tym trzeba wcześniej z dziećmi rozmawiać. O wszystkim trzeba z dziećmi rozmawiać i mówić, że to jest, dlaczego to jest. I jak one uważają, czy to ma sens, czy nie.
1: 231 strona, Mario, twojej książki. O co chodzi z tym toksycznym rodzeństwem i czy to też jest konsekwencja działania zbyt idealnych rodziców, czy nie?
2: Och, to jest rodzeństwo, to jest w ogóle bardzo, że tak powiem, szeroki temat. Zresztą warsztaty składają się z pierwszego stopnia, gdzie rodzice uczą się w ogóle właśnie, żeby nie obwiniać, nie oskarżać. Drugi etap to są właśnie rodzeństwo, czyli jak rodzice mogą pomóc rodzeństwu się prawidłowo rozwijać, a trzeci to jest w ogóle młodzież, tak? No niestety rodzice bardzo często w zupełnie nieodpowiedni sposób wchodzą w relacje, które się dzieją w rodzeństwie. Co przede wszystkim robiąc? Przede wszystkim będąc sędzią i obwiniając sprawcę. I to jest podstawowy błąd. No jak to, jak on źle robi? W tym momencie nie. Możemy w innym, jak już nam, im przejdzie złość, czy nam emocje, które im towarzyszą, możemy o tym rozmawiać. Słuchajcie, no bo tak dochodzi do takich rzeczy. Jak możemy to ominąć, tak? Jak uważacie, co możemy zrobić? Ale w momencie, kiedy to się dzieje, jak ty możesz tak robić siostrzyczce? A siostrzyczka przedtem po to, żeby, prawda, tutaj ona była, rodzice na nią zwrócili uwagę, a brata, że tak powiem, skrytykowali, to go wzięła i dobrze napracowała się na to, żeby go wkurzyć. Ale ofiarą zostaje kto? Ona jest ofiarą, a on jest sprawcą. Rodzice bardzo często robią podstawowy błąd, tworząc ofiary i sprawców. Sami sobie z tym nie radzą. Sami tak funkcjonowali, tak? W ofiarach i sprawcach do tej pory tak funkcjonują. Tak często związki dlatego się rozpadają, bo są ofiary i sprawcy. co jest bardzo często wątpliwe.
1: Rodzice idealni, Mario, bardzo chcą, żeby ich dzieci, też mam takie wrażenie osobiście, były ich kopią niejako, taką jeden do jednego, tak? Mama lekarka, wiesz, chce, żeby jej córka też nią została, tak? Panią doktor, a tata żołnierz zawodowy wciska swojego syna w żołnierskie buty. Załóżmy, tak? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Dlaczego taka taktyka bardzo często się mści i może doprowadzić do katastrofy?
2: Właśnie dlatego, że dziecko potrzebuje akceptacji. Akceptacji, możemy rozwijać jego, jakby pomagać mu rozwijać się intelektualnie, ale on potrzebuje akceptacji. I jeżeli my dajemy mu tą akceptację, wsparcie, to bardzo często one pójdą naszym śladem. Ale jeżeli będziemy mu to wciskać, to zrobi to dla świętego spokoju, bo chce być kochane, ale nie będzie szczęśliwy. I często po uzyskaniu dyplomu, ja pochodzę trochę ze środowiska muzycznego i znam osoby, które pokończyły wyższe muzyczne i wcale, że tak powiem, do instrumentu nie siadają. Smutne, prawda?
1: Smutne, tak.
2: Ale tak się dzieje. Dziecko potrzebuje akceptacji. Paradoksalnie prędzej zrealizuje z własnej woli pomysł rodzica, jeżeli się do niego przekona, niż jeżeli mu jest narzucone. Zrobi to z własnej woli. Oczywiście, jeżeli ma takie preferencje. Ale ja znam wiele dzieci, które idą śladami rodziców, tak? Ale nie wszyscy. Ja mam, to prawda, może być trójka dzieci, jedno pójdzie, inne nie. Ale dziecko i tak zawsze potrzebuje przede wszystkim akceptacji.
1: Bo też idealni rodzice, też mam znowu takie wrażenie, ale to też tam gdzieś w książce twojej i Marty widzę, takie myśli, że idealni rodzice chcą też mieć idealne dzieci. Już nawet niekoniecznie chodzi o kopię jeden do jednego, tylko żeby te dzieci też były takie perfekcyjne, idealne. Dziecko non-stop, Mario, piłowane, takie puszowane, jak to się dzisiaj mówi, ciągle pod presją takiej, wiesz, doskonałości. Co z nim będzie, kiedy dorośnie?
2: Będzie sobie cały czas narzucać taką presję. Jaki jest tego efekt? Dramatyczny. Ja mam w tej chwili bardzo wśród bliskich znajomych dwóch perfekcyjnych tatusiów, którzy w odpowiednim wieku organizm po prostu odmówił całkowicie posłuszeństwa. Somatyka poszła.
1: Somatyka.
2: Po prostu. Bo ja muszę. Bo ja muszę. Bo ja muszę być idealny, bo ja muszę wszystkim zaspokoić, bo ja muszę. I coś pęknie. Ale po co? Ja nie muszę być idealny. Nikt nie jest idealny. I to jest paradoks, bo to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Nie ma czegoś takiego. Rodzice są od tego, żeby zaspokajać potrzeby dzieci, a nie dzieci mają zaspokajać potrzeby rodziców. Rodzic ma potrzebę, żeby mieć grzeczne, prawda, i bezproblemowe dziecko. To jest jakaś fikcja. Jeżeli dziecko nie popełnia błędów w momencie, kiedy jest jeszcze w domu i nie nauczy się ich rozwiązywać sam, właśnie samodzielnie, to będzie zawsze pod presją i zawsze się będzie bał, że popełni błąd. Bo to się świat zawali. A rodzice z tego, żeby dziecko nauczyć pełnej akceptacji, żeby on się nauczył rozwiązywać swoje problemy. Żeby on się nauczył myśleć i żeby nie bał się, że popełni błąd. I że z każdej sytuacji można wyjść i rozwiązać problem. Ale jeżeli on ma cały czas zaspokajać potrzeby rodzica, to on się przede wszystkim uczy zaspokajać potrzeby rodzica. Ale to nie on jest od zaspokajania potrzeb rodzica.
1: A jak wspierać, Mario, dziecko, kiedy, wiesz, samemu, jako rodzicowi, nie? Brakuje sił, brakuje cierpliwości, też pewności siebie, kiedy po prostu wypalamy się rodzicielsko. Szeroki, bardzo ciekawy temat też, tak, wypalenie rodzicielskie.
2: Ja bym powiedziała, że trzeba pójść po pomoc.
1: Po prostu.
2: No. Po prostu. Tak samo jak w małżeństwie. Ja często byłam jakimś tam doradcą i naprawdę serce mi bolało, jak przychodziła para, żeby im pomóc za późno. Już tak się poranili i takie tam już są właściwie szczępy, że już nie ma, już się tu nic nie uratuje. Ja mówię, czemu nie przyszliście 3 lata wcześniej? Ja mam pełną świadomość, że 3 lata wcześniej ten związek był do uratowania. Albo myśleliśmy, że sobie sami poradzimy. To jest trudne.
1: Rzadko kiedy to się udaje, tak, tak.
2: Czasem nie, jak para przychodzi za późno, to już nie ma co skleić, bo to już jest tak poszarpane i poranione, że już zdarza się, że się da. Ale znam też wiele par, które zrobiły to wcześniej i które w tej chwili mówią, patrz, mogliśmy się rozstać, a tak się kochamy. Które poszły w odpowiednim czasie, wcześniej, jak jeszcze nie chcieli się rozchodzić, ale wiedzieli, że jest trudno, sobie nie radzą. To samo jest z rodzicielstwem. Idź, spytaj, poradź się. często dzieci, jakiś reprezentant rodziny na ogół daje do zrozumienia. Albo zaczyna chorować któreś dziecko, albo idzie po bandzie. Czyli co ono kumuluje problemy rodzinne i, że tak powiem, szuka, że po to tylko, żeby się rodzina nie rozleciała, to żeby się na nim skoncentrowała. To już jest znak, że coś trzeba z tym zrobić. Że trzeba
1: to już jest krzyk prawie tak naprawdę.
2: Tak, to trzeba iść na terapię rodzinną, jeżeli nie przynajmniej małżeńską, tak? Trzeba iść po pomoc. Jesteśmy słabi, bo nie nauczono nas, jak czerpać z zasobów, gdzie szukać możliwości doładowania.
1: To jest takie często, Mario, że wtedy, kiedy rodzice w kłótniach, wiecznych sporach, pretensjach koncentrują się na sobie i to dziecko gdzieś tam krąży, tak, taka satelita wokół tego kłócącego się związku, tak, małżeństwa, związku, to wtedy to dziecko zaczyna robić głupoty, tak, żeby zwrócić na siebie uwagę.
2: Na siebie uwagę. Tak. Oprócz tego musimy pamiętać, ja mówię, chcecie być dobrymi rodzicami, pracujcie nad związkiem. Dlaczego? Bo każdy z nas nosi w sobie związek swoich rodziców. Uczymy się miłości małżeńskiej, szacunku, zrozumienia, tolerancji, odwagi wszystkiego, obserwując rodziców.
1: Tak.
2: Bo tylko rodzice są wzorem. I jaki damy, taki zostanie. Nie ma, po prostu nie ma innego. Dziecko jest cały czas tu i cały czas się tego uczy. Albo się uczy to, że konflikty są, to tak. Ale że jest coś więcej poza konfliktami. Że para uczy się konstruktywnie rozwiązywać problemy. Że pomimo wszystko stara się, uczy się siebie wzajemnie. Że szuka pomocy, ale też, że uczy się przede wszystkim rozwiązywać konflikty. Że się tego uczy i dzieci się też tego uczą, obserwując rodziców. Mm-hmm.
1: Mario, ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w studiu radiowym. Obecność. Obecny rodzic nie musi być idealny. Zatem na czym polega ta obecność rodzica w życiu dziecka, żeby była dobra i efektywna? Poproszę o jakiś króciutki przykład na koniec.
2: Ja bym powiedziała, że nawet nie chodzi o ilość czasu spędzonego, ale czas akceptujący jestem. Zakochane oczy rodzica, to co ja nazywam. Albo akceptujące oczy rodzica. Nie musisz spędzić 3 godziny z dzieckiem. Weź z nim 30 minut, pograj w coś, coś zrób, ale z taką akceptacją, bez pouczania. No mówiłem ci, że nie tak. No, nie umiesz przegrywać. Ty po prostu w ogóle nie potrafisz przegrywać. No, przegrywanie jest trudne. Ja wiem. To nie jest łatwo. Ale może się tego nauczysz. Nie martw się. Nie martw się, nauczysz się tego. Z czasem.
1: Czyli stawiamy na ten czas spędzony z dzieckiem na jakość, tak? To nie musi być pół dnia obok siebie, prawda? Niby razem, a jednak obok siebie. Tylko to może być pół godziny, nawet 15 minut, ale w pełnym zaangażowaniu.
2: Pełnym zaangażowaniu, tak. I akceptacją, tak. Bo może być parę godzin, ale pełne krytyki, obwiniania, oskarżania i lepiej, żeby go nie było, tak?
1: Tak, dokładnie.
2: Dzieci uciekają z takich relacji z rodzicami, bo po prostu tata ciągle na mnie krzyczy. Tata ciągle na mnie krzyczy. Ciągle jest ze mnie niezadowolony. No jak on ma ochotę mieć iść z tatem na wycieczkę?
1: Żadnej ochoty.
2: Tak.
1: Wygórowane oczekiwania wobec dzieci mogą narazić się między innymi na rozwój lęku przed oceną, niską samoocenę. Natomiast rodzice, oczekując perfekcji od dzieci i siebie też samych, narażają także siebie na ryzyko wypalenia rodzicielskiego, wskazują badacze z Uniwersytetu SWPS. Takie dane znalazłem w sieci. Rodzice wcale nie muszą być idealni, perfekcyjni, żeby dzieci były z nimi szczęśliwe i bezpieczne i właściwie przy nich dorastały po prostu. Temu tematowi poświęcamy tę edycję Drogowskazu w roli ekspertki w studiu. Ze mną i z wami cały czas jest Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Maria od 30 lat realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną 5 dzieci, zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka i współautorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała razem z Martą Kawalec. Michał Poklękowski do rozmowy z Marią wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni i stanie się tak już niebawem. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Nication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
1: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
0: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
4: Wznieśmy toast za rodzinę.
5: Cheers to your perfect family.
4: Oby jej przyszłość zapłonęła najjaśniej. A ty nawet nie przypuszczasz, kim mogą stać się krewni, bo każda rodzina ma swoje demony. Martwe zło, ogień. Przyjdź, zobacz, przeżyj, pod warunkiem, że się nie boisz. W kinach od 10 lipca.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: loterii i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
3: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się. Obserwowany w ostatnich dziesięcioleciach wzrost indywidualizmu, czyli takiej tendencji do skupiania się na własnych celach i osiągnięciach, zmusza ludzi, a dziś rozmawiamy o rodzicach, do konkurowania z innymi. Wydaje im się, że jeżeli chcą coś w rodzicielstwie, muszą być jak najlepsi dla swoich pociech, a na pewno lepsi od innych rodziców. Klimat takiej rywalizacji powoduje, że rodzic dąży do doskonałości, stawiając sobie wysokie, często zbyt wysokie wymagania. Chce być po prostu idealny. I dziś w drogowskazach rodzice nieidealni, którzy pod każdym względem są lepsi od tych, którzy idealni być chcą. W roli ekspertki cały czas w studiu ze mną i z wami jest Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Od 30 lat Maria realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną pięciorga dzieci, zastępczą, która przez dwie dekady prowadziła rodzinny dom dziecka. Jest współautorką nowej na rynku wydawniczym książki, które gorąco wam polecam. Mamo, tato, nie musicie być idealni. O rodzicielstwie bez presji, którą napisała razem z Martą Kawalec. Witam ciebie po raz trzeci i ostatni, Mario.
2: Witam.
1: Dzieci nie potrzebują idealnych rodziców, co mamy już ustalone. Potrzebują rodziców szczęśliwych. Rodzice szczęśliwi to jacy? Pytam ciebie o taką krótką definicję osobistą. Szczęśliwy rodzic to jaki rodzic?
2: Taki, który akceptuje siebie ze swoimi plusami i minusami. To nie znaczy, że to jest rodzic, który nad sobą nie pracuje, ale pracuje z miłością do samego siebie. Z takim wyrozumiałością, że nie muszę być najlepszy, że zresztą nie ma osób, które, tak jak powiedziałam, które są idealne i takich, i daj Boże, żeby takich nie było, tak? To jest niepotrzebne, ale przede wszystkim, który akceptuje siebie. Od tego zaczyna. To jak ja zaakceptuję siebie na takim poziomie, to ja się nie będę rozwijać. Nieprawda. Możesz się rozwijać, akceptując siebie na tę i teraz. Co mogę zmienić? Czy w ogóle mogę coś zmienić? Mhm. Ale ten rozwój, bo dzieci nas zmuszają do rozwoju. One nas wiele rzeczy uczą. Czego uczą nas? O naszych brakach. Dzieci uczą nas o naszych brakach. Aha, czyli tu się nie wyrabiam jako mama. Co mogę zrobić? Ale nie, bo ja tu muszę, koniec. No, koniec. Z takim spokojem, tak, nie ze wszystkim sobie radzę. Czy ja mogę coś zmienić? I mi się wydaje, że pierwsza rzecz to w ogóle zauważyć, że coś jest nie tak. Większość z nas w ogóle nie zauważa, że coś jest nie tak. Nie zauważa. W ogóle się nie koncentruje, leci tylko, bo ja nie spełniam swoich standardów. Nie dziecka, swoich. Bo ja powinna być taka czy taka i mi to nie wychodzi. Swoich standardów. Zupełnie nie myślimy o tym, jak to się przekłada na moją relację z dzieckiem. I mi się wydaje, że tu jest to, co nam nie pozwala być szczęśliwym rodzicem. Oczywiście, że rodzicielstwo nie jest łatwe. Tak, w ogóle no nie jest łatwe.
1: Dzisiaj się do niego nawet zniechęca generalnie. Jest taki nurt, prawda?
2: Tak, ale może dać ogromną satysfakcję. I naprawdę, ja mówię, chcesz się rozwijać, to bądź rodzicem. Ale rodzicem dla dzieci. Mądrze dla dzieci. Nie, że robisz wszystko za niego, że myślisz za niego, że wręcz odwrotnie. Dla dzieci to ja mówię zawsze, co chcesz osiągnąć wychowując się? Jakie chcesz, żeby było? Jakie? Odważne, kreatywne, wyrozumiałe, empatyczne, żeby miało poczucie wartości i tak dalej. Czy to, co robisz, do tego prowadzi?
1: Dzieci potrzebują akceptacji od swoich rodziców. O tym już też rozmawialiśmy kilka razy w pierwszej i drugiej części naszego spotkania w studiu. Jednak, Mario, to jest moje pytanie. Czy taka akceptacja, ktoś być może nazwie ją nawet też wyrozumiałością, też powinna mieć swoje granice? Akceptacja.
2: Oczywiście. No w ogóle jak funkcjonuje nasza rodzina i jak byśmy chcieli, żeby w naszym domu było. Mhm. Myśmy takie rozmowy przeprowadzali z własnymi dziećmi, z dziećmi, które przychodziły, z dziećmi bardzo trudnymi. Zwłaszcza, że my nie mieliśmy małych dzieci. Mhm. Nas było, przychodziła szkoła podstawowa, gimnazjum, później liceum. Jak byście chcieli, żeby było w naszym domu? Jakie normy, jakie zasady? Jak będziemy rozwiązywać konflikty? Jak będziemy się nagradzać? Jak będziemy odpoczywać? Jak będziemy ze sobą rozmawiać? Jak będziemy pracować? Bo to jest nasz dom, my go budujemy. Razem, wspólnie. Dzieci nie chcą źle. To jest nieprawda. Ja wiem, naprawdę chcecie, żeby był bałagan w domu? A, bo musimy. Nie, nie musicie. Pierwsza rzecz. Tak mówiłam do moich dzieci, jak biologicznych, tak samo do tych przysposobionych, trudnych. W naszym domu nikt nic nie musi. Nie musi. Mhm. Czy chce? Jak my chcemy, żeby było w naszym domu? Ty i ty. Oczywiście zawsześmy mówili, żadnej przemocy, tak? Co przy tych dzieciach, co przychodziły, to było trudno, bo one nie rozumiały, co to znaczy przemoc w ogóle, tak? Bo dla nich, jak pogotowie nie przyjechało i nie było policji, to nie było przemocy.
1: Tak.
2: Żadnej formy przemocy, ani fizycznej, ani psychicznej. Co to znaczy? Nie ma obwiniania i oskarżania, bo to jest przemoc. Ale jak poza tym chcemy, żeby w naszym domu było? Bo to jest nasz dom. Zbudujmy tutaj takie relacje między nami, że nam się lepiej żyło. Wam. Nie tylko mamie i tacie.
1: Właśnie a propos dziecko, przy rodzicu powinno czuć się przede wszystkim bezpiecznie. Jeśli tak się nie czuje, Mario, to jakie są tego przejawy? Ja sobie tak to wyobrażam, trochę wyprzedzając pewnie twoją odpowiedź, przepraszam za to z góry. Albo się wycofuje takie dziecko w ogóle z życia jakiegokolwiek, takie, tak zwanego rodzinnego, albo właśnie zaczyna popełniać głupoty.
2: Prowokuje,
1: prawda?
2: Tak, prowokuje. Albo w ogóle idzie właśnie, wycofuje się i to tak naprawdę emocjonalnie idzie, że tak powiem, do piwnicy emocjonalnie się odcina. Albo naprawdę prowokuje i to wtedy prowokuje bardzo niebezpiecznie, tak? Niebezpiecznie. To ciekawe, jako profilaktyk uzależnień, że się spotykałam, że rodzice byli czasami ostatnimi osobami, które się dowiadywały, że dziecko ćpa, pije i to ostro. Ostatnimi, moje syn na pewno nie. A tam już było...
1: Grubo, tak.
2: Dramatycznie.
1: Tak, tak.
2: Miałam taki, dziewczynka najlepsza uczennica w szkole. Rodzic, tak ma być. A ona ciężka, anoreksja. I rodzic wcale nie widzi, że ma anorektyczkę w domu. Mało tego, już zaawansowaną anorektyczne. Bo co jest najważniejsze? No, żeby same szóstki przynosiło. A tu jest anorektyczka. To jest dramat.
1: Która balansuje na granicy życia i śmierci.
2: Życia, żyj i już.
1: Tak, tak, oczywiście.
2: Tak? I rodzic tego nie widzi. A przecież ja chcę dla niej dobrze. Dla niej dobrze, czy dla siebie dobrze? Czy dla niej rzeczywiście jest niezbędne, żeby ona miała same szóstki? Po co? Pytam, po co? Tak się nie da żyć? Nie da się zbudować szczęśliwego życia bez szóstek? To nie jest takie proste. Tak, dziecko się nie czuje bezpieczne, jak nie jest ważne dla rodzica. Jeżeli nie jestem ważny dla rodzica, to dla nikogo nie jesteśmy ważni. Jeżeli dla nikogo nie jestem ważny, to ja nie jestem bezpieczny. A jeżeli ja dla rodzica nie jestem ważny, dla nikogo nie jestem ważny. Rodzice muszą pamiętać o jednej rzeczy, że dziecko za wszystko, co się w domu dzieje nie tak, zawsze obwinia siebie, bo nie może obwiniać rodziców, bo rodzice są stwórcami. Jego poczucie bezpieczeństwa właśnie się rozpadnie, jeżeli on obwini rodziców, bo tylko rodzice są źródłem poczucia bezpieczeństwa. To on zawsze będzie obwiniał siebie. Nawet jeżeli rodzice się rozejdą, no bo się kłócili, ale kłócili się przeze mnie. Bo jak ja bym nie stwarzał problemów, to oni by się nie kłócili.
1: Mario, ojcostwo i macierzyństwo może dawać, daje też mnóstwo satysfakcji, radości, szczęścia, ale niesie też ze sobą no, wiele wyzwań. To jest jakby oczywiste, prawda? Tutaj Ameryki nie odkrywam. Jakie są te największe w obecnej rzeczywistości, w której dzieci są wystawione na tak przytłaczającą liczbę bodźców też, również tych związanych ze światem cyfrowym tak zwanym, tak? Co jest, to jest moje pytanie, co jest współcześnie na szczycie tak największych wyzwań związanych z rodzicielstwem, jak uważasz?
2: To, że rodzice nie są nauczeni budować relacji, bo jeżeli z dzieckiem wchodzimy w relacje, to jest bardzo ważne, to jest jedno z największych wyzwań w dzisiejszych czasach. Przy rozwoju mediów, przy rozwoju świata wirtualnego, tylko rodzice mogą pokazać dziecku, jaką wartością są relacje, żywe, nie wirtualne. Bo jeżeli tego nie poczują, to pójdą w świat wirtualny i nawet się nie obejrzą za rodzicami. I to jest największe wyzwanie.
1: Właśnie, to jest, przepraszam ci, wejdę w słowo, to bardzo ciekawy cytat z twojej książki, twojej i Marty. Jeśli pozwolisz, szybciutko zacytuję. Każdemu małemu człowiekowi najpotrzebniejsza jest w życiu relacja. Nawet zła relacja jest lepsza niż jej brak, bo nad tą złą zawsze można później pracować, a jeśli jej nie ma, tu znak zapytania, to pozostawia w człowieku pustkę, której nie da się niczym wypełnić. Zła relacja lepsza niż żadna?
2: Tak. Ja się o tym przekonałam, wychowując dzieci, którym rodzicom państwo odebrało prawa rodzicielskie. Ja tych dzieci wychowałam sporo i zawsze nawiązywałam kontakt z rodzicami biologicznymi. Zawsze. Ja ich odnajdywałam. Ja zachęcałam dzieci, żeby odwiedzały swoich rodziców biologicznych. Bo to nieprawda, że oni was nie kochają, nie umieją was kochać. Tak jak umają, tak kochają. Ale co ciekawe, bo już później weszłam w to środowisko, że te dzieci z placówek uciekały do swoich domów biologicznych, gdzie były krzywdzone. Dlaczego? bo zła relacja jest lepsza niż żadna. A w placówce nie ma relacji. A dziecko woli złe relacje niż żadne. Co ciekawe, wszystkie te dzieci, które u mnie były, one bały się, nie bały się, że wrócą do rodziców. Bały się, że wrócą do bidula. Mhm. Tylko tego się bały. Mhm. Czego się bały? Braku relacji. My, jako to pokolenie, byliśmy wychowani na zasadzie obwiniania i oskarżania, co jest, tak jak powiedziałam, przemocą. Nie zostaliśmy nauczeni, jak budować relacje. Ja mówię, to już ostatni moment. Jak się tego nie nauczymy, jak nie zrozumiemy, jak to jest ważne, może niech on ma tylko trójki, czwórki, ale niech ze mną rozmawia, a nie jak możesz. Synku, czy potrzebujesz pomocy? Czy to jest dla ciebie ważne? Co potrzebujesz? Jak ci mogę pomóc? Bo jesteś dla mnie ważny. Bo chcę z tobą o tym rozmawiać. Tak? Mhm. Bo ty jesteś ważny.
1: A propos relacji, Mario, to już moje ostatnie pytanie na koniec naszej długiej dzisiejszej, potrzebnej, myślę, wielu rodzicom rozmowy. Dlaczego dorosłe dzieci czasem jednak odwracają się od swoich rodziców tak na amen, nie? Jakie mogą być tego przyczyny? Czy może być to na przykład nadopiekuńczość w dzieciństwie z ich strony, niezaspokajenie potrzeb? Jak uważasz, na 269 stronie książki piszesz właśnie o relacjach rodziców z dorosłymi dziećmi, które to się od tych rodziców potrafią odwrócić napięcie na amen?
2: Ponieważ rodzice przez całe życie stosowali obwinianie, oskarżanie, bo ty nie spełniasz moich oczekiwań, tak
1: nie
2: nazywając.
1: Mi cały tak. Czas, tak.
2: Cały czas, no jak możesz, jak dlaczego. I paradoksalnie, dziecko buduje swój dom, swoją rodzinę, ma swoje dzieci i ten rodzic dalej taką samą postawę. Już wychował, już zostawił. On przychodzi i on poucza i on tego dorosłego. I jeszcze wychowuje wnuki, tak? Przecież to jest jakiś paradoks. Dorosłe dzieci strofuje i uczy. I dalej taką samą postawę nie...
1: Mało tego, czasami jeszcze przy wnuczętach
2: przy
1: potrafi
2: dzieciach.
1: Poniżać tak. Ich rodziców, prawda? Babcia czy dziadek
2: na
1: przykład.
2: To jak? To po prostu jest dramat. Zamiast przyjść i powiedzieć, synku, widzę, czy tam córcie, jak ty sobie radzisz. Patrz, tyle błędów popełniłam. Nie chciałam, nie wiedziałam. Nie wszystko mi się udało, ale tobie się udaje. Taka jestem z ciebie dumna. Zawsze to można powiedzieć. Zawsze leczy.
1: Zawsze.
2: A ona przychodzi i mówi, no synek, no, pozwalasz na takie rzeczy? Bo dziecko małe i głupie nie jest i mówi, babcia głupia. Tak? Niedobra, nie będę z babcią rozmawiał, nie powiem babci dzień dobry. No bo ona jest szczera jeszcze. Dlaczego nie chcę powiedzieć babci dzień dobry? A co na to my, zawstydzeni, bo nas babcia tu na ładnie dzieci wychowujesz. Co robimy? Na tego dzieciaka napadamy.
1: Tak.
2: Proszę się z babcią przywitać, a ja nie chcę.
1: Bądź miły dla babci, dla dziadka.
2: Bądź miły dla babci, dla dziadka. Możemy o tym rozmawiać z dzieckiem później, nie w tej chwili. Nie masz teraz ochoty. No, porozmawiamy później. Zostaw tego dzieciaka. Później porozmawiaj z nim, bo chcę, żeby on szanował starszych. Nawet dziadków, którzy nie zawsze są mili. Ale załatwiaj z nim to nie w tej chwili. Wieczorem usiądź, synku, bo nie chciałeś. Czemu? A dlaczego? A co jest takie trudne? A jak możemy sobie z tym radzić? Bo oczywiście, że mamy potrzebę, żeby dziecko szanowało starszych, nawet jak oni nie zawsze na to zasługują. To nie o to chodzi. Tylko, że nie wychowujesz się w tej chwili, ale też babcia, która przychodzi i tak się zachowuje, no dziecko naturalnie się zachowuje. Możemy o tym rozmawiać, możemy starać się to, czy ono mimo wszystko jest w stanie, tak?
1: Może być szalenie trudno, tak to sobie wyobrażam już na koniec naszej rozmowy. Potem wiesz, jakby odbudować taką relację, kiedy 40-letnia córka, 40-letni syn od swoich 70-letnich rodziców się odwracają po prostu, bo im pęka nagle wszystko, prawda? Rozsypują
2: oczywiście,
1: się.
2: Oczywiście, gdyby rodzice byli gotowi wysłuchać, to jest to do odbudowania zawsze. Tak. Tylko trzeba mieć trochę pokory i wysłuchać od dzieci. Tak, wiem. No ja sobie nie radzę. Przepraszam cię, córcie. Tak, w ogóle fatalnie czasami się do ciebie odnoszę. I to już
1: to jest niesamowite, jak to potrafi oczyścić atmosferę.
2: Tak, natychmiast. Tak, ja sobie nie radzę. Wiesz, tak się spinam. Tak od razu mi się wydaje, że jestem krzywdzona. Przepraszam cię, córcia, bo jesteś wspaniała i mądra. Ale rodzice często, jak możesz tak mówić, zrobiliśmy wszystko dla ciebie, wszystko, ty byłaś najważniejsza, wszystko się kręciło wokół
1: wszystko miałaś,
2: myśmy
1: niczego
2: nie mieli
1: ci nie
2: swojego
1: brakowało.
2: Życia.
1: Tak,
2: prawda, żyły w no to koniec, no i koniec. Ale dlatego, że my, ci rodzice nie zostali nauczeni, jak budować relacje. Robili, jak umieli. I dlatego to trzeba przerwać, zacząć budować relacje, a nie, że tak powiem, tresować dzieci. I tak ich nie wytresujemy. I to się nie wytrosuje.
1: To na koniec, Mario, ściskamy mocno wszystkich nieidealnych rodziców, którzy nas w tej chwili słuchają. Jak jesteście fajni, to możecie być po prostu nieidealni i dzieci będą z wami po prostu szczęśliwe.
2: I macie kochać siebie wzajemnie, kochać też siebie samych. To wtedy będzie wam łatwiej kochać dzieci i wszystkich naokoło.
1: I to tyle w tej edycji Drogowskazów. Mam nadzieję, że dzisiejszy temat, który poruszyliśmy, był dla was ciekawy, wartościowy. A z moim gościem rozmawiałem o nieidealnym rodzicielstwie, o jego zaletach. Na moje pytania cierpliwie odpowiadała Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Od 30 lat Maria realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną 5 dzieci i zastępczą też, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała wspólnie z Martą Kawalec. Mario, bardzo dziękuję za poświęcony czas i za
2: dziękuję bardzo i polecam książkę, bo tam jest rozszerzenie tematów, które żeśmy tu dzisiaj poruszyli.
1: Zapraszamy do lektury. Po pełne wersje nieidealnych drogowskazów zapraszam do Mediateki, do YouTube'a czy na Spotify. Będzie mi bardzo miło się spotkać z wami także tam. Wszystkiego dobrego i spokojnego. Michał Poklękowski, pozdrawiam, do usłyszenia, dziękuję.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Słuchajcie, przepraszam, jakiś gość patrzy na mnie nienawistnym trochę. Michał, w czym byłeś dobry, ja. Powiedz?
2: Dawaj. Nie, zawsze ciepło na Wojtka patrzę.
1: No. Ja umiałem zmrozić wzrokiem. Ciepłem. Zostało mi do dzisiaj. Michał, co u ciebie w serwisach?
2: Trudne warunki nad Bałtykiem. No. Na większości plansz obowiązuje zakaz kąpieli. To w raportach.
1: Ale miejmy nadzieję... Nie ma i tak się kąpać nie można.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
3: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
4: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
6: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Una Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
2: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
0: Reklama.

0: autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Krzysztof Grabasz Grabowski.
2: No, dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
1: To co się wtedy zadziało?
2: Zaczęły ten utwór grać rozgłośnie, który bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, ale grały.
1: Na wesela weszło.

0: 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk MNZ i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
1: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dnie otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
2: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
3: Reklama.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,